0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, dziś w programie od 10 czerwca zmiany zasad rejestracji aut używanych. Nowy OPP na czwórce już wyłapuje niezdyscyplinowanych kierowców i w maju na polskie drogi wyjechało ponad 49 tysięcy nowych samochodów osobowych. Od tego zaczynamy. Arek Włodarski, jeszcze raz witajcie.
0: Auto Radio.
1: W ubiegłym miesiącu z dostawczymi samochodami zarejestrowano w sumie według Samaru blisko 56 tysięcy pojazdów w naszym kraju. Od początku roku odnotowano ponad 283 tysiące rejestracji. To wzrost o blisko 8%. Podobnie progres wygląda za pierwsze półrocze na rynku tylko osobówek, który powiększył się o ponad 253 tysiące aut. Rośnie też udział chińskich aut osobowych na naszych drogach. W maju wyniósł rekordowe 14,6%. Rynku. A liderem tegoż pozostaje Toyota, która uplasowała się na pierwszym miejscu przed Skodą i Volkswagenem. Teraz nowy odcinkowy pomiar prędkości na dolnośląskim odcinku A4.
0: Aktualności.
1: Te odcinkowe pomiary i fotoradary ostatnio rosną jak grzyby po deszczu. Tuż przed czerwcowym długim weekendem włączono kolejne urządzenie. Najnowszym OPP w Polsce jest ten na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Na 10-kilometrowym odcinku między węzłami Krzyżowa i Krzywa kierowcy samochodów osobowych mogą jechać 110 km na godzinę, a większych pojazdów 80. Dolnośląski odcinek autostradowej czwórki od dawna czeka na poważny remont. Plany przebudowy już są, ale póki co mamy kolejny odcinkowy pomiar prędkości. I na koniec od 10 czerwca zmiany zasad rejestracji używanych samochodów.
0: Autoradio.
1: Z perspektywy kierowców najważniejsza ze zmian to rezygnacja z obowiązku okazywania urzędnikowi tablic rejestracyjnych samochodu w przypadku chęci zachowania przez nowego właściciela dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Chodzi o zarejestrowane już w Polsce auta używane. Jeśli tablice będą w dobrym stanie i zgodne z obowiązującym wzorem, rejestrując takie auto w dowolnym miejscu w kraju, można zachować dotychczasowy numer i rejestrację. Inne ułatwienie dotyczy samego oświadczenia, które musi być złożone w formie pisemnej. Kierowcy nie będą już potrzebować do tego specjalnych druków, ani nawet kartki. W samym projekcie czytamy bowiem zmian, że oświadczenie, o którym mowa w artykule 73 ust. 1a ustawy, może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie. Przypominam, zachowanie dotychczasowego numeru i tablic rejestracyjnych pozwala zmniejszyć koszty rejestracji używanego samochodu o połowę, z około 160 do 80 zł. A każdego roku w naszym kraju właściciela zmienia około 2 milionów pojazdów. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca dziś do kraju. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Zbiera się kapituła. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca dziś do Polski. Jej samolot wyląduje na warszawskim Okęciu o 9.25. Po największym sukcesie w karierze teraz czas na zasłużony odpoczynek.
3: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
2: Mówiła Maja Chwalińska zaraz po paryskim finale. Teraz przed nią zaplanowany wcześniej urlop, a potem przygotowania do Wimbledonu, który startuje już za 3 tygodnie. Sztab Polki walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Londynie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa, a Polka była w nim wtedy poza pierwszą setką. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie dziś na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów ukraińskiej armii powstańczej odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
4: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego.
2: Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
5: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
2: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że jego partia stworzy samodzielny rząd. Trwa jeszcze liczenie głosów. Wybory w Armenii są postrzegane jako test, czy Armenia będzie kontynuować proeuropejski kurs obecnego rządu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega przed kryzysem paliwowym w wakacje. Kurczące się zapasy ropy zbiegną się ze szczytem letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas przed brakiem paliwa, ale to rozwiązanie doraźne, a końca wojny z USA z Iranem nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśninę Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
2: A w długi weekend maksymalne ceny paliw w Polsce wzrosły. Dziś benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł, a olej napędowy 6 zł 48 groszy. Dziś rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie albo osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Turnus trwa 27 dni.
0: Były wiadomości. Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.
1: I co my zrobimy z tymi wszystkimi pokładami energii? Bo był przecież czas w ten długi weekend zregenerować organizmy, wypocząć. Długi weekend to już historia. Mamy poniedziałek, to jest 8 dzień czerwca, na zegarach 6:04 w Muzycznym Radiu. Kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry.

6:10, piosenka pod tytułem Run, to się nawet dobrze składa, bo w kolejce już utwór Agnieszki Chylińskiej, nie mogę cię zapomnieć, a przecież Agnieszka Chylińska wystąpiła w ten weekend, konkretnie w sobotę 6 czerwca we Wrocławiu przed półmaratonem, konkretnie przed nocnym Wrocław półmaratonem, rozgrzewając wcześniej zawodników. Muzyczne Radio to już poniedziałek, to już 8 dzień czerwca. Zapowiadana Agnieszka Chylińska.

0: Muzyczne radio.
1: Mamy poniedziałek, 8 dzień czerwca, do końca roku 206 dni. Dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o ponad 8,5 godziny. Dzień, który potrwa 16 godzin 25 minut. Bardzo długi dzień do lata. Już jakieś 2 tygodnie. 8 czerwca roku 1946 urodził się człowiek legenda Polski, fenomenalny aktor Piotr Fronczewski, przyszedł na świat w 1946 roku. Dziś kończy równo 80 lat. 8 czerwca roku 1912 powstała amerykańska wytwórnia filmowa Universal Pictures. A jeszcze trzeba spojrzeć na daty z naszego kalendarium regionu.
0: Kalendarium regionu.
1: Cóż tu się wydarzyło 8 czerwca w XV wieku, na przykład konkretnie w roku 1467 w Zgorzelcu wykryto spisek. Zamachowcy usiłowali przy pomocy ładunku prochowego wysadzić ratusz i pozbawić życia burmistrza i radnych. Natomiast 8 czerwca roku 1813 Napoleon Bonaparte z asystą 1000 szwoleżerów gwardii wycofał się na zachód po klęsce w Rosji. Tego dnia odpoczywał w Zebrzydowej.
0: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey, we are Mandliao. You're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

Dawid Podsiadło, rozpoczynający właśnie swój sceniczny, koncertowy sezon. Kilka dni temu w sieci pojawiło się to nagranie na błysk.

0: Safri Duo, Muzyczne Radio, w poniedziałek jest 6:30.
1: Pogoda.
0: Piękna, wiosenna pogoda o poranku, który jest, jak już wcześniej powiedzieliśmy, na przeważającym obszarze Dolnego Śląska bezchmurny, ale w ciągu dnia chmury pojawią się na niebie. Przybędzie ich szczególnie tutaj w południowej części regionu, jednakże bez opadów, przynajmniej takich nie zapowiadają synoptycy, na termometrach aktualnie od 10 do 13 stopni. Popołudnie z komfortową temperaturą dochodzącą do 24-25 stopni. Słaby wiatr będzie wiał dziś z różnych kierunków. Ciśnienie wynoszące 1022 hektopaskale będzie spadać. Powietrze mamy czyste. Na Śnieżce aktualnie 5,5 stopnia i praktycznie bezwiecznie. Wiatr wiejący z prędkością może 2, może 3 metrów na sekundę.
2: Muzyczne radio na wiosnę.
3: Hello Poland, we are Chris Ibiza and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Sunshine Day.
1: Poranek z muzycznym radiem.
2: Budzimy przebojowo.
0: Teraz sunrise, jakieś 2 godziny po wschodzie słońca, ale tak się składa, że... Grupa Simple Red dzisiaj jak najbardziej wskazana o każdej porze dnia, bo dzisiaj urodziny obchodzi Mick Hucknall, wokalista i lider tej formacji, kończący 66 lat. Simple Red z Mickiem Hucknallem.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.
2: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
8: Poranek z Muzycznym Radiem.
9: Wchodzimy przebojem.

0: 6.50.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Baranom może przydarzyć się coś dziwnego. Nie wolno od razu się denerwować i myśleć negatywnie. Byki nie powinny w tym tygodniu ignorować sygnałów od losu. Już dziś będą bardzo czytelne. Bliźnięta muszą wyprostować myśli. Warto pomyśleć o lepszym poukładaniu swojego życia. Raki wykażą się zadziornością. Z energią podejdą do trudnych spraw. Byle nie przesadzić. Lwom sporo emocji dostarczą kontakty z rodziną i sprawy uczuciowe, nawet jeśli będą tylko wirtualne. Pannom dadzą o sobie znać trudne sprawy, ale mała, krótka rozmowa zaoszczędzi kłopotów. Dla urodzonych w znaku wagi zawarte dziś znajomości okażą się korzystne i bardzo budujące. Skorpionom trudna sytuacja przypomni o smutniejszej stronie życia. Potrzebny będzie odpoczynek. Strzelce, ktoś dotknie swoim zachowaniem, trzeba zacisnąć zęby i trzymać nerwy na wodzy. Koziorożce, praca pracą, ale dziś najwięcej uwagi trzeba poświęcić sobie i swoim sprawom. Wodniki. Siła podświadomości będzie duża, ale niełatwo będzie dziś rozwiać się czarne myśli. A ryby w pracy, szkole będą musiały mocno się skupić. Na relaks przyjdzie czas ewentualnie jutro. Co do osób urodzonych 8 czerwca, to są obrotne, zręczne, łatwo dostosowują się do otoczenia, nie brakuje im pracowitości, mają bystry umysł, zazwyczaj nie wiążą swojej przyszłości z zawodami, które wymagają na przykład powtarzalności. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny, topaz, sprzyjający znak zodiaku to wodnik. Imieniny obchodzą dzisiaj Adrianna, odważna, towarzyska i intuicyjna, Seweryn, skryty, nieraz uparty. Wilhelm, wrażliwy, ambitny i autorytatywny. Składamy najlepsze życzenia i pozdrawiamy. W Światowym Dniu Oceanów, bo ten przypada właśnie 8 czerwca. Muzyczne radio jest 6.52.
1: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
2: Po reklamie.
4: Muzyka.

0: Muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
2: Uwaga na cyberoszustów, piszą fałszywe SMS-y o zwrocie podatku. Wakacje w Polsce wybiera coraz więcej osób z powodu jakości usług. Ósmoklasiści mają dogrywkę. O 9:00 dodatkowe egzaminy dla tych, którzy nie mogli zdawać w maju. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS wygląda profesjonalnie, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
3: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
2: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, dane trafiają do przestępców. Gdybyśmy podali dane, natychmiast trzeba skontaktować się z bankiem, wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL. Nowe polskie samoloty F-35 odbędą rajd po Polsce pod nazwą Powitanie z Polską, zapowiedział wiceminister obrony. W piątek najnowocześniejsze samoloty bojowe świata, które odebrała już polska armia, wylądują w Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Dzięki temu Polacy będą mogli zapoznać się ze sprzętem, mówi Cezary Tomczyk. Do końca roku mamy mieć 14 takich samolotów, w przyszłym roku odbierzemy kolejnych 12. Wielu Polaków w te wakacje zrezygnuje z lotu samolotem na urlop. Z powodu wysokich cen biletów lotniczych częściej będziemy wypoczywać w kraju, widać to po statystykach. Nad Bałtykiem jest teraz o 13% więcej rezerwacji niż w ubiegłym roku. Drogie paliwo lotnicze to nie jedyny powód, dla którego wybieramy nasze kurorty, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
4: Poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji i europejskiej, i może nawet światowej.
2: Ekspert dodaje, że polska turystyka coraz częściej wygrywa nie ceną, ale jakością usług. Najnowsze informacje o ataku rosyjskiego drona w pobliżu elektrowni w Czarnobylu. Dron nie spowodował skażenia, nie wzrosło promieniowanie. Przypomnijmy, rosyjski bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego 15 km od elektrowni w Czarnobylu. Rekordowe tłumy na spotkaniach z papieżem w Hiszpanii w niedzielnej mszy świętej z Leonem XIV w centrum Madrytu uczestniczyło ponad 1,5 miliona osób, dwukrotnie więcej niż się spodziewano. Tygodniowa pielgrzymka Ojca Świętego odbywa się w cieniu największego w historii kryzysu zaufania do duchownych na Półwyspie Iberyjskim.
5: Kiedy uwolnimy się od zgiełku tysiąca głosów, uświadomimy sobie, że niektórzy oszukują nasze pragnienia, inni kupują naszą lojalność, nie dodając nam otuchy, a jeszcze inni mówią z własnej woli. W ciszy rozumiemy, że ideologie przychodzą i odchodzą, podczas gdy prawda trwa.
2: Mówił do zgromadzonych Leon XIV. W Madrycie papież pozostanie do jutra, następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. Egzaminem z języka polskiego dziś o 9:00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka polskiego. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew ma swój upragniony wielkoszlemowy tytuł. W finale French Open rozstawiony z dwójką Niemiec pokonał Włocha Flavio Cobollego. Spotkanie z trybun obserwował nasz wysłannik na turniej Przemysław Pozowski.
7: Ten finał Rolanda Grossa był przedziwny i to nie dlatego, że nie grali w nim Jannik Sinner czy Carlos Alcaraz, ale ze względu na to, jak ten mecz wyglądał. Był bardzo nierówny, z wysokiego C zaczął Aleksander Zwieriew, który wygrał pierwszego seta 6-1, po to, by drugiego przegrać 4-6. W trzecim znowu górą Niemiec, który przecież nie wygrał do tej pory żadnego wielkiego szlema, 6-4. No i w czwartym secie tiebreak. Zwycięski dla Cobolliego, dla Zwieriewa oznaczało to, że on przegrał swojego dopiero trzeciego z 27 tiebreaków granych na Rolandzie Garrosie. No i wreszcie, gdy wydawało się, że na piątego seta Włoch wyjdzie pełen energii, to przegrał go 1-6. Jeszcze próbował pobudzać publiczność do dopingu przy stanie 1-4, ale kolejne dwa gemy również padły łupem Zwieriewa, który na koniec mógł położyć się na mączce i powiedzieć: wreszcie to mam.
6: Singla kobiet wygrała Mira Andrzejewa, pokonując w finale Maję Chwalińską. Polka od dziś jest 21. rakietą świata. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy 5 lat temu stracił przytomność i był reanimowany na murawie, znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie wczorajszej towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Tym razem dużo szybciej odzyskał przytomność, ale spotkanie zakończyło się po niecałych 70 minutach przy prowadzeniu Danii 2-1. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale 10. Mistrzostw Świata w odmianie 3-3, które zakończyły się wczoraj w Warszawie. Amerykanki w niezwykle zaciętym finale pokonały Australijki 21-20 i sięgnęły po swój 4. tytuł. Łotysze, mistrzowie olimpijscy z Tokio, byli w finale lepsi od Niemców. Zwyciężyli 20-15. Polskie siatkarki przegrały w Nankinie z Chinami 1-3 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. To ich pierwsza porażka w rozgrywkach. Wcześniej drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3-2, Czechy 3-0 i Serbię 3-2. I na koniec lekka atletyka i niemała niespodzianka w konkursie skoku o tyczce w diamentowej lidze. Armand Duplantis po raz pierwszy od 3 lat został pokonany. I to przed własną publicznością w Sztokholmie. Przegrał z Australijczykiem Curtisem Marshallem.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
2: Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz, w salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
3: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
4: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio poniedziałkowe, poranek kwadrans po godzinie 7.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
2: Dzień dobry, dziś w programie od 10 czerwca zmiany zasad rejestracji aut używanych. Nowy OPP na czwórce już wyłapuje niezdyscyplinowanych kierowców i w maju na polskie drogi wyjechało ponad 49 tysięcy nowych samochodów osobowych. Od tego zaczynamy. Arek Włodarski, jeszcze raz witajcie.
1: Autoradio.
2: W ubiegłym miesiącu z dostawczymi samochodami zarejestrowano w sumie według Samaru blisko 56 tysięcy pojazdów w naszym kraju. Od początku roku odnotowano ponad 283 tysiące rejestracji. To wzrost o blisko 8%. Podobnie progres wygląda za pierwsze półrocze na rynku tylko osobówek, który powiększył się o ponad 253 tysiące aut. Rośnie też udział chińskich aut osobowych na naszych drogach. W maju wyniósł rekordowe 14,6%. Rynku. A liderem tegoż pozostaje Toyota, która uplasowała się na pierwszym miejscu przed Skodą i Volkswagenem. Teraz nowy odcinkowy pomiar prędkości na dolnośląskim odcinku A4.
1: Aktualności.
2: Te odcinkowe pomiary i fotoradary ostatnio rosną jak grzyby po deszczu. Tuż przed czerwcowym długim weekendem włączono kolejne urządzenie. Najnowszym OPP w Polsce jest ten na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Na 10-kilometrowym odcinku między węzłami Krzyżowa i Krzywa kierowcy samochodów osobowych mogą jechać 110 km na godzinę, a większych pojazdów 80. Dolnośląski odcinek autostradowej czwórki od dawna czeka na poważny remont. Plany przebudowy już są, ale póki co mamy kolejny odcinkowy pomiar prędkości. I na koniec od 10 czerwca zmiany zasad rejestracji używanych samochodów.
1: Autoradio.
2: Z perspektywy kierowców najważniejsza ze zmian to rezygnacja z obowiązku okazywania urzędnikowi tablic rejestracyjnych samochodu w przypadku chęci zachowania przez nowego właściciela dotychczasowego numeru rejestracyjnego. Chodzi o zarejestrowane już w Polsce auta używane. Jeśli tablice będą w dobrym stanie i zgodne z obowiązującym wzorem, rejestrując takie auto w dowolnym miejscu w kraju, można zachować dotychczasowy numer i rejestrację. Inne ułatwienie dotyczy samego oświadczenia, które musi być złożone w formie pisemnej. Kierowcy nie będą już potrzebować do tego specjalnych druków ani nawet kartki. W samym projekcie czytamy bowiem zmian, że oświadczenie, o którym mowa w artykule 73 ust. 1a ustawy, może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie. Przypominam, zachowanie dotychczasowego numeru i tablic rejestracyjnych pozwala zmniejszyć koszty rejestracji używanego samochodu o połowę, z około 160 do 80 zł. A każdego roku w naszym kraju właściciela zmienia około 2 milionów pojazdów. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Muzyczne radio na wiosnę.
0: A tu już piosenka o lecie, które za jakieś dwa tygodnie. Formacja Nieżywych Skarbów. Muzyczne radio jest 7:18.

0: Lato wszędzie. Jakie będzie? Oto jest pytanie. Będzie okazja się przekonać już całkiem niedługo.
1: Hey guys, we are Shanghai.
2: And you're listening to Muzyczne Radio.
1: They really love music.
3: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Muzyczne Radio.
1: Przypomnieliśmy o tym już wczoraj, dziś obok tej daty nie możemy przejść obojętnie. Dzisiaj rocznica urodzin artystki, która odeszła w 2018 roku. Kora, czyli Olga Jackowska, urodziła się 8 czerwca roku 1951, a więc 75 lat temu.

0: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
4: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Wygląda na to, że poniedziałek może być najcieplejszym dniem tego tygodnia. Od środy już wskazania termometrów poniżej 20 stopni. No dzisiaj można się spodziewać komfortowej temperatury dochodzącej do 24-25 stopni. Od jutra zaczną się takie dni z pogodą w kratkę. Jutro już może padać. Dzisiaj bez deszczu, chociaż chmur po południu przybędzie. A poranek na Dolnym Śląsku przepiękny, bezchmurny, z temperaturą, która aktualnie wynosi do 17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Nie dość, że bardzo ładnie, to jeszcze bezwietrznie. Do tego mamy bardzo czyste powietrze o poranku. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
7: Dzień dobry. Blisko 300 zdarzeń drogowych, 16 wypadków, w których poszkodowanych zostały 24 osoby. To pierwsze podsumowanie policji długiego weekendu na dolnośląskich drogach. Funkcjonariusze zatrzymali też 38 pijanych kierowców. Dobrą informacją jest to, że nie odnotowano wypadków śmiertelnych. Policja oprócz prędkości i trzeźwości kierowców zwracała także uwagę na stan techniczny pojazdów i sposób przewożenia dzieci. Dalsze informacje. Akcja Złap Boksa KGHM. To nowoczesny sposób na przybliżenie dzieciom i młodzieży wartości KGHM poprzez zabawę inspirowaną

0: popularnym fenomenem blind boxów, to znaczy pudełek z ukrytą zawartością, której nie zna się przed otwarciem. Jak podkreśla Marek Wachnik, kierownik Wydziału Budowania Wizerunku KGHM, celem było pokazanie firmy z innej perspektywy, nie tylko jako producenta miedzi, ale także organizacji realizującej liczne projekty edukacyjne, społeczne i rozwojowe.
1: Ta akcja polega na tym, że w takich specjalnych zielonych pudełkach umieszczamy jedną z 5 maskotek i każda z tych pluszaków symbolizuje jakąś wartość lub jakąś akcję, którą KGHM robi jako firma. Mamy więc pszczoły, które symbolizują m.in. projekt Miedziowe Pszczoły, mamy wiewiórki, które są koloru miedzi, mamy oczywiście też jedną sekretną niespodziankę, jest nią krecik, więc celem tej zabawy jest znalezienie właśnie tej sekretnej maskotki albo znalezienie wszystkich 5, bo mamy 5 różnych rodzajów.
2: Specjalne boksy z kolekcjonerskimi maskotkami pojawią się w szkołach patronackich KGHM oraz podczas wydarzeń sportowych, zachęcając młodych ludzi do wspólnej zabawy i odkrywania wartości firmy.
1: Akcja cieszy się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że w ten sposób możemy też edukować. No i już myślimy, jak zagospodarować kolejne tygodnie, bo mamy coraz więcej zapytań, kiedy pojawimy się w danej szkole lub na danym wydarzeniu, co tylko motywuje do tego, żeby robić tego typu wydarzenia.
2: Akcja Złap Boksa KGHM to nie tylko zabawa, bowiem w każdym pudełku znajduje się karta informacyjna, która przybliża działania KGHM związane z konkretnym zwierzęciem i promowanymi przez nie wartościami. Dzięki temu projekt łączy rozrywkę z edukacją. Dotychczas kompetentni odwiedzili m.in. szkoły w Lubinie, Chocianowie, Polkowicach i Głogowie, a także wydarzenia sportowe, takie jak mecze piłki ręcznej oraz turniej KGHM Cup. Organizatorzy zapowiadają kolejne odsłony akcji jeszcze przed wakacjami oraz jej kontynuację po przerwie letniej. Program Kompetentni w branży KGHM, kluczowy partner w kształceniu zawodowym, działa od 2018 roku. Obecnie obejmuje blisko 2,5 tysiąca uczniów w 10 szkołach Zagłębia Miedziowego, kształcących m.in. w kierunkach związanych z automatyką, elektroniką, mechatroniką, górnictwem i hutnictwem. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
0: Wkrótce rozpocznie się kolejny etap modernizacji Parku Miejskiego w Lwówku Śląskim. Projekt przewiduje m.in. wykonanie nowego pomostu, siłowni pod chmurką, instalację kolejnej fontanny oraz przebudowę alejek. Niestety spowoduje to konieczność przeniesienia w inne miejsca organizowanych na terenie parku wydarzeń, mówi Dawid Kobiałka, burmistrz Lwówka Śląskiego.
3: Zbudujemy dodatkowy pomost, będzie wreszcie toaleta, na którą wiele, wiele lat mieszkańcy czekali. Myślę, że do końca tego roku, maksymalnie na początku przyszłego roku, budowa będzie zakończona. Park Rock, który miał odbyć się w sierpniu właśnie w parku, jak co roku, niestety, ale będzie musiał być przeniesiony. Prawdopodobnie będzie zrealizowany w dworku. Natomiast spotkanie, które co roku organizują ogromną imprezę, czyli Dary Lasu, nasi tutaj sąsiedzi ze Starostwa Powiatowego, prawdopodobnie będzie to rynek miejski.
0: Kolejny raport o 8.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hi Poland, this is Smith and Tell.
6: You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
10: Po reklamie.

0: gdzie.
1: Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk, Muzyczne Radio w poniedziałek za kwadrans, godzina 8.
2: Portfel.
3: Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel, zapraszam na informacje. 3,5 tysiąca złotych, tyle w ubiegłym roku mógł swobodnie wydać co miesiąc każdy dorosły Polak. Tak zwany dochód rozporządzalny obliczany przez GUS po raz trzeci z rzędu urósł szybciej niż wydatki. W porównaniu z rokiem 2024 zwiększył się o 10,5%. Dla porównania przed pandemią tempo nie przekraczało zwykle 6%. Co ciekawe, najszybciej rosną dochody tych, którzy utrzymują się z działalności gospodarczej oraz ze świadczeń społecznych. Stosunkowo wolno bogacą się osoby żyjące z pracy najemnej. Dochód rozporządzalny w uproszczeniu to wszystko to, co zarabiamy po odliczeniu podatków, składek, rat i wszelkich innych stałych obciążeń. Coraz więcej branż w Polsce nie poradziłoby sobie bez obcokrajowców, tak wynika z analiz cytowanych dziś przez Rzeczpospolitą. W firmach sprzątających i ochroniarskich stanowią oni już ponad 1/4 zatrudnionych, w hotelarstwie, gastronomii, logistyce czy transporcie spoza Polski pochodzi średnio co szósty pracownik, podobnie jest w budownictwie. Według ZUS już pod koniec 2024 roku tylko w wymienionych branżach legalnie zarabiało nad Wisłą ponad 600 tysięcy obcokrajowców, głównie z Ukrainy i Białorusi, ale również z Wietnamu czy Bangladeszu. W sumie według ZUS aktualnie w Polsce mamy 1 320 000 pracowników z zagranicy. 3/4 Polaków uważa, że państwo nie powinno dopłacać artystom do emerytur. Przeciwnego zdania jest 11% ankietowanych, reszta nie ma zdania. Projekt ustawy czeka właśnie na rozpatrzenie przez Sejm. Według Ministerstwa Kultury wsparcie miałoby trafić do około 20 tysięcy artystów, którzy próbują się utrzymać z umów o dzieło, ale ich roczny przychód nie przekracza obecnie 68 tysięcy złotych. Nawet jeśli posłowie zaakceptują przepisy, niemal pewne jest, że zawetuje je prezydent, ale z dyskusji wokół projektu jest jedna korzyść. Wielu Polaków dowiedziało się, że w polskim prawie istnieją już podobne systemy dopłat do emerytur. Z podatków dokładamy m.in. doświadczeń rolników, sędziów czy służb mundurowych. O nie w sondażu nie pytano.
2: Pora dla inwestora.
3: W piątek na warszawskiej giełdzie nad kreską zdołał się utrzymać tylko indeks średnich spółek, pozostałe poszybowały w dół. WIG20 stracił 1,66% i mało brakowało, a spadłby poniżej granicy 3600 punktów. Najmocniej staniały akcje KGHM o 6,66%. Na rynku walutowym złoty delikatnie słabszy, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,26 zł, za dolara 3,69 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4,93 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,65 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
2: Portfel. It's

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
4: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
0: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: Ósma.
5: Czas na wiadomości.
7: Przywódcy europejscy zaproponowali 5 warunków pokoju na Ukrainie. Program Moje Zdrowie poprawił wykrywalność wirusa HCV. Coraz bardziej lubimy biblioteki. 4 na 10 Polaków czyta co najmniej jedną książkę rocznie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni to pierwszy z warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy po spotkaniu w Londynie przedstawili 5 takich warunków. Wojna powinna się zatrzymać na obecnej granicy pola bitwy. Na Ukrainie powinny pojawić się międzynarodowe siły pokojowe, a inny warunek to, cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa. Rodziny ukraińskich jeńców wojennych kierują list do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Bliscy pojmanych żołnierzy zbiorą się pod MSZ-em o 8.30. To forma apelu, by rządy sojusznicze wobec Ukrainy zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy ukraińskim jeńcom. Ben O'Connor.
8: Apel rodzin jeńców wojennych kierowany jest także do ambasady amerykańskiej i do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża. Ukraińskie władze mówią o 7 tysiącach pojmanych przez Rosjan żołnierzy, wobec których Rosjanie ustawicznie łamią postanowienia konwencji genewskiej. Według raportów organizacji humanitarnych jeńców poddaje się torturom i przymusowo wciela do rosyjskiej armii.
7: Dzięki programowi Moje Zdrowie wzrosła o 20% wykrywalność osób zakażonych wirusem HCV. Wywołuje on wirusowe zapalenie wątroby typu C. Program profilaktyczny Moje Zdrowie został wprowadzony w ubiegłym roku. Zastąpił program Profilaktyka 40+. Jest skierowany do wszystkich osób od 20 roku życia. Do stycznia tego roku skorzystały z niego 3 miliony Polaków. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka po usunięciu drzewa z torów i naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej. Wczoraj w okolicy Słupska przeszła gwałtowna burza, spowodowała długie utrudnienia. Pociągi kursują już bez przeszkód. W Sopocie otwarto nowe obserwatorium astronomiczne. Będzie służyć mieszkańcom, turystom i uczniom szkoły podstawowej numer 1, przy której budynku powstało. Oprócz obserwacji nieba oferowane będą różne wydarzenia popularno-naukowe. Oferta będzie się zmieniać w zależności od sezonu. Mieszkańcy Sopotu mają wstęp bezpłatny. Co najmniej jedną książkę przeczytało w ubiegłym roku 41% Polaków. Dane podała Biblioteka Narodowa. Pytamy czytelników, jakie książki czytają i w jakich okolicznościach.
9: Na plaży.
10: Wiadomo, że jeśli jest duży hałas, to może to trochę przeszkadzać, ale jak chcemy się wciągnąć, zagłębić fajną historię, to myślę, że to jest drugorzędne.
11: W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
12: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łapecińskiego w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne.
13: W miarę dobrze się słucha, trzeba się skupić. Jak ktoś czyta, to jest ciekawiej niż jak czytasz samemu.
14: Bardzo wsłuchujemy się w to,
0: co sugerują nam czytelnicy i wiele książek pojawia się z ich inicjatywy, z ich propozycji.
11: Wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia.
7: Raport Biblioteki Narodowej wskazuje, że wzrasta znaczenie bibliotek publicznych. Coraz częściej nie tylko wypożyczamy z nich książki, ale spędzamy tam czas, czytając, słuchając audiobooki i grając w planszówki.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew i Mira Andrijewa triumfatorami French Open. No to zerknijmy na rankingi. Niemiec umocnił się na trzecim miejscu, a Rosjanka awansowała na szóste. Iga Świątek jest wciąż trzecia, ale zejdźmy trochę niżej. Maja Chwanińska, finalistka French Open, jest oficjalnie 21. zawodniczką na świecie, czyli awansowała aż o 93 miejsca. Wczoraj przez cały dzień brylowała w zagranicznych mediach, gratulowali osobiście Andre Agassi czy John McEnroe. Być może takich gwiazd było więcej, ale tego już się nie dowiemy.
9: Nie wiem, bo ja nie odbieram nieznajomych numerów. I to nie robię od wielu, wielu lat już, więc może tak było, ale no nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
6: Maja Chwanińska po rozegraniu w Paryżu aż 10 meczów i dotarciu do finału zapowiedziała, że musi odpocząć, a plan brzmi prosto.
9: Lubię sobie poczytać książkę, jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, właśnie przyjaciel, rodzina.
6: Polka dziś wyląduje rano w Warszawie, na kort wróci najwcześniej w eliminacjach do Wimbledonu. Christian Eriksen znów zasłabł na boisku. Duński piłkarz w trakcie meczu towarzyskiego z Ukrainą zapał się za klatkę piersiową i upadł na murawę. Podobnie jak 5 lat temu na Mistrzostwach Europy. Kontynuował jednak karierę grając z wszczepionym kardiowerterem, mówi kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
14: Ale skoro nie wyszczepiono tego urządzenia i on wciąż z nim grał, no to jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. I być może on znał swoje ryzyko, akceptował je. To prawdopodobnie było podobne zdarzenie, tylko teraz nie doszło do pełnego zatrzymania na długo krążenie, bo zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
6: Meczu jednak już nie wznowiono i po 70 minutach piłkarze zeszli do szatni przy prowadzeniu Duńczyków 2-1. Włoski nastolatek nie przestaje zachwycać. Andrea Kimi Antonelli wygrał prestiżowy wyścig o Grand Prix Monaco, 6. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. To jego 5. wygrana z rzędu w sezonie. Takiej serii przed 20 urodzinami nie miał jeszcze żaden kierowca w historii. Za zawodnikiem Mercedesa finiszowali Lewis Hamilton z Ferrari i Isaac Adjar z Red Bulla.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%. RRSO 0%.
1: Zaprasza Paralusz. Autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit. Aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Artur Rojek w Muzycznym Radiu, jest 8.20.
1: Muzyczne Radio.
0: Poniedziałkowe utrudnienia na A8 na 10 kilometrze między węzłami Wrocław Zachód i Wrocław Lotnisko. Tutaj w kierunku Warszawy doszło do kolizji dwóch pojazdów i mamy zablokowany lewy pas ruchu. To informacja, którą otrzymaliśmy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, co potwierdzają też użytkownicy aplikacji Zelo, donoszący również, że kłopoty na A4, konkretniej na zjeździe z A4 na Bolesławiec na drogę krajową numer 94. Tutaj miało miejsce najechanie na tył, no i ruch na 94 od Legnicy w stronę Bolesławca utrudniony. Podobnie jak włączenie się do ruchu zjeżdżając z autostrady A4. Uważajcie na siebie. Dzielcie się informacjami z dróg w razie jakichś objazdów, kłopotów, korków. Nasz numer telefonu 757-646-646. Teraz my dzielimy się informacją ze świata muzyki. Dzisiaj 8 czerwca, a 8 czerwca roku 1999, a więc 27 lat temu, wydana została płyta Californication amerykańskiego zespołu Red Hot Chili Peppers. I to mi przypomina o pewnej sytuacji z weekendu, długiego weekendu, konkretnie z soboty, z sobotniego finału Roland Garros z Mają Chwalińską, bo pewnie większość wychwyciła obecność w pierwszym rzędzie na trybunach hollywoodzkiego gwiazdora Brada Pitta, ale może nie wszyscy wychwycili obecność innej znanej osobistości, siedzącej zresztą w tym samym rzędzie, kilka osób w lewo, że się tak wyrażę. Michael Balzary, jak nic nie mówi, to może Flea coś powie. Flea, basista, rewelacyjny basista i współzałożyciel Red Hot Chili Peppers, też był na tym meczu, też bił brawo Mai. No i my oczywiście bijemy i przypominamy raz jeszcze o rocznicy wydania płyty zespołu Red Hot Chili Peppers Californication, skąd pochodzi to nagranie. Other Side.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Oj, gdyby tak dało się rozciągnąć długi weekend na poniedziałek jeszcze, bo w poniedziałek bardzo ładna aura i ciepło z temperaturą do 24 do 25 stopni. Bardzo ładnie w pierwszej części dnia, chociaż w drugiej chmur ma przybyć, szczególnie w południowej części regionu. Padać raczej z tych chmur nie będzie. Opady przewidywane są na jutro i na kolejne dni tygodnia. Wtedy też zrobi się chłodniej. Ciśnienie póki co niezmienne, wynoszące 1022 hektopaskale, ma dzisiaj spadać, a wiatr niewyczuwalny.
2: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Z kolejnymi doniesieniami z regionu, Jacek Rogulski.
4: A na początek powracamy do głośnej sprawy. Śledczym wciąż nie udało się odzyskać miliona złotych, który 18 maja wypadł z konwoju na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu. Według ustaleń policji worek z pieniędzmi leżący przy drodze miał znaleźć 51-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego. Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia, jednak nie przyznaje się do winy.
5: Podczas przewożenia środków pieniężnych konwojenci zgubili jeden worek z pieniędzmi. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Nie zauważyli tego faktu, pojechali dalej. Drogą przejeżdżał mężczyzna, który zatrzymał swój samochód, zabrał worek z pieniędzmi do samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia. Nie przewiózł tych pieniędzy do siedziby policji czy też do biura rzeczy znalezionych, ale po prostu przywłaszczył je. Prokurator wspólnie z funkcjonariuszami policji podjęli działania operacyjne śledcze, aby ustalić tego mężczyznę. Przedstawiono mu zarzut przywłaszczenia znalezionych pieniędzy w łącznej kwocie około 1 miliona złotych. Ten czyn zagrożony jest karą do 1 roku pozbawienia wolności. On został przesłuchany w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia. Wobec niego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w kwocie 50 tysięcy złotych. Człowiek nie był wcześniej karany sądownie.
6: Można powiedzieć, na przykład, w jakiej części oni tego samochodu przewozili te worki z pieniędzmi, że on tak po prostu wypadł, a oni tego nie zauważyli?
5: Przewożono samochodem takim typu bus bankowy. Doszło do otworzenia drzwi, niekontrolowanego otworzenia drzwi i konwojenci zauważyli ten fakt już po przejechaniu pewnego odcinka i od razu nie zauważyli, że jeden z worków im wypadł. Ustalili to dopiero po jakimś czasie. Tutaj akurat przywłaszczona kwota nie ma znaczenia. Każdy obywatel, który znajdzie wartościową rzecz, ma obowiązek tą rzecz oddać albo do biura rzeczy znalezionych, albo też może przynieść do siedziby policji.
7: I warto tutaj dodać, że każdej osobie, która znajdzie wartościową rzecz, należy się znaleźne, co reguluje prawo.
5: To jest 10% wartości znalezionego mienia. Natomiast nie można pieniędzy czy też wartościowych rzeczy znalezionych przywłaszczać, bo jest to przestępstwo.
7: Tyle teoria. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Trwa remont stawu w Siedlcach w gminie Lubin. Wartość inwestycji wyniesie blisko 200 tysięcy złotych.
8: Może mała Wenecja z tego nie powstanie, ale wiele ma się zmienić. Zbiornikowi zostaną przywrócone funkcje retencyjne, a przy okazji poprawiony zostanie jego stan techniczny i estetyka otoczenia. To inwestycja, która

0: pozwoli zachować to miejsce dla mieszkańców i kolejnych pokoleń. Na terenie stawu w Siedlcach trwa obecnie usuwanie zbędnej roślinności porastającej czaszę zbiornika oraz jego pogłębianie. Usuwany jest również system korzeniowy roślin, które przez lata rozrosły się na dnie stawu. Jak mówi wójt gminy Lubin Norbert Grabowski:
1: dbamy nie tylko o drogi, chodniki czy sieci techniczne. Ważne są również miejsca, które budują jakość życia mieszkańców. Takie stawy, oprócz funkcji retencyjnych i przeciwpożarowych, mogą być przestrzenią odpoczynku, kontaktu z przyrodą. Chcemy, aby również takie zakątki naszej gminy były zadbane i służyły mieszkańcom przez wiele lat.
0: W kolejnych etapach wykonane zostanie oczyszczanie poboczy stawu z samosiejek i nadmiernej roślinności. Wyrównane zostaną także lokalne zagłębienia terenu, a brzegi i część nadwodna zostaną obsiane trawą. Stefan Knap, Muzyczne Radio.
2: Teraz tłumy na tegorocznych kwisanaliach w Gryfowie Śląskim. W sobotę uroczystą inaugurację Święta Miasta poprzedził barwny korowód oraz historyczne widowisko Brama na rynku, w którym wystąpili m.in. lokalni samorządowcy. Potem zabawa przeniosła się na bulwar nad Kwisą. Podczas otwarcia kwisanaliów nie zabrakło powitań i oficjalnych przemówień. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, miast partnerskich oraz zaproszeni goście. To były wielkie emocje. Dla takich chwil warto żyć, warto pracować. Przez cały rok, podkreślał Daniel Koko, burmistrz Gryfowa Śląskiego.
3: Pracuje cały sztab ludzi. Dzisiaj bardzo serdecznie im za tą wykonaną pracę dziękuję. Odwalili, kolokwialnie mówiąc, kawał dobrej roboty. Proszę mi wierzyć, to duża rzesza ludzi pracujących na każdym odcinku, żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik. I będziemy realizować kolejne wydarzenia na nie mniejszym, nie gorszym poziomie, jak zrobiliśmy to teraz. Będziemy dążyli, żeby jeszcze poprzeczkę podnosić sobie coraz wyżej z każdym rokiem.
4: Samorząd województwa dba o takie ważne wydarzenia, żebyśmy byli blisko, żebyśmy byli razem z nimi.
2: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
4: Stąd obecność nasza tutaj dzisiaj, patronaty, sponsorzy i medale, które będziemy wręczać dla zasłużonych, dla tego miasta. To piękny moment.
5: To jest świetna, jedna z najbardziej znamienitych imprez, wydarzeń tutaj w tym regionie. Arkadiusz Sikora, poseł na Sejm RP. Dlatego jak tylko mogę, pojawiam się w Gryfowie dzisiaj. Mam tę przyjemność i zaszczyt tutaj gościć i tutaj być, bawić się razem z Państwem, świętować tą uroczystość, bo to naprawdę fajny czas.
6: Ja jestem tu od 10 lat co najmniej, albo więcej, dłużej.
2: Zofia Czernow, posłanka na Sejm RP.
6: Ale dzisiaj widzę wielki rozmach. Widzę bardzo dużo różnych stoisk, wiele atrakcji, więc myślę, że edycja tegoroczna jest wyjątkowa i będzie na pewno obfitowała w wiele bardzo ciekawych występów. Gratuluję organizatorom. W tym roku jest naprawdę bardzo bogato.
2: Gwiazdą sobotniego wieczoru był raper kubańczyk oraz girls band modelki. Natomiast w niedzielę na zakończenie kwisanaliów wystąpiła legendarna formacja Lombard i to chyba śmiało można stwierdzić był rekord frekwencji na bulwarze nad Kwisą w Gryfowie Śląskim. Kolejny raport o 9.30, a przed nami prognoza pogody w Karkonoszach.
7: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Pogoda w górach.
9: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOP ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. W szczytowych partiach Karkonoszy dzisiaj temperatura od 5 do 12 stopni, wiatr południowo-zachodni 3 metry na sekundę, widzialność 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mokre, śliskie. Informacja na temat zamkniętych szlaków turystycznych na terenie Karkonoszego Parku Narodowego jest na stronie KPN. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotynie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 24 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
7: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
10: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Muzycznie Radio. They love music.

0: ważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.

0: Sportfel. Krzysztof Szwałek, dzień dobry, to jest magazyn Portfel. Zapraszam na informacje. 3,5 tysiąca złotych, tyle w ubiegłym roku mógł swobodnie wydać co miesiąc każdy dorosły Polak. Tak zwany dochód rozporządzalny obliczany przez GUS po raz trzeci z rzędu urósł szybciej niż wydatki. W porównaniu z rokiem 2024 zwiększył się o 10,5%. Dla porównania przed pandemią tempo nie przekraczało zwykle 6%. Co ciekawe, najszybciej rosną dochody tych, którzy utrzymują się z działalności gospodarczej oraz ze świadczeń społecznych. Stosunkowo wolno bogacą się osoby żyjące z pracy najemnej. Dochód rozporządzalny w uproszczeniu to wszystko to, co zarabiamy po odliczeniu podatków, składek, rat i wszelkich innych stałych obciążeń. Coraz więcej branż w Polsce nie poradziłoby sobie bez obcokrajowców, tak wynika z analiz cytowanych dziś przez Rzeczpospolitą. W firmach sprzątających i ochroniarskich stanowią oni już ponad 1/4 zatrudnionych, w hotelarstwie, gastronomii, logistyce czy transporcie spoza Polski pochodzi średnio co szósty pracownik, podobnie jest w budownictwie. Według ZUS już pod koniec 2024 roku tylko w wymienionych branżach legalnie zarabiało nad Wisłą ponad 600 tysięcy obcokrajowców, głównie z Ukrainy i Białorusi, ale również z Wietnamu czy Bangladeszu. W sumie według ZUS aktualnie w Polsce mamy 1 320 000 pracowników z zagranicy. 3/4 Polaków uważa, że państwo nie powinno dopłacać artystom do emerytur. Przeciwnego zdania jest 11% ankietowanych, reszta nie ma zdania. Projekt ustawy czeka właśnie na rozpatrzenie przez Sejm. Według Ministerstwa Kultury wsparcie miałoby trafić do około 20 tysięcy artystów, którzy próbują się utrzymać z umów o dzieło, ale ich roczny przychód nie przekracza obecnie 68 tysięcy złotych. Nawet jeśli posłowie zaakceptują przepisy, niemal pewne jest, że zawetuje je prezydent, ale z dyskusji wokół projektu jest jedna korzyść. Wielu Polaków dowiedziało się, że w polskim prawie istnieją już podobne systemy dopłat do emerytur. Z podatków dokładamy m.in. doświadczeń rolników, sędziów czy służb mundurowych. O nie w sondażu nie pytano.
1: Pora dla inwestora.
0: W piątek na warszawskiej giełdzie nad kreską zdołał się utrzymać tylko indeks średnich spółek, pozostałe poszybowały w dół. WIG20 stracił 1,66% i mało brakowało, a spadłby poniżej granicy 3600 punktów. Najmocniej staniały akcje KGHM o 6,66%. Na rynku walutowym złoty delikatnie słabszy, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,26 zł, za dolara 3,69 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach kosztuje zwykle 4,93 zł, a za 100 czeskich koron zapłacić trzeba 17,65 zł. To był magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Nocne Radio.
1: No to na koniec jeszcze dawka słonecznych dźwięków. Na koniec, bo to koniec naszego porannego spotkania z Wyszek Deka. Dziękuję za dzisiaj, słyszymy się jutro. Pozdrowienia. Make you want to move. You're dancing.

0: reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 9:00.
5: Czas na wiadomości.
7: 5 warunków pokoju na Ukrainie proponuje Wołodymyr Zełenski. Niecodzienny festiwal. Cały Poznań grał na ukulele. Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy największymi faworytami mundialu, przynajmniej dla naukowców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mocny głos Zełenskiego i 5 warunków pokoju na Ukrainie. Warunki konieczne do zakończenia wojny przedstawili przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Sky News deklaruje: nie umrzemy po cichu. Prezydent Ukrainy zasygnalizował, że Kijów jest gotowy do kolejnych ataków na cele położone w głębi Rosji, podobnych do niedawnego uderzenia na Petersburg. Nasza odpowiedź jest taka, że nie umrzemy po cichu, ale odpowiemy. Będziemy silni każdego dnia. To prawda. Prezydent Ukrainy potwierdził też, że skontaktował się z nim Roman Abramowicz, powiązany z Kremlem oligarcha i były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Biznesmen miał wyrazić chęć bycia mediatorem między Moskwą a Kijowem. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne szkolenie wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Trwa 4 tygodnie. Wojsko płaci uczestnikom 6 tysięcy złotych brutto. Zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Chętni mogą się zgłaszać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Wynajem mieszkania po niższej cenie w zamian za jego wyremontowanie. Samorządy oferują program Mieszkanie na remont. Właśnie rusza nabór do takiego programu w Łodzi. Zainteresowanie jest duże, dlatego mieszkań będzie więcej. Bartosz Kądziołka.
8: Rok temu mieszkań było 11, a wniosków 150, dlatego w tym roku mieszkań jest 30. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Podobnie jak rok temu, mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
9: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnie mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynku. I liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
8: Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Miasto zapowiada kolejne edycje programu.
7: A podobne programy na różnych zasadach działają w wielu innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Festiwal Ukulele w Poznaniu. Setki muzyków grało wspólnie przez kilka dni w centrum miasta. Z uczestnikami rozmawiał Adam Kaźmierczak.
10: Co takiego jest w ukulele, że po prostu chce się na tym grać? Usłyszałem, że to jest najradośniejszy instrument świata.
11: No właśnie, wydaje się, że jest mały, śmieszny. Nasze paluszki jak takie pchły po tych czterech strunach przeskakują.
12: Jestem tutaj od 4 lat jakoś i za każdym razem wspaniale.
10: Dziś ostatni dzień, no tej ostatniej edycji, to co? Rozumiem, że dzisiaj tak do pieca ostro dacie.
13: Ostro do pieca,
12: tak. Taki jest plan.
7: Festiwal odbywał się co roku od 10 lat i to koniec. Organizatorzy zapowiedzieli, że był ostatni. Reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec mają największe szanse na piłkarskie mistrzostwo świata. Symulacje przeprowadzili naukowcy z uniwersytetów w Innsbrucku i Dortmundzie. Mundial zaczyna się już w czwartek. Mecze wieczorem i w nocy naszego czasu, bo turniej organizują wspólnie Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Polska na mistrzostwo świata szans nie ma żadnych, bo na mundialu tym razem nie wystąpi.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Spektakularny awans o 93 pozycje. Maja Chwalińska jest już oficjalnie 21. rakietą świata. Oczywiście zawdzięcza to kapitalnej dyspozycji w Paryżu, gdzie startujący z eliminacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open. W nim przegrała z Mirą Andriewą, która awansowała na 6. miejsce. W pierwszej trójce bez zmian prowadzi Aryna Sabalenka przed Ileną Rybakiną i Igą Świątek. U mężczyzn też bez zmian prowadzi Jannik Sinner, drugi jest Carlos Alcaraz, a trzeci Aleksander Zwieriew, który wczoraj sięgnął po upragniony wielkoszlemowy tytuł. W finale Rolanda Garrosa pokonał Włocha Flavio Cobollego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Już tylko 4 dni dzielą nas od rozpoczęcia mundialu. Większość uczestników sprawdza formę w meczach sparingowych. Chorwacja pokonała Słowenię 2-1, Maroko zremisowało z Norwegią 1-1, Ekwador pokonał Gwatemalę 3-0, a Kolumbia i Jordanię 2-0. Mecz Danii z Ukrainą przerwano po 70 minutach przy prowadzeniu gospodarzy 2-1. Powodem było drugie w karierze zasłabnięcie na murawie Christiana Eriksena. Duńczyk wrócił jednak do szatni o własnych siłach, ale pojechał do szpitala na badania. Amerykanki i Łotysze mistrzami świata w koszykówce 3x3. W finałach turnieju w Warszawie USA wygrały z Australijkami 21-20, a Łotwa była lepsza od Niemców, pokonała ich 20-15. Świetny weekend w Pucharze Świata w kajakarstwie górskim dla Klaudii Zwolińskiej. W piątek była w Pradze druga w swojej koronnej konkurencji K1. Wczoraj również była druga, ale tym razem w krosie.
6: Dla mnie jest to dość ciężka dyscyplina ze względu na to, że jestem typową slalomistką. Ja lubię być sama, lubię techniczne elementy, a tutaj na krosie trzeba się napierniczać z innymi. No ja tego nigdy nie lubiłam, ale się przestawiłam troszeczkę, zmieniłam moje nastawienie i teraz jest mi troszeczkę łatwiej. Po prostu nastawiam się bardzo mocno bojowo. Nie wiem, do bokserek przejęłam po prostu tutaj jakieś zapędy.
4: W slalomie Zwolińska przegrała z Australijką Jessica Fox, a w krosie uległa jedynie Francuzce Camille Prigent. Holenderka Demi Vollering zwyciężyła w zakończonym w Saluzzo wyścigu kolarskim Giro d'Italia. Na ostatnim etapie była czwarta, ale dotychczasowa liderka, jej rodaczka Anna van der Breggen, była wprawdzie szósta, ale straciła ponad 2,5 minuty do czołówki i musiała oddać różową koszulkę liderki.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
4: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Wilki na Błaje, 17 minut po godzinie 9, tu Muzyczne Radio, tutaj nasze poniedziałkowe, przedpołudniowe spotkanie, 8 dzień czerwca, fantastycznie, zaczyna się nowy tydzień, fantastycznie pod względem słońca, pod względem temperatur, pod względem tego, że no w końcu, po takim średnim weekendzie, dziwnym piątku, przychodzi moment, kiedy możemy odetchnąć i powiedzieć, no znowu jest z nami wiosna, lato zresztą na horyzoncie, będzie przecież tylko coraz piękniej, o pogodzie mówić będziemy na pewno w naszym przedpołudniowym programie. A co w gwiazdach? Teraz o tym.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Baranom może przydarzyć się coś dziwnego. Nie wolno od razu się denerwować i myśleć negatywnie. Byki nie powinny w tym tygodniu ignorować sygnałów od losu. Już dziś będą bardzo czytelne. Bliźnięta muszą wyprostować myśli. Warto pomyśleć o lepszym poukładaniu swego życia. Raki wykażą się zadziornością. Z energią podejdą do trudnych spraw, byle nie przesadzić. Lwom sporo emocji dostarczą kontakty z rodziną i sprawy uczuciowe, nawet jeśli będą tylko wirtualnie. Panny dadzą o sobie znać trudne sprawy, ale mała, krótka rozmowa zaoszczędzi kłopotów. Dla urodzonych w znaku wagi zawarte dziś znajomości okażą się korzystne i bardzo budujące. Skorpionom trudna sytuacja przypomni o smutniejszej stronie życia, potrzebny będzie odpoczynek. Strzelce, ktoś dotknie swoim zachowaniem, trzeba zacisnąć zęby i trzymać nerwy na wodzy. Koziorożce, praca pracą, ale dziś najwięcej uwagi trzeba poświęcić sobie i swoim sprawom. Wodniki, siła podświadomości będzie duża, ale niełatwo będzie dziś rozwiać czarne myśli. Ryby w pracy, szkole będą musiały mocno się skupić. Na relaks przyjdzie czas ewentualnie jutro. Dziś jest poniedziałek, 8 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Adrianna, odważna, towarzyska, intuicyjna. Seweryn jest skryty, nieraz uparty, a Wilhelm wrażliwy, ambitny i autorytatywny. Osoby urodzone 8 czerwca są obrotne, zręczne i łatwo dostosowują się do otoczenia. Nie brakuje im pracowitości. Mają bystry umysł. Zazwyczaj nie wiążą swojej przyszłości z zawodami, które wymagają na przykład powtarzalności. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny, topaz, sprzyjający znak zodiaku to wodnik.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: 9.30 punktualnie na termometrach w okolicach 18 stopni. Dzisiaj zdecydowanie ciepło. 24-25 stopni maksymalnie na termometrach zobaczymy. Z tego co widzimy

0: regionalna stacja.
1: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
2: A na początek sprawa, o której już wielokrotnie informowaliśmy. Cuchnący problem w Parku Norweskim w Jeleniogórskich Cieplicach. Woda w stawie wydziela zapach ścieków i przeszkadza spacerującym mieszkańcom i kurasjuszom. To przez niewydolną oczyszczalnię obsługującą sąsiednią gminę Podgórzyn. Robimy wszystko, co jest możliwe, żeby jak najszybciej rozwiązać ten przykry problem. Informuje Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
3: My wysyłamy do wszystkich możliwych instytucji, jakie są odpowiedzialne za stan wód polskich, chociażby do Wód Polskich, do WIOŚ-u wysyłamy, nawet i do prokuratury wysyłaliśmy informacje o tym, co się dzieje. W każdym razie staramy się też pomóc gminie Podgórzyn w pozyskaniu środków i tutaj jako ZIT Jeleniogórski przeznaczyliśmy w ramach tych środków, które są na modernizację oczyszczalni, też kwotę kilkudziesięciu milionów złotych na przebudowę tej oczyszczalni w Podgórzyn. Górzynie. Przede wszystkim służby odpowiedzialne, sanepid, WIOŚ, Wody Polskie, tu powinny zacząć reagować. Nie może być takiej sytuacji, że żywe ścieki wpływają do rzeki, a później tą rzeką wpływają do nas, do stawów Parku Norweskim. Co z tego, że budujemy w miejscowościach, gminach sieci kanalizacyjne, staramy się, żeby nasze rzeki były czyste, jak później się okazuje, że wybudowanie obiektu hotelowego powoduje sytuację taką, że to, co robiliśmy przez wiele lat, dzisiaj jest zniszczone.
2: Jelenią Górę w tej walce od niedawna wspiera Karkonoski Park Narodowy, który przejął stawy podgórzyńskie i też ma interes w tym, by nieoczyszczone ścieki nie trafiały do potoku Czerwonka. Do tematu będziemy powracać.
0: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Piłka nożna otrzyma rekordowe wsparcie. Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada przeznaczenie w tym roku około 700 milionów złotych na rozwój futbolu w Polsce. O szczegółach podczas ostatniej konferencji prasowej w Lubinie mówił Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki.
4: Pierwszy program to jest program Nasi na boisko. Po raz pierwszy w historii połączyliśmy siły Ministerstwa Sportu, PZPN-u, Ekstraklasy, Pierwszej Ligi. Umówiliśmy się na jeden spójny program, którego celem jest inwestycja w polskich zawodników, wychowanków na wszystkich szczeblach. Każdy młodzieżowiec, który wejdzie na pole Pierwszej Ligi Ekstraklasy, dostanie klub za niego dodatkowe środki. To jest absolutnie preferencja do polskich zawodników. Czasami, pamiętacie Państwo, była sytuacja, w której wychodziło 10 zawodników obcokrajowców w Ekstraklasie. Ten program jest programem także dedykowanym kobietom. Również wspieramy kobiecej piłki. Program klub. Rekordowo przeznaczamy blisko 100 milionów złotych na kluby, których dofinansowanie sięga 12 lub 17 tysięcy złotych. To jest dzisiaj w Polsce blisko 7,5 tysiąca klubów, ale połowa z nich to piłka nożna. 47 milionów złotych trafia pod strzechy do małych klubów klasy B, klasy A i okręgówek.
5: Jednym z filarów programu Nasi na boisko będzie wsparcie szkolenia młodzieży. Na centralną ligę juniorów i rozwój młodych zawodników trafi blisko 30 milionów złotych. Kluby otrzymają także dodatkowe środki na wprowadzenie młodzieżowców do gry w Ekstraklasie i Pierwszej Lidze. Równolegle rząd zwiększa nakłady na infrastrukturę sportową.
4: Pierwszy raz w historii. 120 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią otrzyma dofinansowanie w kwocie łącznie z naszej strony 300 milionów złotych. Takiej inwestycji w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej w ciągu 2 lat nie było.
5: Kontynuowany będzie również program modernizacji Orlików. Ponad 1000 obiektów ma zostać wyremontowanych, a w całym kraju powstanie kolejnych 200 boisk. Nowością będzie program remontów szatni w małych, głównie wiejskich klubach sportowych, na których przeznaczono 80 milionów złotych. Jak podkreśla Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, celem wszystkich działań jest stworzenie spójnego systemu szkolenia młodych piłkarzy od lokalnych klubów po reprezentację Polski. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Książki za darmo i spotkania autorskie to mała część atrakcji podczas 10. edycji Parkowej Biblioteki. Wydarzenie wpisuje się w obchody 80-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubinie. Materiał Szczepana Knapa.
6: 13 czerwca każdy będzie mógł bezpłatnie zabrać do domu wybrane książki. I to kilka. Zbierane były przez cały rok. To sztandarowa, plenerowa impreza organizowana od 2016 roku przez Bibliotekę Multimedialną Łącznik w Lubinie, świętującą właśnie 80-lecie. Organizatorzy przygotowali bogaty program dla całych rodzin, m.in. warsztaty tworzenia szklanej biżuterii, czerpania papieru i robotyki, spotkania autorskie z lubińską pisarką Pauliną Kopeć, pokazy kina sferycznego oraz animacje dla najmłodszych. Finałem będzie Teatr Kokon ze spektaklem Wyobraźnia oraz wspólne świętowanie przy jubileuszowym torcie. Parkowa Biblioteka w Lubinie pracować będzie 13 czerwca w godzinach od 12 do 17 na terenie Zoo Lubin. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Na kolejny

0: Sportowcy zapraszamy o 10.30, a teraz sprawdzamy bardzo ważne informacje. Dowiemy się, jaka będzie dzisiaj pogoda w górach.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Pogoda w górach.
3: Dzień dobry, ze stacji centralnej GOPR, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. W szczytowych partiach Karkonoszy dzisiaj temperatura od 5 do 12 stopni, wiatr południowo-zachodni 3 metry na sekundę, widzialność 50 km, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mokre, śliskie. Informacja na temat zamkniętych szlaków turystycznych na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego jest na stronie KPN. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotynie Jeleniogórskiej temperatura od 15 do 24 stopni, bezwiecznie, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie małe, bez opadów, szlaki turystyczne mokre i śliskie.
4: Dzień dobry, Łukasz Pokorski, Grupa Sudecka GOPR. W dniu dzisiejszym w stacji centralnej w Wałbrzychu 18 stopni, w stacji ratunkowej w Międzygórzu 16 stopni, a w stacji w Karłowie stopni 17. I tam w Karłowie mamy słaby zachodni wiatr, natomiast i Międzygórze, Górze i rejon Wałbrzycha, przynajmniej tutaj na terenie naszych stacji, gdzie dyżurujemy, wiatru nie mamy. Widoczność dobra, w Karłowie tylko umiarkowane, jakieś chmurki się pojawiły, teraz w Wałbrzychu też trochę chmur się pojawia, ale one pewnie znikną w ciągu dnia, także będzie dobra widoczność. Fajna pogoda, więc wymarzone warunki do wędrówek w górach. No a jeżeli wędrówki w górach, to życzymy wszystkim bezpiecznych powrotów i udanego dnia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Hey guys, it's Mikolas Józef and you're listening to Muzyczne Radio. No więc...

0: reklama. Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
1: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
7: Po reklamie. Muzyczne radio.

0: Don't Stop Movin' w muzycznym radiu, zbliża się godzina 10, wiadomości już za chwilę, a do wiadomości jeszcze po polsku, kto z nami?
1: Cześć, z tej strony Dawid Kwiatkowski, słuchacie muzycznego radia, oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 1553.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 10.
3: Czas na wiadomości.
5: Ciężarówka przewróciła się na autostradzie, blokuje A4. Kolejna wymiana ognia między Iranem a Izraelem. Powstaje największa w Polsce makieta kolejowa. Odwzoruje wszystkie województwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. W Gliwicach przewróciła się ciężarówka. Przewoziła paszę, ładunek wysypał się na drogę i blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Kierowca nie odniósł poważnych obrażeń, ale utrudnienia potrwają z pewnością kilka godzin. Obywatel Turcji, który miał spowodować pod Warszawą śmiertelny wypadek, będzie dziś przesłuchany. Do zdarzenia doszło w weekend w Ząbkach. 37-letni taksówkarz zajechał drogę innemu kierowcy. Chciał skręcić w lewo z prawego pasa. Uderzył w niego prawidłowo jadący samochód, który potem dachował i uderzył w słup sygnalizacji, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
6: Uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
5: Dwie osoby w wieku 22 i 23 lat zginęły. W szpitalu walczy o życie trzeci z poszkodowanych. Zatrzymany kierowca taksówki z aplikacji był trzeźwy. Przemysław Czarnek zażądał dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem są słowa wiceministra nauki Karola Szeptyckiego, który porównał członków UPA do żołnierzy wyklętych. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest potężnym skandalem. Izraelskie siły powietrzne zaatakowały środkowy i zachodni Iran. To pierwsze naloty od zawieszenia broni, które nastało wiele tygodni temu. Był to odwet za irański ostrzał Izraela, mimo że prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Spada zainteresowanie turystów Bieszczadami, twierdzą lokalni przedsiębiorcy. W hotelach w długi weekend było około 30% obłożenie, mówi Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk.
7: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, to nie jest pełne.
5: Bieszczadzki WOPR potwierdza, w porównaniu z ubiegłym rokiem turystów było wyraźnie mniej. Ratowniczka Anna Krygowska liczy na poprawę.
8: W porównaniu z rokiem ubiegłym na pewno turystów teraz jest mniej, ale mamy nadzieję, że też turyści się zjadą. Na wodzie widzimy bardzo dużo żaglówek.
5: Złą sławę przyniosły regionowi ubiegłoroczne ataki niedźwiedzi. Branża turystyczna liczy na to, że wysokie ceny biletów lotniczych skłonią turystów do większego zainteresowania Bieszczadami. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
9: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
5: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety na początku przyszłego roku. Artyści odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk. Odznaczenie dostał też Bogdan Olewicz, autor nieśmiertelnych tekstów dla Perfektu. Autobiografia, Nie płacz, Ewka i Chcemy być sobą to jego dzieła. Podobnie wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
10: Kochamy muzykę. Thank God, worry about hell. When I'm living in heaven, life is a roll of dice. And I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe Ekspres Losy.
7: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: No i stało się.
13: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
14: Ultima Auto. Zajmij się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą Spot.
15: Teraz jak nowe.
14: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
16: Po reklamie.
17: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Big Day w dzień gorącego lata w Muzycznym Radiu Kwadrans po godzinie 10. W dzień gorącego lata to jest takie życzenie i życzymy sobie, żeby właśnie tak było, żeby to lato naprawdę okazało się upalne, choć oczywiście takie do wytrzymania, różnie bywało. Natomiast ten tydzień, no taki powiem szczerze, w kratkę, ponieważ dzisiaj słonecznie, pogodnie, rysują nam się opady na pewno na wtorek i najmocniejsze w nocy ze środy na czwartek. I tutaj te opady nocą faktycznie będą bardzo, bardzo silne. Zresztą ten tydzień w ogóle pod znakiem deszczu, niestety znowu, nie tylko we wtorek, nie tylko w nocy ze środy na czwartek, ale także weekend przyszły może okazać się deszczowy. O tym mówić na pewno będziemy w prognozie pogody. Jest dopiero poniedziałek, liczymy na to, że jeszcze nam się to wszystko poprzeciera, bo i takie sytuacje w pogodzie przecież nieraz widzieliśmy. Tymczasem Shanghai teraz i za chwilę Ina.

Gibbs i Ego, For Money, także ostatni dzień lata w muzycznym radiu. My na pierwszy czekamy, 25 minut po 10. Pierwszy dzień lata zresztą przecież już w tym miesiącu. Wiosna powoli się kończy, zbliża się lato. W Australii na przykład zima się lada moment zacznie. No więc taka to różnica. Chociaż tak sobie myślę, że widziałem już w mediach społecznościowych różne wpisy o tym, że no w Australii zima, no to nie przepadają za tą zimą i sobie sprawdziłem z ciekawości, jak u nich wygląda zima. No to umówmy się, żadna to zima. Wystarczy cieplejsza bluza, troszkę bardziej może wieje niż zawsze, dalej pełno słońca, temperatury zawsze na plusie, także u nich zima to taka jak u nas, myślę, wiosna. Fleetwood Mac teraz, Little Lies w muzycznym radiu. Powoli zbliżamy się do raportu regionalnego, ale wracając do tematu, o którym chciałem powiedzieć, no to my już dosłownie za 8 dni witać będziemy, a nie, przepraszam, za 14 dni witać będziemy kalendarzowe lato. Więc 2 tygodnie wiosny nam zostało, przyszły aktualny tydzień pod znakiem raczej takich przelotnych opadów deszczu przez cały tydzień. Te opady będą się przewijały. Później jest to oczywiście jeszcze znak zapytania. Wszystko jednak wskazuje na to, że lato faktycznie w tym roku może być opalne i mówią o tym eksperci, powołując się na różne dane, także te historyczne, że zapowiada nam się upalne lato. No ale z tymi zapowiedziami wiadomo jak jest. Pożyjemy, zobaczymy. 10:30 za chwilę. Raport regionalny o pogodzie tej aktualnie na dziś, na jutro mówić się będziemy.

0: reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy Cię

0: Oki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Minęła 10.30, na termometrach 20 stopni, 24-25 dzisiaj maksymalnie, słonecznie, pogodnie i bardzo przyjemnie. Jutro niestety, choć ciepło, bo 20 stopni na termometrach zobaczymy, są prognozowane w drugiej części dnia opady deszczu. Przelotne i raczej niewielkie, ale mimo wszystko zachmurzenie umiarkowane i duże na Dolnym Śląsku jutro. A to oznacza, że z tego słonecznego poniedziałku jak najbardziej powinniśmy korzystać. W najbliższych dniach te opady niestety zaczynają się tutaj kształtować coraz mocniej, więc korzystajmy. Dzisiejsze popołudniowe aktywności są jak najbardziej wskazane.
1: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
4: Dwie potężne inwestycje przygotowuje uzdrowisko Szczawno-Jedlina. Właśnie zakończono wiercenie nowego odwiertu wody źródlanej. Ogłoszono też przetarg na rewitalizację ogrodów przy Domu Zdrojowym. Metamorfoza historycznego terenu pochłania ponad 6 milionów złotych. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
5: Rzeczywiście dowiercono się do głębokości 51 metrów. Badania potwierdziły wydajność źródła na poziomie 5 metrów sześciennych wody na godzinę. To wynik 10-krotnie wyższy niż w przypadku do tej pory eksploatowanego źródła. Teraz zarząd spółki czeka na ostateczne wyniki badań jakościowych wody.
6: Pompowaliśmy non-stop przez 72 godziny tą wodę, żeby zweryfikować, czy nie ma ona negatywnego wpływu na pozostałe źródła wody mineralnej. I oczywiście nie ma. Tego się spodziewaliśmy, bo przy tym odwiercie w latach 70. pompowano tą wodę prawie miesiąc i też nie miało to żadnego wpływu na źródła wody mineralnej, ale musieliśmy dla pewności coś takiego też przeprowadzić. Także jeszcze chwila i będziemy wiedzieć, jaka to jest woda.
5: Powiedział Krzysztof Urbański, prezes uzdrowiska Szczawno-Jedlina. Nowa woda źródlana trafi do butelek po modernizacji rozlewni za około półtora roku. Równolegle uzdrowisko rozpoczyna przetarg na rewitalizację 8000 metrów kwadratowych ogrodu. Teren za Domem Zdrojowym zyska nowe alejki, oświetlenie oraz tysiące roślin.
6: Budżet tego projektu to jest około 6,5 miliona złotych za całość, czyli zarówno za te prace budowlane, tak to nazwijmy, za instalacje, które tam będą montowane, choćby do podlewania, za nasadzenia oczywiście, za małą architekturę i za utrzymanie tego ogrodu przez pierwszy rok.
5: Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Nasadzenia zakończą się jesienią przyszłego roku. Projekt finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu park pozostanie ogólnodostępny. Ze Szczawna Zdroju dla Muzycznego Radia. Jacek Zych.
4: Akcja Złap Boksa KGHM to nowoczesny sposób na przybliżenie dzieciom i młodzieży wartości KGHM poprzez zabawę inspirowaną popularnym fenomenem blindboxów, to znaczy pudełek z ukrytą zawartością, której nie zna się przed otwarciem. Jak podkreśla Marek Wachnik, kierownik Wydziału Budowania Wizerunku KGHM, celem było pokazanie firmy z innej perspektywy, nie tylko jako producenta miedzi, ale także realizującej liczne projekty edukacyjne, społeczne i rozwojowe.
7: Ta akcja polega na tym, że w takich specjalnych zielonych pudełkach umieszczamy jedną z pięciu maskotek i każda z tych pluszaków symbolizuje jakąś wartość lub jakąś akcję, którą KGHM robi jako firma. Mamy więc pszczoły, które symbolizują m.in. projekt Miedziowe Pszczoły, mamy wiewiórki, które są koloru miedzi, mamy oczywiście też jedną sekretną niespodziankę, jest nią krecik, więc celem tej zabawy jest znalezienie właśnie tej sekretnej maskotki albo znalezienie wszystkich pięciu, bo mamy pięć różnych rodzajów.
8: Specjalne boksy z kolekcjonerskimi maskotkami pojawią się w szkołach patronackich KGHM oraz podczas wydarzeń sportowych, zachęcając młodych ludzi do wspólnej zabawy i odkrywania wartości firmy.
7: Akcja cieszy się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że w ten sposób możemy też edukować. No i już myślimy, jak zagospodarować kolejne tygodnie, bo mamy coraz więcej zapytań, kiedy pojawimy się w danej szkole lub na danym wydarzeniu, co tylko motywuje do tego, żeby robić tego typu wydarzenia.
8: Akcja Złap Boksa KGHM to nie tylko zabawa, bowiem w każdym pudełku pudełku znajduje się karta informacyjna, która przybliża działania KGHM związane z konkretnym zwierzęciem i promowanymi przez nie wartościami. Dzięki temu projekt łączy rozrywkę z edukacją. Dotychczas kompetentni odwiedzili

0: m.in. szkoły w Lubinie, Chocianowie, Polkowicach i Głogowie, a także wydarzenia sportowe, takie jak mecze piłki ręcznej oraz turniej KGHM Cup. Organizatorzy zapowiadają kolejne odsłony akcji jeszcze przed wakacjami oraz jej kontynuację po przerwie letniej. Program Kompetentni w branży KGHM, kluczowy partner w kształceniu zawodowym, działa od 2018 roku. Obecnie obejmuje blisko 2,5 tysiąca uczniów w 10 szkołach Zagłębia Miedziowego, kształcących m.in. w kierunkach związanych z automatyką, elektroniką, mechatroniką, górnictwem i hutnictwem. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: I na koniec rekord frekwencji. Przynajmniej jest to bardzo prawdopodobne. Tłumy na tegorocznych kwisonaliach w Gryfowie Śląskim. Uroczystą inaugurację Święta Miasta poprzedził barwny korowód oraz historyczne przedstawienie Brama wystawiane na miejskim rynku, w którym wystąpili m.in. lokalni samorządowcy. Potem zabawa przeniosła się na bulwara nad Kwisą. Podczas otwarcia kwisonaliów nie zabrakło powitań i oficjalnych przemówień. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, miast partnerskich oraz zaproszeni goście, a także uczestnicy tej świetnej zabawy. To były wielkie emocje. Dla takich chwil warto żyć, warto pracować przez cały rok, podkreślał Daniel Koko, burmistrz Gryfowa Śląskiego.
2: Pracuje cały sztab ludzi. Dzisiaj bardzo serdecznie im za tą wykonaną pracę dziękuję. Odwalili, kolokwialnie mówiąc, kawał dobrej roboty. Proszę mi wierzyć, to duża rzesza ludzi pracujących na każdym odcinku, żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik. I będziemy realizować kolejne wydarzenia na nie mniejszym, nie gorszym poziomie, jak zrobiliśmy to teraz. Będziemy dążyli, żeby jeszcze poprzeczkę podnosić sobie coraz wyżej z każdym rokiem.
3: Samorząd województwa dba o takie ważne wydarzenia, żebyśmy byli blisko, żebyśmy byli razem z nimi.
1: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
3: Stąd obecność nasza tutaj dzisiaj, patronaty, sponsorzy i medale, które będziemy wręczać dla zasłużonych, dla tego miasta. To piękny moment.
4: To jest świetna, jedna z najbardziej znamienitych imprez, wydarzeń tutaj w tym regionie. Arkadiusz Sikora, poseł na Sejm RP. Dlatego jak tylko mogę, pojawiam się w Gryfowie dzisiaj. Mam tę przyjemność i zaszczyt tutaj gościć i tutaj być, bawić się razem z Państwem, świętować tą uroczystość, bo to naprawdę fajny czas.
5: Ja jestem tu od 10 lat co najmniej, albo więcej, dłużej.
1: Zofia Czernow, posłanka na Sejm RP.
5: Ale dzisiaj widzę wielki rozmach. Widzę bardzo dużo różnych stoisk, wiele atrakcji, więc myślę, że edycja tegoroczna jest wyjątkowa i będzie na pewno obfitowała w wiele bardzo ciekawych występów. Gratuluję organizatorom. W tym roku jest naprawdę bardzo bogato.
1: Bardzo bogato, ja też potwierdzam, bo tam byłem. Dodajmy jeszcze, że gwiazdami sobotniego wieczoru byli raper Kubańczyk oraz Girls Band Modelki, natomiast w niedzielę na zakończenie kwisonaliów wystąpiła legendarna formacja Lombard. I tą informacją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia i zapraszamy już na te popołudniowe informacje z regionu.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hi Poland, we are Kuszkusz and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń. 453 673 318. 453 673 318.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
3: Gramy, bo kochamy muzykę.

dziś w Muzycznym Radiu co godzinę polecać wam będziemy właśnie ten oto utwór Memories i Vice, 12 minut do godziny 11. Vice wielokrotnie już zresztą pojawiał się w tym z kolejnymi swoimi utworami na Hitplanecie, powodując, że wasze głosy i punkty oddawane na muzycznyradio.pl powodowały jedną chyba najważniejszą rzecz, że piosenki od projektu Vice pojawiały się na samym szczycie naszej listy. A dzisiaj nowość Memories, a myślę, że pewne jest to, że w najbliższych dniach i tygodniach do tego utworu wracać na pewno będziemy coraz częściej. Teraz Deep End, teraz Waiting for the Summer z piosenką Memories. Spotkamy się ponownie za niecałe 60 minut.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Cześć, tu Wiktor Dyduła, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne radio. Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
5: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 11:00.
0: Czas na wiadomości.
7: Kibice przywitali Maję Chwalińską. Gwiazda tenisa wróciła z Paryża. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią. Wydano więcej zezwoleń. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. Wchodzi w życie dyrektywa śniadaniowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilkadziesiąt osób zebrało się na lotnisku Chopina w Warszawie, by przywitać wracającą do kraju Maję Chwalińską. Nasza nowa gwiazda tenisa w sensacyjnym stylu dostała się do finału wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Pokonała najdłuższą możliwą drogę przez eliminację. Zgromadzeni w hali przylotów nie kryli wzruszenia, choć nie wszyscy jeszcze dziś rano planowali zobaczyć tenisistkę.
8: No akurat nie po Maję, a po brata.
9: Okej, ale przy okazji.
8: Jest to przypadek.
9: Ale jest frajda, że przy okazji...
8: Fajnie, tak. Dopiero teraz skojarzyłem, że Maja przylatuje. W radiu słyszałem, jak żeśmy jechali. Bardziej kibicowałem słuchając, jak oglądając, bo nie jest za tenisem, ale może ma pójdzie ślady.
9: Tak. Gracie w tenisa, czy nie?
10: Ja gram.
9: Tak myślałem, że przynajmniej jedna z was. Czy ty wcześniej słyszałaś to nazwisko, jako ktoś, kto gra w tenisa?
10: No ogólnie słyszałam, ale no była to osoba, która nie była absolutnie w czołówce i no na pewno jest to takie bardzo niespotykane.
9: Liczycie na autograf?
10: Liczymy.
9: A macie przygotowane jakieś kartki, długopis, coś?
10: No nie w sumie, ale przygotujemy.
7: Z kibicami i podróżnymi zebranymi na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał reporter Tomasz Węckę. Rząd Węgier ogłosił, że w związku z postępowaniem w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego wzywa ich, by osobiście złożyli wyjaśnienia. Jeśli się nie stawią, decyzje zapadną bez nich, pisze o tym Gazeta Wyborcza. To pierwsze oficjalne stanowisko nowych władz Węgier w sprawie polityków ściganych za przestępstwa, którym rząd Viktora Orbana udzielił azylu. Polscy śledczy chcą postawić politykom zarzuty za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią w Polsce. W ciągu roku wydano 51 tysięcy pozwoleń. Podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, nie ma wątpliwości. To reakcja na wojnę za naszą wschodnią granicą.
11: Rośnie odpowiedzialność, jakie poczucie osobistego bezpieczeństwa za państwo. Zawsze jest to związane z poziomem zagrożenia. W związku oczywiście z tym, co się dzieje na wschodzie, co nie jest zaskoczeniem, ten poziom zagrożenia wzrósł, więc niektóre osoby postanowiły na to zareagować akurat w taki sposób, żeby posiąść jakieś bazowe umiejętności strzeleckie.
7: Ekspert wskazuje też na lukę w prawie. Tak zwana broń czarnoprochowa dostępna jest bez żadnych pozwoleń, a jest śmiertelnie groźna. Ósmoklasiści zdają dziś egzamin z języka polskiego. Ci, którzy z powodów niezależnych od siebie nie mogli podejść do egzaminu w maju. Jutro będzie matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. W połowie czerwca wchodzą w życie unijne przepisy, tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Zmiany dotyczą m.in. produkcji dżemów i galaretek, mówi adwokat Artur Dejnowicz.
12: Dyrektywa zobowiązuje producentów do zwiększonej ilości owoców w przypadku produkcji na 1 kg produktu. Obecnie jest to 350 gram na 1 kg produktu. Po wejściu w życie dyrektywy 1 kg produktu będzie musiał być wyprodukowany przynajmniej z 450 gram owoców, a w przypadku produktów ekstra nawet z 0,5 kg.
7: Zmiany dotyczą także miodów. Etykiety miodu będą musiały wyraźnie określać kraje pochodzenia, również mieszanek miodów, wraz z procentową zawartością miodu z każdego z krajów.
5: były wiadomości.
6: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity

0: Reklama.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123. Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
0: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Innowator ponownie w akcji. Halo kochanie, nie liczymy lat. Mam wrażenie, że ta piosenka pojawiła się dosłownie tydzień temu, ale nie, ponieważ wersja tego utworu w zeszłym roku właśnie w maju nam się pojawiła. Rok już ponad. Gramy wam ten utwór w takim właśnie wiosenno-letnim czasie i okresie.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.
0: A na horyzoncie również utwór, który na pewno doskonale znacie. W niezapomnianych hitach wszechczasów idealnie pasuje Boney M i Daddy Cool, ale w takiej wersji, jaką bardzo lubimy.

0: takim klimacie spędzamy dzisiejsze jeszcze przedpołudnie. Ma nam oprócz błękitnego nieba 11:30 o pogodzie i o tym, jak dużo tego błękitnego nieba będzie, mówić będziemy za chwilę.
1: Reklama.
2: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in.

0: Spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Pogoda.
1: Otwieramy drzwi do świata pogody i spoglądamy na to, co dziś nam tutaj narysowano, napisano, zaznaczono. 21 stopni aktualnie na termometrach, 24-25 dzisiaj maksymalnie. Słonecznie i bardzo pogodnie. Jeszcze godzinę temu mówiłem, że niektóre prognozy pogody podają, że dzisiaj w naszym regionie w późnym wieczorem, w późnych godzinach nocnych są spodziewane przelotne opady. Ich już nie ma. Natomiast zaszła także zmiana, jeśli chodzi o jutro, ponieważ jutrzejsze opady faktycznie są zaznaczone jako przelotne, niewielkie w godzinach popołudniowych. Jutro generalnie więcej chmur, przejaśnienie i rozpogodzenia głównie będą towarzyszyć nam w pierwszej części dnia. Nadal natomiast pozostaje kwestia opadów w środę i w nocy ze środy na czwartek i także z całą sobotę i całą niedzielę. Jeszcze na ten moment widzimy tutaj opady, które mam nadzieję, że lada moment się zmienią, za to mocno kciuki trzymamy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
7: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Klasyczne radio. Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
3: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 12.
0: Czas na wiadomości.
5: 25 turystów w Tatrach potrzebowało pomocy w długi weekend. Polski premier apeluje do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Przytomność na Murawie. Po raz drugi stracił ten sam piłkarz. Co dalej z jego karierą? Agnieszka Trojanowska-Bis. Ratownicy TOPR podczas długiego weekendu udzielili pomocy 25 turystom. Najtragiczniejszym wydarzeniem był śmiertelny wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Kobieta, która spadła razem z mężczyzną z dużej wysokości, została w ciężkim stanie przetransportowana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. TOPR dementuje wcześniejsze informacje i podkreśla, że mężczyzna poruszał się w zalecanych rakach, jednak podczas transportu jego ciała musiały być one zdjęte i umieszczone w plecaku. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń, na przykład utknięcia turystów w trudnym terenie, skręcenia nóg, ale byli też turyści, którzy wymagali transportu ze schronisk z powodów problemów żołądkowych. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. Współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów, podkreślił Tusk. Problemy w relacjach polsko-ukraińskich rozpoczęły się po tym, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dojazdy do pracy pożerają nam życie. Średnio każdy Polak przeznacza godzinę każdego dnia roboczego, by dojechać do pracy, co daje nam ponad 200 godzin w roku w samochodzie lub w komunikacji, mówi Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
6: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
5: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, w ogóle praca zabiera nam dużo czasu. Siedzimy w firmach średnio 3 godziny tygodniowo, więcej niż unijna średnia. 5 lat temu cały sportowy świat wstrzymał oddech, gdy podczas meczu Mistrzostw Europy Christian Eriksen zasłabł na boisku i walczył o życie na oczach wszystkich kibiców futbolu. Wczoraj duński piłkarz ponownie stracił przytomność na Murawie. Zszedł z boiska w własnych siłach, ale o tym, czy zagra na mundialu, zdecydują teraz lekarze. Michał Waszkiewicz.
7: 5 lat temu na stadionie w Kopenhadze Christian Eriksen przez kilka minut był reanimowany na środku Murawy. Finał tej historii był szczęśliwy, a dzięki lekarzom Duńczyk dość szybko wrócił do gry, wyjaśniał kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
8: Szczepiono mu takie urządzenie zwane kardiowerterem defibrylatorem, które ma za zadanie zapobiec zatrzymaniu krążenia w razie wystąpienia tego, co nazywamy migotaniem komór.
7: Na grę z kardiowerterem zgody nie wyraziła włoska federacja, ale Eriksen mógł bez przeszkód kontynuować karierę najpierw w Anglii, a ostatnio w Niemczech. I nic się nie działo. Do wczoraj, gdy zasłabł w trakcie towarzyskiego meczu między Danią a Ukrainą.
8: Jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. Zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
7: Eriksen przechodzi szczegółowe badania i pewnie wkrótce zapadnie decyzja, czy może mimo wszystko zagrać na mundialu.
5: 34-letni piłkarz do wczoraj zakończenia kariery jeszcze nie planował, a mundial rusza już w czwartek, 11 czerwca.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
4: Stańmy własną pieścić się boleścią.
3: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19.
4: Jest rzeczą.
3: Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl.
5: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'aime.

Kult i Baranek w Muzycznym Radiu, 20 minut po godzinie 12, a to oznacza, że program Niezapomniane Hity Wszechczasów trwa nadal i do tej 13 na pewno sięgać będziemy po wielkie klasyki i tak zwane piosenki, których po prostu zapomnieć się nie da. Wonderful Life to idealny przykład, my sięgamy z kolei po taką wersję, która przez bardzo długi czas podbijała nasze hit planetarne zestawienia od Heart, Purple Disco Machine, za chwilę Lady Punk, Tańcz Głupia Tańcz, o pogodzie mówić będziemy o 12.30, a ta pogoda, uwierzcie mi na słowo, z godziny na godzinę wszystko się potrafi zmienić.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: 12.30, punktualnie już na zegarach. My ponownie spoglądamy na prognozy pogody. No i zepsuł nam się ten tydzień na dobre. Dziś słonecznie, bardzo ciepło, 25 stopni maksymalnie na termometrach. Jutro ładnie, ale możliwe są przelotne opady deszczu, choć niewielkie. Największe opady prognozowane są ze środy na czwartek w nocy, w piątek krótki oddech i znów deszczowy weekend. Obserwujemy na bieżąco w Muzycznym Radiu to, co dzieje się w pogodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Czas na raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: Na początek powracamy do głośnej sprawy. Śledczym wciąż nie udało się odzyskać miliona złotych, który 18 maja wypadł z konwoju na ulicy Łużyckiej w Zgorzelcu. Według ustaleń policji worek z pieniędzmi leżący przy drodze miał znaleźć 51-letni mieszkaniec z powiatu zgorzeleckiego. Mężczyzna usłyszał zarzut przywłaszczenia mienia, jednak nie przyznaje się do winy.
9: Podczas przewożenia środków pieniężnych konwojenci zgubili jeden worek z pieniędzmi. Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Nie zauważyli tego faktu, pojechali dalej. Drogą przyjeżdżał mężczyzna, który zatrzymał swój samochód, zabrał worek z pieniędzmi do samochodu i odjechał z miejsca zdarzenia. Nie przewiózł tych pieniędzy do siedziby policji, czy też do biura rzeczy znalezionych.

0: bus bankowóz. Doszło do otworzenia drzwi, niekontrolowanego otworzenia drzwi i konwojenci zauważyli ten fakt już po przejechaniu pewnego odcinka i od razu nie zauważyli, że jeden z worków im wypadł. Ustalili to dopiero po jakimś czasie. Tutaj akurat przywłaszczona kwota nie ma znaczenia. Każdy obywatel, który znajdzie wartościową rzecz, ma obowiązek tą rzecz oddać albo do Biura Rzeczy Znalezionych, albo też może przynieść do siedziby policji.
1: I warto tutaj dodać, że każdej osobie, która znajdzie wartościową rzecz, należy się znaleźne, co reguluje prawo.
0: To jest 10% wartości znalezionego mienia. Natomiast nie można pieniędzy czy też wartościowych rzeczy znalezionych przywłaszczać, bo jest to przestępstwo.
1: Tyle teoria. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Teraz cuchnący problem w Parku Norweskim w Jeleniogórskich Cieplicach. Woda w stawie wydziela zapach ścieków i przeszkadza spacerującym mieszkańcom i kurasjuszom. To przez niewydolną oczyszczalnię obsługującą sąsiednią gminę Podgórzyn. Robimy wszystko, co jest możliwe, żeby jak najszybciej rozwiązać ten problem, informuje Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
3: My wysyłamy do wszystkich możliwych instytucji, jakie są odpowiedzialne za stan wód polskich, chociażby do Wód Polskich, do WIOŚ-u wysyłamy, nawet i do prokuratury wysyłaliśmy informacje o tym, co się dzieje. W każdym razie staramy się też pomóc gminie Podgórzyn w pozyskaniu środków i tutaj jako ZIT Jeleniogórski przeznaczyliśmy w ramach tych środków, które są na modernizację oczyszczalni, też kwotę na przebudowę tej oczyszczalni. Przede wszystkim służby odpowiedzialne, sanepid, WIOŚ, Wody Polskie, tu powinny zacząć reagować. Nie może być takiej sytuacji, że żywe ścieki wpływają do rzeki, a później tą rzeką wpływają do nas, do stawów w Parku Norweskim. Co z tego, że budujemy w miejscowościach, gminach sieci kanalizacyjne, staramy się, żeby nasze rzeki były czyste, jak później się okazuje, że wybudowanie obiektu hotelowego powoduje sytuację taką, że to, co robiliśmy przez wiele lat, dzisiaj jest zniszczone.
2: Jelenią Górę w tej walce od niedawna wspiera Karkonoski Park Narodowy, który przejął stawy podgórzyńskie i też zabiega o to, by nieoczyszczone ścieki nie trafiały do potoku Czerwonka. Do tematu będziemy powracać.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
2: Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze Cieplicach ponownie stał się miejscem wyjątkowego spotkania, którego głównym przesłaniem była integracja, otwartość i przełamywanie stereotypów. Siódmy maraton zdrowia, wiosenne przełamywanie barier zgromadził osoby z niepełnosprawnościami, ich rodziny, mieszkańców regionu oraz licznych gości, którzy wspólnie pokazali, że ograniczenia istnieją przede wszystkim w ludzkich głowach. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Pomocy Chorym Dąb imienia Jana Musiała wraz z Fundacją Nasza Fundacja. Pokaz mody oraz występy artystyczne otrzymały zasłużone gromkie brawa, podsumowuje organizatorka wydarzenia Lucyna Musiał.
5: Przygotowania trwały kilka tygodni, bo każdą z naszych gwiazd, każdego modela ubieraliśmy, ubierały ich indywidualne osoby, a my jako organizatorzy byliśmy przy wszystkich tych spotkaniach. Uważam, że był to świetny pomysł, dlatego że to była możliwość też takiej naprawdę rzeczywistej integracji, poznania tych osób z niepełnosprawnościami, spędzenia trochę czasu, pójścia później na kawę, na ciastko, także uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł.
3: Gratulacje dla organizatorów, dla Lucyny Musiał, dla naszej fundacji.
2: Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry.
3: Możliwość pokazania się na scenie młodych ludzi, niektórzy po raz pierwszy stanęli na scenie i to było przełamanie pewnych barier, a z drugiej strony też pokazanie nam wszystkim tym, którym się wydaje, że jesteśmy pełnosprawni, że powinniśmy właśnie nie tyle pomagać, tylko zauważać. I między innymi z tego też powodu staramy się w mieście usuwać wszelkie bariery. Bariery z jednej strony takie techniczne, ale też mentalne, żebyśmy po prostu nie traktowali tych ludzi jakoś w sposób inny, tylko oni są tacy sami jak.
6: Wystąpiła pani w pokazie mody, tak? Powiedzmy, jak poszukiwanie stroju wyglądało? Czy to była fajna zabawa?
7: Byliśmy z takimi trzema paniami. Wpierw myśleliśmy o sukience, ale lepiej się czuję w spodniach i w bluzce. I się zastanawiałam, czy będą moi rodzice, ale była na szczęście moja mama. I bardzo fajnie, że takie są wydarzenia i różne takie.
2: Kolejny raport o 13.30.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
2: Muzyczne radio.
3: Niezapomniane hity wszechczasów.

Fit Tip. Podczas naszego poniedziałkowego popołudnia na pewno jeszcze niejednokrotnie usłyszycie ten utwór. A w kolejce no takie melodie, jakie idealnie pasują do naszego programu z cyklu niezapomnianych hity wszechczasów. ATB, The Fields of Love, za chwilę Robert Miles i Children, za chwilę także Patrycja Kosiarkiewicz z naprawdę fajnym utworem. Jezu, jak się cieszę. My również się bardzo cieszymy, że jesteście z nami i polecamy się na najbliższe godziny. Bądźcie z nami, ja za uwagę dziękuję. Sebastian Wysoczański, udanego popołudnia życzę. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.

0: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 13.
2: Czas na wiadomości.
4: Myśliwce NATO zastrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Inicjatywę w sprawie Ukrainy przejmują europejskie kraje. Jedna książka na rok, tyle średnio czytają Polacy, chociaż nie wszyscy otwierają przy tym książki. Agnieszka Trajnowska-Bis. Siły zbrojne Łotwy poinformowały, że myśliwce NATO zastrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem w powiatach Lucyn, Balwi i Aluksne. Na wschodzie Łotwy wschodnia część tego kraju jest szczególnie narażona na incydenty związane z dronami. Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Incydent nie spowodował wówczas ofiar. Europa przejmuje inicjatywę w sprawie Ukrainy. Propozycję Kijowa dotyczącą bezpośrednich ukraińsko-rosyjskich rozmów poparły Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wczoraj z europejskimi liderami z tych krajów spotkał się w Londynie prezydent Wołodymyr Zełenski. O szczegółach Tomasz Orchowski.
5: Do porozumień w tej sprawie zgadzają się wszyscy, tyle że każdy rozumie przez nieco innego. Putin właściwie przyjmuje wyłącznie ukraińską kapitulację. To oczywiście nie do zaakceptowania dla Kijowa. Ukraińcy z Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami przedstawili 5 warunków do zakończenia wojny. Po pierwsze, chcą natychmiastowego i kompletnego zawieszenia broni. Po drugie, przyznania, że Ukraina może zawierać sojusze, jakie chce. Po trzecie, przyjęcia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z obecnością międzynarodowych sił pokojowych. Po czwarte, aktywa Rosji mają zostać zamrożone do czasu, aż Moskwa zrekompensuje Kijowowi zniszczenia wojenne. Piąty warunek to, i tu cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa.
4: Tymczasem ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Charków oraz Odessę na Ukrainę. Uderzyli ponad 150 dronami bojowymi. Trwa ustalanie przyczyn zatrucia wody po tym, gdy w rzece Stobnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Alarm jako pierwsi w weekend podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i wody polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy.
6: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarnej.
4: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy, grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Jedną ścieżkę w roku, tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny, co pokazują badania.
7: Na plaży, wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
8: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
9: Jak ktoś czyta, to jest ciekawie.
8: Jest to taka forma zastępcza, ale też obcowanie z książką.
4: Jest też grupa czytelników, którzy po książki sięgają częściej, czytając 7 lub więcej rocznie. To około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
2: Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla Twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli Twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
13: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
2: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
15: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
16: Po reklamie.
17: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Leo Mixi, Word Up, utwór idealny do popołudniowej filiżanki kawy.
1: Muzyczne radio.
0: A dziś poniedziałek, 8 dzień czerwca, jednocześnie jeden z ostatnich wiosennych dni. Lato meteorologiczne już trwa, co prawda, od 8 dni, ale to kalendarzowy przywita nas dopiero 21. Czuć to w powietrzu, bo aura jest naprawdę sprzyjająca, ale jak też wiadomo, zawsze może być lepiej. No i na pewno też tak będzie, bo słyszymy się na falach Muzycznego Radia. Patryk Łasica, dzień dobry, witam Was. I jak zawsze mam dla Was wiele ciekawego w zanadrzu, ale najpierw sprawdźmy, co ostatnimi czasy wydarzyło się nowego w wielkim muzycznym świecie.
1: Muzyczne radio.
2: Dawid Podsiadło rusza w trasę i prezentuje nowy singiel. Natalia Kukulska z koncertami czeka do jesieni, a Taylor Swift sprawiła fanom, a przy okazji sobie, wielką niespodziankę, nagrywając piosenkę na potrzeby filmu Toy Story 5. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Tuż przed rozpoczęciem wyczekiwanej stadionowej trasy obrotowej Tour 2026 Dawid Podsiadło zaprezentował nowy singiel zatytułowany Na Błysk. To już drugi utwór promujący nadchodzący album artysty, jednocześnie kolejna zapowiedź jednego z najgłośniejszych wydawnictw tego roku na polskiej scenie muzycznej. Wokalista nie ukrywa, że jest wyjątkowo zadowolony z efektów pracy nad nowym albumem. Jeśli chodzi o kontekst muzyczny, piosenkowy, albumowy, jestem absolutnie szczęśliwy. Myślę, że to zbiór wspaniałych piosenek, które mogą towarzyszyć nam w wielu życiowych sytuacjach i sprawić, że te sytuacje będą przyjemniejsze, milsze i bardziej emocjonalne, powiedział Dawid. Wokalista podkreśla, że tworzenie muzyki od zawsze było dla niego sposobem na wzmacnianie emocji, nadawanie codziennym doświadczeniom dodatkowego wymiaru. Może właśnie po to zawsze robiłem piosenki, dodaje artysta, żeby pokrętełkiem od emocji trochę wzmocnić, przefiltrować całkowicie dany stan. Za produkcję nowego singla Na Błysk odpowiada producent i kompozytor Tobias Kuhn. To kolejna współpraca tego producenta z Dawidem Podsiadło. Po dobrze przyjętym utworze pięknie płyniesz. Tymczasem Taylor Swift oficjalnie potwierdziła krążące od kilku tygodni spekulacje. Gwiazda nagrała nową piosenkę na potrzeby filmu Toy Story 5. Utwór nosi tytuł I Knew It, I Knew You i lada moment trafi do słuchaczy. Informacja została ujawniona po zakończeniu tajemniczego odliczania, które pojawiło się na stronie internetowej artystki. W ostatnich dniach fani analizowali kolejne wskazówki związane z animacją Pixara. W różnych miejscach świata pojawiły się billboardy z inicjałami TS na tle charakterystycznego błękitnego nieba znanego z serii Toy Story. Internauci szybko zauważyli również 13 chmur widocznych na grafikach, co uznali za nawiązanie do ulubionej liczby Taylor Swift. Teraz wokalistka rozwiała wszelkie wątpliwości za pomocą wpisu w mediach społecznościowych. To historia o zabawkach. Wiedzieliście o tym. Moja nowa piosenka I Knew It, I Knew You do filmu Disneya i Pixara Toy Story 5 będzie wasza. Zawsze marzyłam o tym, by napisać utwór dla tych bohaterów, których uwielbiałam od czasu, gdy jako 5-latka oglądałam pierwszy film z serii Toy Story, powiedziała Taylor Swift. Music News. Wracamy na nasze muzyczne rodzime podwórko. Okazuje się, że już tej jesieni Natalia Kukulska wyruszy w jubileuszową trasę Czy ona jest taka jak ja? Podczas koncertów w najpiękniejszych salach w Polsce wokalistka wróci do swoich największych przebojów, a publiczność będzie mogła posłuchać przekrojowo repertuaru Natalii. Począwszy od piosenek dziecięcych, poprzez utwory, które nagrała do filmów, piosenki z lat 90., aż po utwory z cenionego albumu Czułe struny, zawierającego symfoniczne adaptacje kompozycji Fryderyka Chopina. Pretekstem do muzycznych spotkań z Natalią i jej zespołem poszerzonym na tę okazję o wybitny kwartet smyczkowy Atom String Quartet są okrągłe jubileusze, które przypadają w tym roku. 30 lat od debiutu pierwszej dorosłej płyty Światło, 40 lat od debiutu dziecięcego i 50. urodziny Natalii. Tytuł trasy Czy ona jest taka jak ja także nie jest przypadkowy. To symboliczna konfrontacja dzisiejszej Natalii z jej wcześniejszymi wcieleniami muzycznymi. Przed smakiem jest nowa wersja utworu Dłoń, piosenki, która była singlem zwiastującym album Światło. Co ciekawe, ostatni raz Natalia wykonywała go 30 lat temu. To na koniec tradycyjnie łapcie nasze gorące premiery. Meduza i Rani z nagraniem Silence, Offenbach z nową propozycją Fall to the Floor i Yearbooks z najnowszym singlem Babylon. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Music News.
0: No i tak jak słychać, będzie się działo. Tomkowi bardzo dziękujemy, a teraz podsumujmy to wszystko muzycznie. No i moi drodzy, mam dla was nowość, która będzie wakacjami w pigułce. 3 minuty i 10 sekund, które przeniosą nas do najlepszych słonecznych kurortów, a usłyszymy Antora 54 Ultra. Talk to you.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

odkąd u ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu

0: Goldback. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas twoja praca ma znaczenie.
1: Po reklamie.
2: Minęła godzina 13.30.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Dzisiejsze warunki z oknami są swego rodzaju amortyzacją przed początkiem tygodnia. Spoglądając na termometry, ujrzymy średnio 23 stopnie, a wartości maksymalne prognozowane na dziś to 25 na plusie w cieniu. Na niebie umarkowane zachmurzenie, zupełnie niegroźne pod względem opadów i tak będzie aż do zmierzchu. Ciśnienie spada na barometrach 1020 hektopaskali. No i co warto podkreślić, możemy tęsknić za dzisiejszym poniedziałkiem, bo każdy kolejny dzień aż do kolejnego tygodnia będzie prawdopodobnie deszczowy.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Co słychać nowego, ale informacyjnego na Dolnym Śląsku, opowie Anna Tarkota.
6: Dzień dobry. Przez 3 ostatnie dni w Kamiennej Górze gościły delegacje miast partnerskich z Francji, Czech, Niemiec i Ukrainy. W sobotę w Muzeum Tkactwa podpisano akty kontynuacji współpracy, a w niedzielę posadzono wiśnie w sadzie przyjaźni. Mówi burmistrz Kamiennej Góry Janusz Holasewicz.
7: Te nasze partnerstwa trwają w zależności od miast. 30, 25, 20 lat, 10. I dzisiaj mieliśmy taką kumulację tych jubileuszy, a najmłodszym naszym partnerem jest miasto Szczerzyc na Ukrainie, z którym mamy dopiero 8 lat współpracy, ale myślę, że te 8 lat też zapisało się bardzo intensywnymi działaniami, zwłaszcza w okresie wybuchu wojny i w czasie wojny. To ta wszelka pomoc, która od nas szła, również za pośrednictwem naszych partnerów z Niemiec i z Francji, była niezwykle, jak tutaj dzisiaj słyszeliśmy wielokrotnie, bardzo dla nich, naszych przyjaciół z Ukrainy, pomocna. Zarówno gdy chodzi o wymianę młodzieży, jak i wspólne działania artystów, naszych ośrodków kultury, muzeów, to wszystko składa się na piękne karty współpracy, wieloletniej współpracy zapoczątkowanej właśnie kilkadziesiąt lat temu pierwszym porozumieniem z Wierzą, czyli z Francją. Trzeba sobie powiedzieć, że ten czas nie był taki łatwy wówczas do nawiązywania kontaktów. Ten czas nie był łatwy wtedy, decyzje też nie były proste. Jeszcze przecież działały i także u nas w Kamiennej Górze takie powojenne resentymenty. Oczywiście z Francją było łatwiej niż z Niemcami, tak? Ale naturalną siłą rzeczy, kiedy mieliśmy już partnerstwo z Francją, a jednocześnie partnerem Wierzą było miasto Bitterfeld-Wolfen, to było jakby już samo przez się, że będziemy mieli również i z Niemcami wspólne porozumienie o współpracy.
6: Materiał przygotował Andrzej Pawlukiewicz. Powrócimy do wydarzenia minionego weekendu i tłumów na tegorocznych kwisonaliach w Gryfowie Śląskim. Uroczystą inaugurację Święta Miasta poprzedził barwny korowód oraz historyczne widowisko, brama na rynku, w którym wystąpili m.in. lokalni samorządowcy. Potem zabawa przeniosła się na bulwar nad Kwisą. Podczas otwarcia kwisonaliów nie zabrakło powitań, oficjalnych przemówień. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, miast partnerskich oraz zaproszeni goście. To były wielkie emocje. Dla takich chwil warto żyć, warto pracować przez cały rok, podkreślał Daniel Koko, burmistrz Gryfowa Śląskiego.
8: Pracuje cały sztab ludzi. Dzisiaj bardzo serdecznie im za tą wykonaną pracę dziękuję. Odwalili, kolokwialnie mówiąc, kawał dobrej roboty. Proszę mi wierzyć, to duża rzesza ludzi pracujących na każdym odcinku, żeby dopiąć wszystko na ostatni guzik. I będziemy realizować kolejne wydarzenia na nie mniejszym, nie gorszym poziomie, jak zrobiliśmy to teraz. Będziemy dążyli, żeby jeszcze poprzeczkę podnosić sobie coraz wyżej z każdym rokiem.
9: Samorząd województwa dba o takie ważne wydarzenia, żebyśmy byli blisko, żebyśmy byli razem z nimi.
10: Jerzy Pokój, przewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.
9: Stąd obecność nasza tutaj dzisiaj, patronaty, sponsorzy i medale, które będziemy wręczać dla zasłużonych dla tego miasta. To piękny moment.
11: To jest świetna, jedna z najbardziej znamienitych imprez, wydarzeń tutaj w tym regionie. Arkadiusz Sikora, poseł na Sejm RP. Dlatego jak

0: tylko mogę. Pojawiam się w Gryfowie dzisiaj. Mam tę przyjemność i zaszczyt tutaj gościć i tutaj być, bawić się razem z Państwem, świętować tą uroczystość, bo to naprawdę fajny czas.
1: Ja jestem tu od 10 lat co najmniej, albo więcej, dłużej.
2: Zofia Czernow, posłanka na Sejm RP.
1: Ale dzisiaj widzę wielki rozmach. Widzę bardzo dużo różnych stoisk, wiele atrakcji, więc myślę, że edycja tegoroczna jest wyjątkowa i będzie na pewno obfitowała w wiele bardzo ciekawych występów. Gratuluję organizatorom. W tym roku jest naprawdę bardzo bogato.
3: Dodajmy, że gwiazdą sobotniego wieczoru był raper Kubańczyk oraz Girls Band Modelki, natomiast w niedzielę na zakończenie kwisonariów wystąpiła legendarna formacja Lombard. I na koniec niechlubne statystyki. Aż 9 praw jazdy zatrzymali kierowców na podwójnym gazie podczas długiego weekendu lubińscy policjanci. Jeden z nich, 49-letni mieszkaniec Lubina, mając w swoim organizmie prawie 2,5 promila alkoholu, na jednej z ulic miasta uderzył w jadący pojazd i uciekł z miejsca zdarzenia. Następnie kilka ulic dalej wjechał w 2 zaparkowane auta, relacjonuje Sylwia Serafin, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
4: Policjanci najpierw upewnili się, że uczestnikom kolizji na ulicy Kamiennej nic się nie stało, a następnie nie udali się na ulicę Szybową. Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, 49-letni mieszkaniec Lubina znajdował się już pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Policjanci wyczuli od niego silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości wykazało ponad 2,3 promila tej substancji w jego organizmie. W tej sprawie szczególne słowa uznania należą się jednemu ze świadków zdarzenia. Mężczyzna, widząc pierwszą kolizję na ulicy Kamiennej, nie pozostał obojętny. Ruszył za sprawcą, przekazując służbom informacje o zdarzeniu. Dzięki jego zaangażowaniu 49-latek został szybko zatrzymany i trafił do policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Odpowie również za spowodowanie zdarzeń drogowych z udziałem 3 pojazdów.
3: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne za niespełna godzina. Do usłyszenia o 14.30.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Cześć, z tej strony Andy Dust. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, Wieleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
7: Muzyczne radio.

0: To był Filip Grodkowski i Anna Wyszkoni z daleka. No ale wy, moi drodzy, podejście odrobinę bliżej, bo teraz mamy moment idealny na spotkanie z naszym dzisiejszym hit-typem, a odwiedzi nas bardzo przebojowy duet Vice. W dodatku nie będą sami, bo także zagra dla nas Iski i usłyszymy najnowsze Memories dziś u nas co godzinę.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit-typ.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stahlmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stahlmag.de. Odwiedź biuro Stahlmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
4: Czas na wiadomości.
6: Dziesięciolatka upadła w szkole i zmarła. Śledztwo w sprawie umorzone. Donald Trump wzywa Izrael i Iran do wstrzymania ataków. Będzie konkurs na darmowe podróżowanie koleją po Polsce i Niemczech. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po trwającym pół roku śledztwie umorzone zostało śledztwo związane ze śmiercią 10-letniej dziewczynki z Grudka na Podlasiu. Na początku grudnia dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę, ale nie została wezwana do niej pomoc medyczna. O wypadku nie powiadomiono też jej rodziców. Kilkanaście godzin później dziewczynka zmarła w domu we śnie. 6 grudnia rano zmarłą córkę znalazła jej matka, gdy próbowała ją dobudzić. W śledztwie ustalono, że zgon dziewczynki nie był związany z upadkiem w szkole i uderzeniem głową o podłogę, a z chorobą dziecka. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne. Izrael i Iran muszą natychmiast wstrzymać ogień, wzywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Między obydwoma krajami doszło do wymiany ognia. Pierwszy raz od czasu wprowadzenia rozejmu 2 miesiące temu. Szczegóły Tomasz Orchowski.
7: Izraelczycy kontynuowali uderzenia wymierzone w Hezbollah w Libanie, ale Iranu nie atakowali. Teraz spirala przemocy na Bliskim Wschodzie nakręca się ponownie. Czego chciałby uniknąć Donald Trump, bo amerykańskie społeczeństwo nie popiera tego konfliktu. To wpłynie na proces dyplomatyczny, którego celem jest zakończenie tej narzuconej nam wojny. Mówił rzecznik irańskiego MSZ-u. Teheran uderzył na Izrael, bo ten zaatakował Bejrut, mimo że zgodnie z umową wspieraną przez Amerykanów miał tego nie robić. Według Tel Awiwu operacja była odpowiedzią na ataki Hezbollahu.
6: Wracamy do kraju. Wystarczy wyremontować mieszkanie, by w nim zamieszkać. W Łodzi ruszyła druga edycja programu Mieszkanie za remont. To propozycja dla tych, którzy kwalifikują się do mieszkania komunalnego, ale go nie dostali. Z powodu dużego zainteresowania rok temu teraz lokali będzie więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
8: Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta, mówi dyrektor Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz.
9: Staraliśmy się dać lokale, w których zakres prac nie będzie szeroki. Dajemy tylko podstawowy zakres, który powinien być minimum.
8: A po remoncie podpisujemy umowę najmu na czas nieokreślony. Stawka czynszu w takim lokalu to 1/4 wartości rynkowej. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu.
6: Zgodnie z obietnicą w tym roku dostępnych będzie więcej, bo aż 30 lokali, ponieważ rok temu na wystawione 11 mieszkań wnioskowało aż 150 osób. Darmowe podróżowanie pociągiem w Polsce i Niemczech to propozycja dla osób młodych do 27 roku życia. Polski minister infrastruktury dogadał się z niemieckim ministrem transportu w sprawie polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla osób młodych. Bezpłatny 7-dniowy bilet będzie można wygrać. Konkurs ma się odbyć jeszcze w tym roku. Podobna inicjatywa, ale niemiecko-francuska odbyła się 3 lata temu.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: No i stało się.
4: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
5: Ultima Auto. Zajmie się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
6: Teraz jak nowe.
5: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
7: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Don't Break the Heart i Tom Grennan w towarzystwie Vice. Nieprzypadkowo, bo to właśnie dziś wypadły jego 31 urodziny. Ślemy przez eter najlepsze życzenia, czekając oczywiście na kolejne nowości. Teraz przed nami 2 minuty z Anną Iwanek, a następnie ponownie wybierzemy się na hit planetę, gdzie poczujemy powiew wakacyjnego powietrza. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Wiosna.

0: A właśnie, że dla was, no i to specjalnie dla was, przed nami
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.
0: Talk to You i jednocześnie 54 Ultra i Antora.

0: Muzyczne radio.
1: Ale co i One Republic in Your Eyes. Wspominałem przed momentem o urodzinach Toma Grennana, no ale dziś w muzycznym kalendarium mamy dosłowną kulminację istotnych wydarzeń. Kolejny jubileusz przed nami, o którym po prostu muszę wspomnieć, a dokładnie dziś swoje 75. urodziny obchodzi Bonnie Tyler. Legendarna artystka, legendarny głos. Ostatnimi czasy skupia się dość mocno na swoim zdrowiu, no i życzymy jej oczywiście go jak najwięcej. A teraz utwór, który ma co najmniej dwa znaczenia. It's a Hearty albo Jedz Suchary.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: zawsze będzie.
1: Słuchasz muzycznego radia.
2: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Rodzice dwuletniej Poli jak tylko mogą walczą o zdrowie dziecka. Dziewczynka cierpi z powodu zespołu Retta. Jest to uwarunkowane genetycznie neurologiczne zaburzenie rozwoju. Każdy dzień jest czasem intensywnej pracy z własnym ciałem i kolejne turnusy rehabilitacyjne. Lecz same ćwiczenia to za mało. Nadzieję na powstrzymanie choroby daje dostępny od niedawna kosztowny lek i terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony złotych rocznie stanowi dla rodziny koszt niewyobrażalny. Jednak dzięki hojności dobroczyńców zebrano już ponad 40% potrzebnej kwoty. Gorąco prosimy o dalsze wpłaty. Podaję adres siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier. siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier.
6: Minęła godzina 14:30.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
8: Na program zaprasza sponsor.

0: serwis wosków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: A teraz rzućmy uchem na część informacyjną. Raport regionalny przedstawi Anna Tarkota.
3: Na początek Głuszyce będą nowe mieszkania, powrót kolei do Bolkowa po 30 latach następnie, a na koniec efekty 11-miesięcznych kontroli granicznych. Zapraszam na szczegóły. I przenosimy się do podwałbrzyskiej Głuszycy, gdzie w kopaniu aktu erekcyjnego rozpoczęła się budowa nowego budynku mieszkalnego. Inwestycje realizuje spółka Sim Sudety we współpracy z lokalnym samorządem. Uroczystości przyglądał się nasz reporter Jacek Zych.
4: Tak, budowlańcy weszli już na budowę w Głuszycy, a w nowym bloku znajdzie się 27 mieszkań o powierzchni od 30 do 60 metrów kwadratowych. Wszystkie lokale zostaną wykończone w wysokim standardzie i wyposażone w windy.
5: Tak, wydaje się, że takim optymalnym rozwiązaniem jest mieszkanie 2-3-pokojowe i takich mamy tutaj najwięcej dla osób, dla osób w rodzinach z dziećmi.
4: Powiedział Paweł Gawlak z Sim Sudety. Inwestycja w Głuszycy kierowana jest do rodzin z dziećmi oraz osób, które posiadają stabilne dochody. Gmina przekazała grunt pod budowę bloku, natomiast finansowo pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego. Po upływie określonego w umowie czasu najemcy będą mogli mieszkania wykupić na własność.
6: Są takie mieszkania potrzebne, widzimy duże zainteresowanie, zwłaszcza rodzin, które bardzo chętnie by znalazły tutaj swoje lokum i osiedliły się na przykład w Głuszycy, ale też jest dosyć spora grupa osób, które chcą wrócić z zagranicy, posiadają pewien kapitał i chciałyby również zamieszkać w nowym mieszkaniu.
4: A to Roman Gut, burmistrz Głuszycy. Stowarzyszenie Inicjatyw Mieszkaniowych Sudety zrzesza obecnie 17 samorządów, które wspólnie budują mieszkania o niskim czynszu. Nowy blok powstanie w samym centrum Głuszycy, blisko szkoły, przedszkola i węzła komunikacyjnego. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Po 30 latach kolej wróci do Bolkowa. Prace na linii Marciszów-Bolków-Strzegom zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy odcinek Grabina Śląska-Roztaka zostanie zrealizowany zaledwie w ciągu 3 miesięcy. To dobra informacja także dla mieszkańców powiatu karkonoskiego, a przede wszystkim Jeleniej Góry, mówi Mateusz Masłowski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.
7: Linia 302 wydawałoby się linia regionalna, ale o znaczeniu ponadregionalnej. Po zrealizowaniu całości odcinka, czyli mówimy tutaj o odcinku Strzegom-Bolków aż do Marciszowa, zyskamy alternatywną trasę obejście Wałbrzycha, które wpływa znacznie na relacje Wrocław-Jelenia Góra. Pociągi jeżdżące właśnie z Wrocławia do Jeleniej Góry muszą jechać linią 274, gdzie mamy bardzo trudne warunki geometryczne na odcinku około Marcinowic, przez co maksymalna prędkość przejazdu jest dość 60 km na godzinę. Po kompleksowym wykonaniu linii 302, tą podróż z Wrocławia do Jeleniej Góry można skrócić o 20, a nawet 30 minut. Tak więc z obecnych 2 godzin do godziny 40, godziny 30. Myślę, że to byłaby bardzo atrakcyjna oferta dla mieszkańców Wrocławia i impuls dla terenów powiatu karkonoskiego. Możemy powiedzieć, że już za 3 miesiące kolej powróci do Roztoki, do Grabiny, ale również już w kierunku na Bolków.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Dużo ponad 500 odmów wjazdu do Polski i 250 zatrzymanych migrantów. Funkcjonariusze sprawdzili ponad 910 tysięcy osób.
8: Do tego 420 tysięcy pojazdów to w ciągu 11 miesięcy kontroli na zachodniej granicy, objętej tymczasowymi kontrolami granicznymi przez Nadodrzański Oddział Straży Granicznej. Działania były prowadzone wspólnie z Policją, Żandarmerią Wojskową i Wojskami Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariuszami delegowanymi. Kontrole obejmują województwa lubuskie i dolnośląskie, gdzie ruch należy do największych w kraju. Jednym z efektów prowadzonych działań były odmowy wjazdu wobec prawie 650 cudzoziemców, którzy nie spełniali warunków przekroczenia granicy. Otrzymali oni odmowy wjazdu, najczęściej z braku wymaganych dokumentów. Nielegalnej próby przekroczenia granicy do Niemiec spróbowało 250 zatrzymanych migrantów. Za pomocnictwo w nielegalnej migracji zatrzymano 10 osób różnej narodowości. Od początku prowadzenia tymczasowych kontroli zatrzymano także 300 osób poszukiwanych przez organy ścigania oraz podejrzanych o przestępstwa kryminalne. To kradzieże pojazdów, fałszowania dokumentów oraz przemyt towarów oszacowane dotychczas na około 3 milionów złotych. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
3: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hello Poland, my name is Vian Conger and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: K1 z gatunku, który jest kwintesencją radości, a to był nasz jeleniogórski leniwiec. Mamy 14 minut do godziny 15. Za moment czeka na wielu moment wolności, wytchnienia, no a potem powrót do kolejnych obowiązków. Pewnie część z was już planuje, co ugotować na obiad i myślę, że dużej części z was zdarzyło się na pewno kiedyś wejść do kuchni, otworzyć lodówkę, spojrzeć tam, no i nagle zdać sobie sprawę, że nie macie zielonego pojęcia, po co tam w ogóle przyszliście. No, tak to jest. Nasza pamięć to jest potężny, ale potwornie też dziurawy instrument i właśnie o tych wspomnieniach będzie nasz dzisiejszy hit typ, a w nim Vice i Eski. Utwór nazywa się Memories, no jak napisał brytyjski magazyn Mixmag, ten kawałek to dowód na to, że nawet nostalgię można ubrać w tak gęsty bas, że zamiast rozmyślać nad przeszłością, pójdziesz tańczyć do rana. No i sami artyści też mają do siebie mnóstwo dystansu, bo skwitowali to na Facebooku takimi słowami. Napisaliśmy piosenkę o wspomnieniach z cichą nadzieją, że słuchając jej w weekend zrobicie wszystko, by rano nic z niej nie pamiętać. No i to jest bardzo solidny plan, szczególnie jak na poniedziałek. Koniecznie posłuchajcie.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
0: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
2: Stańmy własną, pieścić się boleścią.
0: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19. Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl. Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 15.
3: Czas na wiadomości.
5: 19-latek podejrzano o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Tłumy na lotnisku witały dziś Maję Chwalińską. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzut zabójstwa swojej 16-letniej dziewczyny usłyszał 19-letni Damian F., o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Ciało nastolatki policja znalazła w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Służbę o zniknięciu dziewczyny poinformowała w piątek matka nastolatki. Bielscy policjanci szybko dotarli do mieszkania w Białej Podlaskiej wynajmowanego przez chłopaka dziewczyny i tam odnaleźli zwłoki. Według śledczych do zabójstwa doszło między 2 a 3 czerwca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczyna miała liczne rany kłute i cięte, w wyniku których zmarła na miejscu zdarzenia. Za zabójstwo grozi w Polsce dożywotnie więzienie. Trwa posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Jej członkowie zajmują się dziś m.in. propozycją prezydenta Polski Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z wojskowych jednostek imię bohaterów UPA. Choć Ukraina jest dla nas ważnym sojusznikiem, nie powinniśmy lekceważyć takich działań ze strony Kijowa, mówi dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
6: Agendy państwa polskiego nie mogą zamknąć oczu na to, że nasz ważny partner na wschodzie, a takim partnerem jest Ukraina, pozostaje głuchy na polską wrażliwość.
5: Wołodymyr Zełenski został uhonorowany Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. To najstarszy i najważniejszy order przyznawany w naszym kraju. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. A dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
7: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone.
5: Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Zbigniewa Ziobry do amerykańskiego urzędu imigracyjnego. Paliwo jutro będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45, wynika z nowego obwieszczenia ministra energii. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Taką Maji Chwalińskiej, która dziś wróciła do Polski z turnieju Rolanda Garrosa. Mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. W tłumie był także nasz reporter Tomasz Węska.
8: Czy to była feta? To było czyste szaleństwo. Od burzy braw i oklasków trudno było usłyszeć własne myśli. Byli tu i początkujący tenisiści, tenisistki, byli starzy kibice, przypadkowi goście i ludzie, którzy o przyjeździe zdecydowali w ostatniej chwili. Kto miał szczęście, ten podał piłeczkę do podpisu, no ale łatwo nie było.
9: Przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
10: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła ku nas, a odbieraliśmy bagaże.
8: Będzie Maja.
10: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
11: Tak, takie duże zainteresowanie na pewno nią jeszcze wybuchnie.
5: Maja Chwalińska sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał Rolanda Garrosa.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
12: Kochamy muzykę.

0: Radio. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
7: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
8: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Ruszamy w drogę. Jakie ceny paliw po długim weekendzie? Polacy pokochali motocykle i 500 000 ton soli na jezdnie. Arek Włodarski, zaczynamy.
0: Autoradio.
1: Obserwując zmiany na hurtowym rynku paliw, można powiedzieć, że wszedł on w fazę wyczekiwania na rozwój sytuacji geopolitycznej, przede wszystkim w kontekście oddalających się szans na zawarcie porozumienia na Bliskim Wschodzie. Zgodnie z analizą epetrol.pl w tym tygodniu, przy założeniu, że w tym rejonie świata sytuacja nie przyniesie jakiegoś jednoznacznego rozwiązania, to przewidywane ceny dla na przykład zwykłej benzyny wyglądać będą jako średnie krajowe 5,93-6,05 za litr, olej napędowy 6,42-6,54 za litr i autogaz w tym tygodniu 3,49-3,58 za litr. Teraz rodacy Polacy pokochali motocykle.
0: Aktualności.
1: Od początku bieżącego roku Polacy kupili blisko 20 tysięcy nowych jednośladów. To wzrost o 45% w porównaniu z analogicznym czasem ubiegłego roku. A to wszystko pokazuje, że zainteresowanie motocyklami nad Wisłą rośnie z każdym kolejnym rokiem. W ogólnym zestawieniu niezagrożonym liderem rynku od lat jest Honda, na drugim Yamaha, na trzecim miejscu BMW. Im jednak dalej w statystyki Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, tym ciekawiej, bo na czwartej pozycji jest Junak. 1270 sprzedanych nowych jednośladów, a pierwszą piątkę uzupełnia chińska marka QJ Motor.
0: Autoradio.
1: W Polsce rządzą motocykle o pojemności 125 cm sześciennych. Za to odpowiada w dużej mierze przepis wprowadzony w 2014 roku. Od tego momentu osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat mogą legalnie prowadzić motocykle o właśnie pojemności do 125 cm sześciennych bez konieczności zdawania jakichś dodatkowych egzaminów. To właśnie wtedy rozpoczął się prawdziwy szał na lekkie jednoślady. Nie oznacza to, że segment dużych motocykli ma się źle, po prostu musiał ustąpić tym motorom o zdecydowanie mniejszej pojemności. Chociaż oczywiście sam zakup wiąże się ze sporym wydatkiem. Trzeba jeszcze dodać inne zakupy, czyli kasku, kombinezonu, rękawic. To każdy kolejny kilometr jest już realną oszczędnością. Spora część modeli na rynku zadowala się spalaniem rzędu 2,5 litra na 100 kilometrów, a znacznie tańsze jest również serwisowanie.
0: Ciekawostki.
1: I na koniec, troszkę przekornie, powiemy o soli wysypanej na jezdnie. Dzisiaj bliżej nam do upalnego lata niż do zimy, ale podsumowano właśnie to, co działo się kilka miesięcy temu. Na drogach krajowych przez całą dobę pracowały tysiące osób odpowiedzialnych za odśnieżanie i walkę z oblodzeniem, bo miniona zima należała do jednej z najtrudniejszych w ostatnich latach. W ubiegłym sezonie zużyto dokładnie 469 tysięcy ton soli drogowej. To wynik wyższy od średniej z ostatnich 10 lat, która wynosi niespełna 357 tysięcy ton. Skala pracy sprzętu drogowego też była ogromna. W ciągu całego sezonu pojazdy zimowego utrzymania wyjechały do akcji ponad 118 tysięcy razy. Koszty utrzymania dróg w kraju przekroczyły 750 milionów złotych, czyli więcej niż w sezonie 2024-2025. Arek Włodarski, dziękuję, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
3: I tak, nawiązując jeszcze do Autoradio, jak informują nasi czujni słuchacze, w Jeleniej Górze na Alei Solidarności od strony Karpacza doszło do zderzenia się 3 pojazdów osobowych. Służby pracują na miejscu. Jest to dokładnie za zjazdem na ulicę Krakowską. Jeśli zmierzacie w tamtym kierunku, spodziewajcie się, że zwolnicie. Także autostrada 449 km w kierunku Wrocławia. Doszło tam do pożaru ciężarówki. Również pojawią się utrudnienia. Wszystkich kierowców pozdrawiamy i życzymy szerokości. No a teraz przywitajmy hymn męskiego grania.
4: Ja się

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No nareszcie, hymn męskiego grania, oprócz tego także godzina 15.21, bastion wolności. Przed nami także lato, już niebawem, wakacje również. No jeśli ktoś z was bardzo za nimi tęskni, to teraz przeniesiemy się ekspresowo do tego przepięknego momentu podczas całego roku za sprawą najnowszego singla od 54 Ultra i Antoine. Talk to you.
2: Muzyczne radio.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
3: Po reklamie.
4: Minęła godzina 15.30.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Wartości maksymalne zawitały w nasze dolnośląskie progi, a wynoszą one od 22 do 25 stopni w cieniu. Najchłodniej jest w Karpaczu, Szklarskiej Porębie, tutejszych okolicach. Najcieplej standardowo w centrum, na północy, na wschodzie. Ciśnienie cały czas się obniża. Barometry wskazują 1018 hektopaskali. Obniża się także prędkość wiatru, który jest niemalże nieobecny, bo porywy sięgają maksymalnie 10 km na godzinę. Słońce zachodzi 4 minuty po godzinie 21.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: A teraz czas na kolejną porcję informacji z naszego regionu. Przedstawi je Anna Tarkota.
8: Zapraszam na informacje, a w nich Szczawno-Zdrój, ogrody Domu Zdrojowego znów mają zachwycać. Rekordowe wsparcie dla piłki nożnej oraz klubowe spotkania z Dolnośląską Wsią. Czas na szczegóły. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina przygotowuje dwie potężne inwestycje. Właśnie zakończono wiercenie nowego odwiertu wody źródlanej. Ogłoszono też przetarg na rewitalizację ogrodów przy Domu Zdrojowym. Metamorfoza historycznego terenu pochłonie ponad 6 milionów złotych. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
9: Rzeczywiście dowiercono się do głębokości 51 metrów. Badania potwierdziły wydajność

0: 7000 metrów kwadratowych ogrodu. Teren za Domem Zdrojowym zyska nowe alejki, oświetlenie oraz tysiące roślin.
1: Budżet tego projektu to jest około 6,5 miliona złotych za całość, czyli zarówno za te prace budowlane, tak to nazwijmy, za instalacje, które tam będą montowane, choćby do podlewania, za nasadzenia oczywiście, za małą architekturę i za utrzymanie tego ogrodu przez pierwszy rok.
0: Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku. Nasadzenia zakończą się jesienią przyszłego roku. Projekt finansuje Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu park pozostanie ogólnodostępny. Ze Szczaw na Zdroju dla Muzycznego Radia. Jacek Zych.
2: Piłka nożna otrzyma rekordowe wsparcie. Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiada przeznaczenie w tym roku około 700 milionów złotych na rozwój futbolu w Polsce. O szczegółach podczas ostatniej konferencji prasowej w Lubinie mówił Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki.
3: Pierwszy program to jest program Nasi na Boisko. Po raz pierwszy w historii połączyliśmy siły Ministerstwa Sportu, PZPN-u, Ekstraklasy, Pierwszej Ligi. Umówiliśmy się na jeden spójny program, którego celem jest inwestycja w polskich zawodników, wychowanków na wszystkich szczeblach. Każdy młodzieżowiec, który wejdzie na pole Pierwszej Ligi, Ekstraklasy, dostanie klub za niego dodatkowe środki. To jest absolutnie preferencja do polskich zawodników. Czasami, pamiętacie Państwo, była sytuacja, w której wychodziło 10 zawodników obcokrajowców w Ekstraklasie. Ten program jest programem także dedykowanym kobietom. Również wspieramy kobiecej piłki. Program klub. Rekordowo przeznaczamy blisko 100 milionów złotych na kluby, których dofinansowanie sięga 12 lub 17 tysięcy złotych. To jest dzisiaj w Polsce blisko 7,5 tysiąca klubów, ale połowa z nich to piłka nożna. 47 milionów złotych trafia pod strzechy do małych klubów klasy B, klasy A i okręgówek.
4: Jednym z filarów programu Nasi na Boisko będzie wsparcie szkolenia młodzieży. Na centralną ligę juniorów i rozwój młodych zawodników trafi blisko 30 milionów złotych. Kluby otrzymają także dodatkowe środki na wprowadzenie młodzieżowców do gry w Ekstraklasie i Pierwszej Lidze. Równolegle rząd zwiększa nakłady na infrastrukturę sportową.
3: Pierwszy raz w historii. 120 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią otrzyma dofinansowanie w kwocie łącznie z naszej strony 300 milionów złotych. Takiej inwestycji w Polsce i w ogóle w Unii Europejskiej w ciągu 2 lat nie było.
4: Kontynuowany będzie również program modernizacji Orlików. Ponad 1000 obiektów ma zostać wyremontowanych, a w całym kraju powstanie kolejnych 200 boisk. Nowością będzie program remontów szatni w małych, głównie wiejskich klubach sportowych, na których przeznaczono 80 milionów złotych. Jak podkreśla Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, celem wszystkich działań jest stworzenie spójnego systemu szkolenia młodych piłkarzy, od lokalnych klubów po reprezentację Polski. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego organizuje w Rakoszycach w gminie Środa Śląska klubowe spotkania z Dolnośląską Wsią. Jest ono adresowane do kół gospodyń wiejskich z powiatu średzkiego.
5: 9 czerwca do Rakoszyckiego Centrum Czytelnictwa i Kultury Lokalnej zaproszono na 17 przedstawicielki kół, by mogły spotkać się z lokalnymi liderami i podzielić się doświadczeniami. Klubowe spotkanie to nie tylko część merytoryczna, ale także prezentacja dobrych praktyk sprzyjająca integracji środowisk wiejskich. Przewidziano m.in. praktyczne informacje dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych dla kół gospodyń wiejskich i społeczności wiejskich, konkurs Ciast Owocowe Szaleństwo, występ zespołu ludowego Sąsiedzi i loterię fantową w trakcie wspólnego biesiadowania. To około 18.30. Podczas wydarzenia dostępne będą również stoiska z wyrobami oraz rękodziełem prezentujące twórczość mieszkańców regionu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: To był raport regionalny.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hi, my name is Giorgio Moroder and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt, telefon 606 490 829.
3: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio.
5: Gramy, bo kochamy.

0: Muzyczne radio.
1: Kali, Klaudia Szafrańska, Plan B, Sermichu, no i tam, gdzie wy? No właśnie, tam, gdzie wy, ale pytanie, czy zawsze? Ciekawy jestem, jak często zdarzała wam się sytuacja, w której ktoś mówił do was przez minutę, 10, nawet 45 minut, no a wy w myślach jesteście już na jakichś wakacjach, przykładowo w pięknej Hiszpanii. Myślę, że tutaj wszyscy uczniowie, studenci, szczególnie w tym okresie roku, jak słuchają, to się pewnie teraz uśmiechają, no ale teraz też nie oszukujmy się, sztuka mówienia, tak żeby ktoś naprawdę chciał słuchać, to jest naprawdę trudna rzecz, ale czasami słowa są zbędne, a wystarczy kilka dźwięków, żeby złapać naszą uwagę i to w 100%. I dokładnie tak się stanie w najbliższym czasie, bo panie i panowie, przed nami Vice, który zaprosił tym razem do współpracy Eski i tak oto powstało najnowsze Memories.
0: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Wczoraj Bruno mi opowiadał, że jego tatusiowi zepsuł się samochód. Strasznie kopcił, ale na szczęście tatuś Bruna pojechał do serwisu DPF w Lubaniu, gdzie auto sprawdzili i szybko naprawili. Polecam, serwis DPF w Lubaniu na Zgorzeleckiej 18. Najlepszy serwis w okolicy.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 16.
4: Czas na wiadomości.
6: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja w tym tygodniu. Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczą dziś z Gwardią Narodową USA. Maja Chwalińska już w Polsce. Tłumy przywitały ją z honorami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
7: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
6: Dziś kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł za litr benzyny 95, 6,63 za litr 98 oraz 6,48 za litr oleju napędowego, wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. 300 osób bierze udział w symulacji ataku nieprzyjaciela na poligonie w Toruniu. Ćwiczą dziś Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych.
8: Napotkane zostały wojska przeciwnika, zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmite. Obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe, które będziemy widzieli za tymi pojazdami.
6: Ćwiczenia na toruńskim poligonie kończą 10-dniowe szkolenie dla żołnierzy WOT-u z całego kraju, a przygląda im się reporterka Agnieszka Wynarska. Niemal 7 tysięcy lamp wymieni Kraków w ramach programu modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe będą wymienione w tym i przyszłym roku przy głównych ulicach i arteriach komunikacyjnych stolicy Małopolski. Za wymianę Kraków zapłaci około 10 milionów złotych, ale nowe LED-owe oprawy mają zużywać o około 50% mniej energii elektrycznej niż obecnie. To dla mnie nowa rzeczywistość, powiedziała dziś Maja Chwalińska po wylądowaniu w Warszawie, gdzie została przywitana przez kibiców. Polska tenisistka sensacyjnie doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jedynie w ostatnim finałowym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
9: Przez 18 lat grałem już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
6: Maja Chwalińska pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce. Maja ma chwilę odpoczynku, a w grze na turnieju w Holandii jest Hubert Hurkacz, Polak, i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo. Awansowali dziś do drugiej rundy debla w turnieju ATP na kortach trawiastych. Wrocławianin jest jedynym Polakiem, który gra w Hertogenbosch w deblu. Przystąpi również do rywalizacji w singlu. W Holandii wystąpi także Kamil Majchrzek.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Music News z nowościami i premierami, jakich całe mnóstwo przewija się przez muzyczne fale muzycznego radia. Dziś chcielibyśmy zwrócić Waszą baczną uwagę na najnowsze single od takich artystów jak The Avener, Yearbooks i Franklin. Tomek Dudkiewicz i Music News. Sprawdźcie szczegóły. 3210. Zaczynamy! Francuski producent The Avener łączy siły z ikoną muzyki house Altra Nate w nowym singlu Starlight. Utwór inspirowany złotą erą disco i French Touch to energetyczna propozycja stworzona z myślą o klubach, festiwalach i wszystkich miejscach, w których muzyka łączy ludzi. Starlight jest hołdem dla dziedzictwa muzyki disco, house'u i francuskiej sceny elektronicznej, której przedstawiciele, tacy jak choćby Daft Punk i Cassius, wywarli ogromny wpływ na rozwój współczesnej muzyki tanecznej. Jednocześnie utwór pozostaje w pełni współczesny, łącząc elegancką produkcję, chwytliwe melodie i klubową energię charakterystyczną dla twórczości The Avenera. Nowy singiel niesie prosty, ale ponadczasowy przekaz zakorzeniony w kulturze disco. Muzyka ma łączyć ludzi, zachęcać do wspólnego przeżywania emocji i tworzyć przestrzeń do celebracji chwili. Dzięki współpracy z Altra Nate Starlight staje się nie tylko klubowym hymnem, ale także spotkaniem dwóch pokoleń artystów, dla których parkiet taneczny pozostaje miejscem wolności, radości i wspólnoty. Dalej pozostajemy w temacie gorących premier. Babylon to najnowsza propozycja od Yearbooksa, w której duch lat 20. XX wieku spotyka się z nowoczesną elektroniczną produkcją. Efektem jest utwór pełen luzu, tanecznego groove'u i nostalgii, podanej wyjątkowo współczesnej formie. W singlu Babylon Yearbooks przywołuje klimat letnich nocy, łącząc taneczną energię z płynnym, atmosferycznym groove'em. Numer niesie ze sobą naturalny luz, który idealnie pasuje do letnich festiwali i ciepłych nocy przeciągających się aż do świtu. Utwór łączy ducha nagrań z lat 20. XX wieku z nowoczesnym stylem produkcji charakterystycznym dla 2026 roku. Efektem jest brzmienie vintage, które okazuje się jednocześnie zaskakująco futurystyczne. Ciepłe tekstury, nostalgiczne elementy i współczesna elektroniczna produkcja naturalnie się tutaj przenikają, pokazując kolejne oblicze twórczości artysty. Za sprawą Babylon Yearbooks buduje klimat bez zbędnego komplikowania formy, wciągając słuchacza w swój świat już od pierwszych dźwięków. Music News. Teraz także muzyczna nówka, ale z naszego krajowego podwórka. Paznokcie z Pinteresta to najnowszy singiel Franklina i jednocześnie druga zapowiedź nadchodzącego albumu tego artysty. Utwór opowiada o zakochaniu w detalach, analogowych zdjęciach, kolorowych paznokciach i tych krótkich momentach, które na co dzień po prostu łatwo przeoczyć. Singiel osadzony jest w codziennym chaosie, spóźnionych pociągach, przypadkowych sytuacjach i relacji, która mimo całego zamieszania daje poczucie, że wszystko jest dokładnie na swoim miejscu. To nostalgiczna, ciepła historia o bliskości i uważności na drobne elementy, które budują emocje silniejsze niż wielkie deklaracje. Paznokcie z Pinteresta kontynuują kierunek zapowiedziany przez wcześniejsze wydawnictwa Franklina, jednocześnie odsłaniając bardziej intymną i subtelną stronę nadchodzącego materiału tego właśnie artysty. To jeszcze sprawdźmy kolejne premiery. David Vendetta, We Are The Light, Felix Kartal, Scream i Jonas Blue z nagraniem Girl. Na te nowości możecie liczyć, włączając muzyczne radio. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.
1: Muzyczne radio. Music News. Muzyczne radio. Best of.

0: Nocne Radio. Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Nasz szczęście.
2: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
3: Stańmy własną, pieścić się boleścią.
2: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19.
3: Jest rzeczą niewieścią.
2: Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl.
4: Po reklamie.
5: Minęła godzina 16.30.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: 25 stopni to dzisiejsze wartości maksymalne i jednocześnie średnia dla regionu. Najchłodniej jest na Przedgórzu, 22 stopnie mamy w Świeradowie, Zdroju czy Karpaczu. Ciśnienie kontynuuje trend spadkowy i w nim pozostanie co najmniej do jutra. Na barometrach jest 1018 hektopaskali. Obniża się także prędkość wiatru. Porywy są do maksymalnie 10 km na godzinę. Słońce zajdzie 4 minuty po godzinie 21. A w nocy wartości spadną do około 10 stopni na plusie.
6: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
9: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: No i tak jeszcze ku uzupełnieniu, dzisiejszy dzień będzie bez większych niespodzianek, ale niestety, moi drodzy, od jutra prawdopodobnie czeka nas tygodniowy maraton opadów deszczu. No miejmy nadzieję, że tym razem prognozy się nie spełnią. A co słychać od strony informacyjnej, opowie już Anna Tarkota.
10: Młodzi użytkownicy hulajnóg elektrycznych i rowerów muszą zakładać kaski ochronne. 3 czerwca weszły w życie nowe przepisy prawa o ruchu drogowym, które wprowadzają surowe kary dla opiekunów za brak ochrony głowy u dzieci. Policja zapowiada kontrolę. Materiał Jacka Zycha.
11: Tak, nowelizacja przepisów prawa o ruchu drogowym wprowadziła wymóg noszenia kasków ochronnych dla osób do 16 roku życia. Zmiany dotyczą nie tylko rowerów i hulajnóg, ale i elektrycznych, deskorolek, monocykli i innych urządzeń transportu osobistego. Wałbrzyska Policja rozpoczyna intensywne działania edukacyjne i kontrolne przed zbliżającym się sezonem letnim.
12: Przepisy de facto ustawy o prawo o ruchu drogowym obowiązują na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. W tych miejscach te przepisy obowiązują, więc kaski są obowiązkowe.
11: To młodszy aspirant Grzegorz Koszkul z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który dodaje, że obowiązek jazdy w kasku ustępuje dopiero w momencie faktycznego ukończenia 16 roku życia. Przepisy nie biorą pod uwagę roku rocznikowego, lecz dokładną datę urodzenia młodego kierowcy.
12: Dokładnie tak. Przepis mówi jasno, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Musi mieć ukończone 16 lat. Jeżeli urodziny 16 kończy 31 grudnia, to dopiero od 1 stycznia może korzystać z hulajnogi elektrycznej oraz innych urządzeń transportu osobistego bez konieczności używania kasku.
11: Za nieprzestrzeganie przez dzieci przepisów odpowiedzą rodzice. Za brak kasku grozi kara w wysokości 100 zł. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, sankcje

0: jakąś wartość lub jakąś akcję, którą KGHM robi jako firma. Mamy więc pszczoły, które symbolizują m.in. projekt Miedziowe Pszczoły, mamy wiewiórki, które są koloru miedzi, mamy oczywiście też jedną sekretną niespodziankę, jest nią krecik, więc celem tej zabawy jest znalezienie właśnie tej sekretnej maskotki albo znalezienie wszystkich pięciu, bo mamy pięć różnych rodzajów.
1: Specjalne boksy z kolekcjonerskimi maskotkami pojawią się w szkołach patronackich KGHM oraz podczas wydarzeń sportowych, zachęcając młodych ludzi do wspólnej zabawy i odkrywania wartości firmy.
0: Akcja cieszy się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że w ten sposób możemy też edukować. No i już myślimy, jak zagospodarować kolejne tygodnie, bo mamy coraz więcej zapytań, kiedy pojawimy się w danej szkole lub na danym wydarzeniu, co tylko motywuje do tego, żeby robić tego typu wydarzenia.
1: Akcja Złap Boksa KGHM to nie tylko zabawa, bowiem w każdym pudełku znajduje się karta informacyjna, która przybliża działania KGHM związane z konkretnym zwierzęciem i promowanymi przez nie wartościami. Dzięki temu projekt łączy rozrywkę z edukacją. Dotychczas kompetentni odwiedzili m.in. szkoły w Lubinie, Chocianowie, Polkowicach i Głogowie, a także wydarzenia sportowe, takie jak mecze piłki ręcznej oraz turniej KGHM Cup. Organizatorzy zapowiadają kolejne odsłony akcji jeszcze przed wakacjami oraz jej kontynuację po przerwie letniej. Program Kompetentni w branży KGHM, kluczowy partner w kształceniu zawodowym, działa od 2018 roku. Obecnie obejmuje blisko 2,5 tysiąca uczniów w 10 szkołach Zagłębia Miedziowego, kształcących m.in. w kierunkach związanych z automatyką, elektroniką, mechatroniką, górnictwem i hutnictwem. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Przed nami 25. edycja Krokus Jazz Festiwalu w Jeleniej Górze. W programie jubileuszowego festiwalu znaleźli się m.in. Adam Bałdych, Piotr Wojtasik z Anną Marią Jopek oraz Kurt Rosenwinkel. Artyści, którzy od lat zachwycają publiczność na najważniejszych scenach koncertowych świata. Nie zabraknie też części konkursowej dla młodych zespołów jazzowych. Na wydarzenie zaprasza prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
3: Muzyka łagodzi obyczaje, a muzyka jazzowa jeszcze bardziej łagodzi obyczaje. Jelenia Góra jazzem stoi nie tylko od 25 lat. Mamy wspaniałych jazzmenów, którzy rozjeżdżają się po świecie. Marek Napiórkowski, Artur Lesicki czy Maciek Obara. I dlatego też między innymi od 25 lat jest organizowany Krokus Jazz Festival w Jeleniej Górze. Dolny Śląsk w ogóle jest takim miejscem, gdzie lubimy jazz. Jazz nad Odrą słynny. Dlatego warto to na te wszystkie koncerty, które będą od 22 października tu w Jeleniej Górze się odbywały. Warto przyjechać, warto przyjść, posłuchać, bo to będzie dobry, stary jazz.
2: Sprzedaż biletów już ruszyła, podkreśla Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
4: Czyli zapraszamy wszystkich do zakupu karnetów i biletów na festiwal. Bilety kształtują się w cenach od 90 do 150 zł na te najbardziej atrakcyjne koncerty. Mam nadzieję, że dla wszystkich będą dostępne. Oczywiście karnety umożliwiają wstęp na wszystkie koncerty w cenie nieco niższej niż zsumowanie poszczególnych cen biletów. Każdy, kto zakupi karnet, otrzymuje gadżety festiwalowe, czyli torbę, koszulkę i wydawnictwa, które się przy nim pojawią w gratycie.
2: Dziękuję. W naszych popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Do usłyszenia.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Hello Poland, my name is Carsten and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Klasyczne Radio. Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: głowami w dół lecimy do chmur, a nawet jeszcze dalej. Moi drodzy, bo dokładnie za 14 minut czeka na Was kolejne i pierwsze poweekendowe lądowanie na planecie pełnej hitów. Tam przywita się z Wami Arek Włodarski, który już szykuje dla Was premiery. W Best of zagrają jeszcze Pinał, pojawi się także Lady Gaga czy Goja, a ja Wam życzę udanego dnia, tygodnia. Patryk Łasica, dziękuję za dziś i do usłyszenia.
1: Best of. To co najlepsze. W muzycznym radiu.

0: emocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123. Po reklamie.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
3: 17.
1: Czas na wiadomości.
4: Prezydent Ukrainy podzielił swoją decyzją polskich polityków. Tłum chętnych śpiewających aktorek walczy o rolę w polskiej Krainie Lodu. Maja Chwalińska na razie zakończyła rywalizację i mówi o planach na najbliższe dni. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kapituła Orderu Orła Białego wciąż rozpatruje wniosek polskiego prezydenta w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Zełenskiego tego najwyższego polskiego odznaczenia za świadome nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. I choć decyzja Zełenskiego wywołała powszechne oburzenie wśród niemal wszystkich polskich polityków, to zapowiedź odebrania ukraińskiemu przywódcy orderu podzieliła ich. Co tak komentuje prezydent?
5: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
4: Do sprawy odniósł się także wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
6: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
4: Jednocześnie rządzący podkreślają, że Polska oczekuje, że ukraiński prezydent wycofa się z decyzji o nadaniu jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, ale Kijów na razie nie zajął stanowiska w tej sprawie. Ponad 500 śpiewających aktorek i aktorów z całego kraju zgłosiło się do roli w musicalu Kraina Lodu, którego premierę Teatr Muzyczny w Łodzi planuje na marzec przyszłego roku. Wybór wykonawczyń głównych ról księżniczek Elzy i Anny zostanie ogłoszony pod koniec czerwca. Scena łódzkiego Teatru Muzycznego będzie pierwszą w Polsce, która wystawi broadwayowski musical Disneya. To najwyższy czas, żeby przygotować się na urlop, przypominają lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach. Warto też uważać na to, co się robi na miejscu, przypomina lubelski konsultant chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak.
7: Nie pić wody z ujęć ogólnych hydraulicznych, tylko żeby pić wodę butelkowaną. Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony czy dobrze wypieczony.
4: W razie wypadku, ukąszenia czy jakichkolwiek dolegliwości trzeba zgłosić się do miejscowego lekarza. W takiej sytuacji przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie. Maja Chwalińska, polska 24-letnia tenisistka z Miechowa, po finale turnieju French Open wróciła do kraju. O planach zawodniczki na najbliższe dni Szymon Kępka.
8: Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
9: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
8: Zawodniczka za grę na kortach Rolanda Garrosa zarobiła niecałe 1,5 miliona euro.
9: Nie mam jakichś takich zachcianek, szczerze mówiąc. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam.
8: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon. Czy zagra w turnieju bez kwalifikacji z dziką kartą, to wyjaśni się w połowie czerwca, ale w Londynie zagra tak czy inaczej.
9: Cel zrealizowałam, ale na pewno sobie postawię następne i planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
4: Wimbledon, czyli kolejny turniej wielkoszlemowy, rozgrywany jednak na trawie, rozpocznie się 29 czerwca.
1: To były wiadomości.
0: Muzyczne radio. A po 17:00
1: mamy dla was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
0: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Plus. planeta startuje na dobre.
3: Jojojo, hi und hello, to ten sposób przywitania zostanie z wami na zawsze od naszych zaprzyjaźnionych, znakomitych artystów z duetu Blank & Jones. A Blanka na dobry początek ładnie się złożyło. Na początek Hit Planety w poniedziałek, w nowym tygodniu 8 czerwca, 6 po 17, w pięknych okolicznościach wiosennej przyrody, z przyjemnością i mam nadzieję, że vice versa spędzę razem z wami najbliższe 3 godziny. Nowa muza w roli głównej u nas, klubowe, taneczne, hip-hopowe, rockowe, popowe kawałki tu znajdziecie polskich i zagranicznych wykonawców, no większość zagranicznych, bo polska lista to u nas top 30 PL w sobotę od 13. Polecam. A Hit Planeta codziennie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota od 17. Blanka zapowiadana z nowym singlem Dance to This, propozycja do Hit Planety i Tu Velo, I'm Your Girl Right. Znakomita skandynawska artystka po chwili przerwy znów prezentuje nam swoje fantastyczne nuty. Witajcie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: klimatyczne, mocno taneczne, klubowe, bity z takim niepokojącym rytmem, no znakomicie to brzmi. Tuvalu, I'm Your Girl Right, wcześniej Blanka, to są dwie kolejne świeżynki, nowości, propozycje do tego, aby znaleźć się w 40 i walczyć z najlepszymi. No a propos tychże najlepszych, to przypomnijmy, że w ostatnim sobotnim notowaniu
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim Ale Farben z rewelacyjnym hitowym singlem Heroes of the Night, Oczko w dół. Również spadek o jedno miejsce, ale to już oznaczał spadek z jedynki. Parov Stellar, Black Linus.

0: I numer 2 i 3 pogodził Leony, Markus i Martinus, Moonlight na jedynce. Gratulujemy. Czy dzisiaj udało się otrzymać jedynkę? Przekonamy się przed 20.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
2: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy Fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
6: Hello guys, we are Shanghai.
7: Hi, I'm Medina.
8: Hello my Polish friends, my name is Gengis.
9: Cześć, tu Daria Zawiałow.
10: Hi, my name is Jack Wins and this is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Czynimy to z radością. 40 dzisiaj. Vice. Memories. A za nami Temba z Gianni Romano i z klimatycznym The Thrill i z Gone na 39. Dwie nowości dzisiaj. Ta druga wyżej notowana od Yearbox nieco później. Teraz Vice. 4-0 dzisiaj u nas numer. Witamy i trzymamy kciuki. Powodzenia.

0: Pionowa i totalnie przebojowa.
1: Pierwszą świeżynkę już znamy, pierwszą nowość dzisiejszego nadawania, druga już wkrótce, po 18 i po 19 kolejne propozycje z poczekalni i po drodze jeszcze trzy premiery, czyli nagrania, które zupełnie po raz pierwszy u nas się pojawiają. Od jutra trafią do poczekalni, będziemy je wam promować aż do momentu, kiedy wskoczą do 40, no a później to już wiadomo, głosujecie na tak, na nie. Dowolna ilość nagrań do obstawienia. Polecam naszą stronę muzyczneradio.pl. Polecam także nasz facebookowy fanpage Muzyczne Radio. Masę stałych naszych przyjaciół razem z nami. No i mam nadzieję także gości, którzy powolutku już przyjeżdżają na Dolny Śląski nie tylko, aby odpoczywać. Choć już po weekendzie, no to część osób już ma urlopy i zresztą to widać wszędzie. No to dobrej zabawy i fajnego odpoczynku, gdziekolwiek jesteście. I mam nadzieję, że słuchacie hit planety. 3-9 Temba, to już wiemy. 3-8 Milky plus David Guetta, Just the Way You Are. W specjalnym remiksie pana Davida. Ten numer dzisiaj na miejscu 38. 3-7 Meghan Trainor, Hush. Pierwszy polski utwór na liście Ania Szlagowska, przepraszam. 37 miejsce. Like a Child, Armin van Buuren i RG. Na 35. 3-4 Sound Heaven, Snowing in Miami. No i tak pokrótce wygląda czwarta dyszka dzisiejszego notowania. Z mniejszym, większym szczęściem nagrania, o których wam opowiadałem. Większość z nich leci w dół. Like a Child, między innymi także Ania Szlagowska z numerem Ile. Leci także Milki, 37 miejsce było wczoraj. No i dzisiaj, a nie, no też, no oczko w dół rzeczywiście, 38. Tąpnięcie było w sobotę, 16 oczek w dół. Martin Garrix leciał w sobotę o 31, już poza listą. Temba, The Truly Is Gone, 14 oczek w sobotę w dół. Dziś znów obsuwa, ale jeszcze zagraliśmy, bo jeszcze na liście, na 39. Muzyczne radio i

0: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: No i stało się.
2: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
0: Ultima Auto. Zajmie się Twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
3: Teraz jak nowe.
0: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
4: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków.
0: Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczkow.com.pl.
5: Po reklamie.
6: Hi guys, it's Rihanna.
7: Hey everyone, this is Mons Samrada.
8: Hello Poland, it's Katy Perry here.
9: Hi guys, my name is Sam Walker.
10: Witajcie moi kochani, tutaj Magda Wójcik z zespołu Goja. Dziś razem z wami słucham Hit Planety i muzycznego radia. Hit Planeta.
11: Najnowsza lista w Polsce.

0: when the beat drop.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: Zazwyczaj około pół do każdej pełnej godziny w czasie trwania Hit Planety prezentujemy wam premierowy numer po raz pierwszy. 45 Ultra Talk to You.

niedawna razem z nami Ania Szlagowska. Ile? No chciałoby się jeszcze posłuchać, ale już trzeba kończyć. Armin van Buuren, nasza ulubiona gwiazda, znakomity DJ, numer Like a Child. Dzisiaj kolejny zjazd w dół.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane.

0: na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
4: What's up, it's Nick, Afrojack.
5: Hey guys, I'm Dash Berlin.
6: Hey, I'm Stanley Van Doren.
7: Hey, what's up, this is Showtek.
8: Hello Poland, what's up? This is Gregor Soto and you're listening to Hit Planeta on Muzyczny Radio.
9: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: To mój ulubiony bujacz w czasie obecnych notowań Hit Planety, Yearbox. To za moment Sound Heaven, Snowing in Miami. Dzisiaj miejsce 34.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Już to czynimy. Druga wyżej notowana na 33. melduje się Yearbox, Babylon.

0: najnowsza lista w Polsce.
1: Fantastyczny duet Martin Garrix, The Three Run, za nami Repeated. Dzisiaj miejsce 32. Nie do końca się wam ten numer podoba. Troszkę jestem zdziwiony. No ale to różnie bywa z tymi numerami na Hitplanecie i z tym, co wpada w ucho, a co nie naszym słuchaczom. 31 oczek w dół ten numer poleciał w sobotę na 38 miejsce i naprawdę były potężne obawy, czy jeszcze dzisiaj usłyszymy, ale panowie odbudowali się. Dzisiaj meldują się na miejscu 32. A teraz...
2: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: No to już za chwilę będziemy zaglądać do trzeciej dyszki. 3-1, Sweet Love, My Girl's Not You, Over It, Omar Duro, Jasiek Piwowarczyk, Halo Houston 29. Zaczniemy od Sweet Love.

0: Mocno Nowa i totalnie przebojowa.
1: Po 18 po wiadomościach kolejne propozycje do przyszłych notowań Hit Planety. Ale zanim to jeszcze będzie Jasiek Piwowarczyk. Halo Houston, czyli jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o problemy. Jakie o tym pan Jasiek za chwilę nam zaśpiewa. Później zaśpiewają nam znów znani i mniej znani wykonawcy, którzy albo są na liście, albo dopiero planują tam się znaleźć, no ale nie do końca wszystko zależy od nich, tylko od was i od liczby waszych głosów na tak lub na nie, no bo to wszystko później składa się na codzienne notowania Hit Planety. To jeszcze chwilka cierpliwości i możemy oczekiwać na wiadomości. Ale zanim to pan Jasiek z Halo Houston.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
3: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 18.
1: Czas na wiadomości.
5: Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna chętna do walki o prezydenturę w Krakowie. I limitowane papieskie koszulki. Gratka dla fanów Realu Madryt. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Swoją opinię w tej sprawie miała dziś wydać kapituła tego najwyższego rangą polskiego odznaczenia. Poprosił ją o to Karol Nawrocki, którego wzburzyła decyzja Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. Pan prezydent chciał mieć poważny wpływ na politykę zagraniczną i ma ku temu okazję, komentował sprawę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
6: Będzie dziwnie, gdy okaże się, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
5: O bezpośrednią, szczerą rozmowę Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie zaapelował Donald Tusk. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie się zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
7: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
5: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieja Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienionych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze ekspresowej S14 w województwie łódzkim. Wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Emilia w powiecie Zgierskim kierujący BMW dachował. 42-latek po wypadku został uwięziony w pojeździe. Wyciągnęli go dopiero strażacy, przekazali ratownikom medycznym. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować, ale na pochwałę zasługuje zachowanie świadków zdarzenia, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z łódzkiej straży pożarnej.
8: Ogromny szacunek należy się świadkom tego zdarzenia, które nie tylko wezwali pomoc, ale również starali się utrzymać drożność dróg oddechowych tego mężczyźnie, stabilizując jego odcinek szyjny i kręgosłupa.
5: Dlaczego BMW dachowało, to ustala teraz policja. Krótszy o połowę staż podyplomowy i trudniejsze egzaminy to zmiany, które proponuje resort zdrowia w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Jego celem jest poprawa dostępności do lekarzy i podniesienie jakości kształcenia. Konsultacje publiczne projektu będą trwały miesiąc. PKP Intercity opublikowało zestawienie dotyczące czerwcowego długiego weekendu. Od 3 do 7 czerwca pociągami tego przewoźnika podróżowało prawie 1,5 miliona pasażerów. Największy ruch odnotowano wczoraj, kiedy to pociągi przewiozły 350 tysięcy osób. Jak podała spółka, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem i Poznaniem. I jeszcze Real Madryt, który wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwanińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu. Szymon Kępka.
10: O sportowym sukcesie Maji Chwanińskiej powiedzieliśmy już wszystko. W krótkim czasie stała się ulubienicą mediów i każdy bardzo chętnie mówi o polskim sukcesie na kortach Rolanda Garrosa. Zgoda, ale perspektywa zawodniczki, która niezależnie od sukcesu mierzy się teraz teraz z ogromną popularnością, jest nieco inna. Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
3: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości. Nie spałam za dużo, ale myślę, że jest to jak najbardziej wytłumaczalne.
10: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon.
9: Choć dopiero w przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy Chwalińska zagra w tym turnieju dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linety, która awansowała dziś do drugiej rundy turnieju z Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birel 2-6, 6-1, 6-2. W Holandii grają także panowie Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie. Jutro zagra z Węgrem Martonem Fuczowiczem, a Kamil Majszak z Finem Otto Virtanenem, z którym wczoraj przegrał w półfinale Challengera w Birmingham. Hitowy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem siatkarskiej plus lidze brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazze. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Duński piłkarz Christian Eriksen, który wczoraj zasłabł na boisku w trakcie meczu z Ukrainą, nocy spędził w szpitalu, ale lekarz reprezentacji zapewnił, że czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym nastroju, przekazał Morten Wessen. Sezon dla 34-letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę. A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
0: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
4: Tungewak, Jalida, dawno nie było, Love Will Never Die, Jonas Blue z numerem Girl. Kolejne propozycje pod rozwagę i uwagę.

0: Hit. Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Ale sztosy.
2: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.
5: Hey, I'm Sam van Doorn.
6: Cześć, jestem DJ Adamus.
7: Hi, 65, this is Jeffrey.
8: Mauri.
9: Gabriel.
10: Hello, I'm DJ Antoine.
11: Hej, hej, z tej strony Seabull. Wielkie pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Hit Planety i muzycznego radia. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: sobotę to była nasza druga wyżej notowana nowość na 35. Stormzy dzisiaj 24 Hours na 27. Zasłużony awans, progres. No to teraz u nas...
1: Hit Planeta.
2: Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
0: BK Duke, Storm in My Hips. Thunder.

0: najnowsza lista w Polsce.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: time. Ależ to jest pocieszny numer, prawda? MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door, dziewczyna z sąsiedztwa. Fajnie to kręci, bardzo, bardzo. Bo lubimy ten numer. Dzisiaj na miejscu numer, a propos, 24. Zbliżamy się do godziny 18.30.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Dubs, Nelly, Furtado, Torture of the Heart.

To jest taki numer, który podoba się chyba, czy zaczyna naprawdę bardzo trafiać do serducha, do głowy, za którymś tam przesłuchaniem. Tak za pierwszym, drugim razem nie trafił aż tak do mnie za bardzo, ale z każdym kolejnym odsłuchem było coraz lepiej. Dzisiaj u nas mrozu nie ma miejsca jak dom na miejscu 22.

Run to your Nicky Romero, Almero w dół z 14 na 21, zresztą Mrozu też poleciał zaskakująco, mocno, z 12 na 22. No to jutro będzie lepiej.

0: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: Salut, c'est Antoine Clamaran.
3: Hello, it's Marina and the Diamonds.
4: Hello, I'm Calvin Harris.
5: Hola, it's your most clean bandit.
6: Hello to all my Polish friends, this is Josh Kumbi. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out.
7: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.
1: No to niech będzie teraz 16. Second Chance, Lucas Graham. Wcześniej Shakira, Burna Boy, Daj Daj. Ten numer pewnie będzie sporym hitem nadchodzącego lata. Dzisiaj u nas na 15.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer...
2: Męskie granie, dwunastka, czyli wędrujemy w górę. Kolejny numer z listy tegorocznego męskiego grania. Herbut z alias Bambino. Tańczę.

0: Fire Away z miejsca dzisiaj 14 kończy drugą godzinę Hit Planety w poniedziałek 8 czerwca. Przed nami wiadomości.
1: Autopromocja. Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja, autopromocja.
3: Muzyczne radio.
4: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
3: na 105,8,
4: 106,7
3: i 90,9 FM
4: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
3: i w naszej aplikacji na całym świecie.
2: Autopromocja.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
0: 19.
3: Czas na wiadomości.
5: Kapituła Orderu Orła Białego zakończyła obrady. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc. Powiemy też o staraniach, by język śląski wylądował na liście UNESCO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Po kilku godzinach zakończyła się obrady kapituły Orderu Orła Białego. Kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Chodzi o kwestię odebrania orderu nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Pomysł ten pojawił się potem, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, czyli niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który dziś trafił do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie było dostępne jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. Dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA. Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Ziobry do ICE, czyli amerykańskiego urzędu imigracyjnego, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Zapytam wprost, czy jest lex Ziobro w Stanach Zjednoczonych, czy też Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
5: A były minister sprawiedliwości za czasów rządów PiS i jego były zastępca podejrzani są o przestępstwa związane z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przepisy wzmacniające prawa ofiar przestępstw. Nowa dyrektywa upraszcza zgłaszanie takich incydentów oraz uzyskiwanie pomocy. Przepisy lepiej chronią też dane osobowe ofiar. W całej wspólnocie powstanie również telefon zaufania, gdzie pod numerem 116006 takie osoby będą mogły szukać wsparcia. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Taki jest nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej śląszczyzny. Więcej o tym nasz reporter.
7: Formalne starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotuje dr Beata Piecha-Fanshagen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie Górniczej Barwórki na listę UNESCO.
8: Już samo to, że ludzie, którzy gadają od iluś tam pokoleń, zostaną nazwani depozytariuszami, czyli tymi, którzy są właścicielami jakiegoś skarbu, czegoś bardzo cennego, będzie naprawdę świadczyło o tym, że ta konwencja spełnia swoją rolę.
7: Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
9: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
7: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki zawetowali przyjęte przez parlament ustawy.
5: O czym informował Grzegorz Kozioł.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta, taką Maji Chwanińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych. Do samochodu odprowadzał ją tłum.
11: Każdy co chwilę podnosi się na stopach, do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć. jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
12: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
13: Będzie Majomania?
12: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna jest.
14: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
10: Polska tenisistka pojechała do Paryża jako 114. zawodniczka rankingu WTA i wróciła jako 21. rakieta świata. Rusza walka o złoto w koszykarskiej ekstraklasie. Po raz pierwszy w finale zmierzą się obrońca mistrzowskiego tytułu Legia Warszawa z Orlen Zastalem, który po rundzie zasadniczej nawet nie był pewny udziału w play-off. Zespół z Zielonej Góry o złoty medal zagra po 5 latach przerwy. Faworytem jest jednak Legia, mówi Piotr Wesołowicz ze Sport.pl.
15: Zielona Góra już jest wielkim zwycięzcą tego sezonu. Nic nie musi, ale może i to może być z kolei dla Legii też kłopotem, no bo to warszawski zespół jest zdecydowanym faworytem. Na warszawiakach jest presja, żeby to złoto obronić, ale z drugiej strony to Legia ma tych fantastycznych zawodników. Jeśli nawet to nie będzie zwycięstwo 4-0, no to myślę, że 4-1, 4-2.
10: Pierwszy mecz w Warszawie dziś o 20:15. Jutro natomiast ruszy walka o brąz między Dzikami Warszawa i Arką Gdynia. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycje liderek straciły Włoszki, które po trwającej 2 serii 39 wygranych doznały w końcu porażki. Przegrały z Brazylijkami 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższych kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 19:00 czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania. Hit Planeta w najlepszym wydaniu. Z kolejną, mocno nową propozycją do listy.
0: No to zanim skoczymy tam na stałe już do pierwszej dyszki, co się stanie niedługo, jeszcze te dwie propozycje. Goldilocks, Rush i Henry Moody, Miss You, witajcie.

0: Hit.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
3: Hi, I'm JP Cooper.
4: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
5: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samu Harbour from a band called Sunrise Avenue.
6: Hey, what's up? It's Sierra.
7: Hey, hey. My name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Bożyczne Radio. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce.

0: Perfect on Paper, Twinsic, numer, który od dawna w samej szpicy najlepszych nagrań na Hit Planecie. W sobotę miejsce szóste, dzisiaj spadek na miejsce dziewiąte.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Dyszkę otworzył Mark Leon. Ten numer już za nami. Twinsic 9, 8 Robin Schulz, Better Times i Borey, siódemka. Pozycja obroniona, ale zanim do tych numerów sięgniemy z pierwszej dyszki, to jeszcze tutaj mamy do zagrania parę ogonków, to w żadnym złym słowa tego znaczenia. Bibi Rexa z 20, Sad Girls, Calvin Harris, Satisfy, przepiękny, fajny numer, dzisiaj w górę na miejsce 17, Nicky Romero, Run to You, także nam się objawi i Gravity. Mamy czas, żeby zagrać. No, większość z tych nagrań, może nie wszystkie, ale na pewno teraz będzie Bibi Rexa w znakomitym duecie.

0: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Rygnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Po reklamie.
1: Hey, this is John Rivers.
2: Hello, my name is Anna Chiara.
1: Hi, we're Energy DJs.
3: Hi, my name is Summer.
1: Kia, this is Flying Decibels. And right now you are listening to Hit Planeta, the best single chart on Muzyczne Radio. Hit Planeta.

0: jest kolejna. Gorąca premiera na Hit Planecie.
1: Trzecia i ostatnia w dzisiejszym notowaniu, Bauza Magnetic.

Gravity, Rise Noise, gdzie ten numer? A tutaj Gravity, 13, może być. My wskakujemy do dyszki, bo tutaj mamy informacje ważne od miejsca już 8. Robin Schulz, Better Times, Feel of the Night, Borey, miejsce 7 to obronione, to już wiemy. 6 dzisiaj, Kygo, Heaven on Your Mind. A na miejscu 5, gratulacje Kuba i Kuba, pozycja obroniona, to też ważne. 4 Paro w Stellar nam leci z pierwszej trójki, z drugiego, z Black Lilies. I uwaga, pierwsza trójka, Switch Disco, Voices. Gratulacje, awans 4, 2, Ale Farben, Heroes of the Night, czyli też oczko w górę, i Leoni, Markus, Martinus, Moonlight bronią 1 w dzisiejszym notowaniu Hit Planety. Fajnego wieczorku, jutro

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja. Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
0: Czas na wiadomości.
4: Jest areszty dla 20-latka podejrzewanego o zabicie dziewczyny. Papież spotkał się z osobami wykorzystanymi seksualnie przez duchownych. Powiemy też o pierwszym na świecie tunelu dla pełnomorskich statków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla 20-latka, którego prokuratura podejrzewa o zabójstwo 16-letniej dziewczyny w Białej Podlaskiej. Zdaniem śledczych zadał dziewczynie liczne ciosy nożem, w wyniku których zmarła. Sąd po przesłuchaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Dominika F. na 3 miesiące. Mężczyzna przyznał się do zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Papież Leon XIV spotkał się w Madrycie z ofiarami wykorzystania seksualnego ze strony duchowieństwa. Watykan przekazał, że każda z 6 obecnych na spotkaniu osób przedstawiła papieżowi propozycje dotyczące tego, jak uczynić reakcję Kościoła na tak dramatyczne przypadki bardziej skuteczną. Papież miał zapewnić o swoim zaangażowaniu na rzecz tego, by otrzymane propozycje stały się podstawą dalszych wysiłków. W ostatnich latach Hiszpanią wstrząsnął skandal związany z pedofilią w Kościele, który teraz zaczyna być rozliczany. Według niezależnego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tysięcy osób w Hiszpanii doświadczyło nadużyć w środowiskach kościelnych. Ćwierć miliarda złotych i prawie 200 nowych miejsc pracy. Amerykański gigant Collins Aerospace rozbudował swoją fabrykę w Tajęcinie pod Rzeszowem. Tworzone są tam części podwozia do Boeingów i myśliwców F-35. Szczegóły zna Marcin Starzec.
5: Amerykański gigant technologiczny jest jednym z największych na świecie dostawców części do samolotów cywilnych i wojskowych. Polski oddział jest największym poza amerykańskim pod względem liczby zatrudnionych pracowników, mówi Mariusz Tomiak, dyrektor generalny Collins Aerospace, Tajęcina i Krosno.
6: Tajęcina i drugi zakład tutaj niedaleko, na Podkarpaciu, w Krośnie, są liderami w dostarczaniu podwozi lotniczych.
5: A dla gminy Trzebownisko to kolejny impuls rozwojowy, mówi wójt Sławomir Porada.
7: To wiąże się z napływem nowych osób, ale również będą chcieli mieszkać niedaleko tej fabryki.
5: A to nie koniec lotniczej ekspansji wokół Jasionki. Wkrótce ruszy rozbudowa rzeszowskiego zakładu Pratt & Whitney za ponad 360 milionów złotych.
4: Bombardowania, rakiety przelatujące nad głowami i uchodźcy czekający na pomoc. W takich warunkach od ponad tygodnia pracują w Bejrucie wolontariusze z województwa śląskiego, którzy przygotowują posiłki dla osób uciekających przed wojną. Po niedzielnym ataku Izraela na stolicę Libanu i odwecie Iranu sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Wszyscy liczą na to, że sytuacja się uspokoi, mówi organizator Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce.
8: W zasadzie wyglądało na to, że ta sytuacja być może będzie tylko incydentem, ale napięcie rosło od kilku dni tutaj bardzo, bardzo mocno.
4: Dziennie wolontariusze przygotowują posiłki nawet dla 10 tysięcy osób, a według szacunków uchodźców może być 1 000 000. W Norwegii powstaje pierwszy na świecie tunel dla pełnomorskich statków. Statship Tunnel ma powstać pod półwyspem Strandlandet na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Szeroki na 37 metrów i długi na prawie 2 kilometry tunel pozwoli statkom omijać jeden z najtrudniejszych odcinków norweskiego wybrzeża. Koszt niemały, bo nawet do 10 miliardów koron, czyli prawie 4 miliardy złotych.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
9: Rodzice 2-letniej Poli jak tylko mogą walczą o zdrowie dziecka. Dziewczynka cierpi z powodu zespołu Retta. Jest to uwarunkowane genetycznie neurologiczne zaburzenie rozwoju. Każdy dzień jest czasem intensywnej pracy z własnym ciałem i kolejne turnusy rehabilitacyjne. Lecz same ćwiczenia to za mało. Nadzieję na powstrzymanie choroby daje dostępny od niedawna kosztowny lek i terapia genowa w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 miliony złotych rocznie stanowi dla rodziny koszt niewyobrażalny. Jednak dzięki hojności dobroczyńców zebrano już ponad 40% potrzebnej kwoty. Gorąco prosimy o dalsze wpłaty. Podaję adres siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier. siepomaga.pl, zbiórka charytatywna Pola Betkier.
3: Wiosna.

0: Z dobrym vibe'em i z nutą nostalgii The Black Eyed Peas i Let's Get It Started, czyli zacznijmy. Zacznijmy więc nasze kolejne wieczorne spotkanie w Muzycznym Radiu. Marta Wojtunik, witajcie. Podczas naszego wieczornego spotkania przez najbliższe godziny, oczywiście ostatnie godziny poniedziałku, będziemy umilać wam świetną muzyką. Najpierw tą taneczną podczas festiwalu pełnego hitów, a następnie takie bardziej nostalgiczne dźwięki podczas strefy 79. Już teraz zapraszamy was na te programy, a jak o początkach mowa, let's get it started, zacznijmy tradycyjnie, jak zawsze wieczorową porą, od Jamu, czyli naszej mini giełdy ogłoszeń typu sprzedam, kupię, zamienię.
1: Autopromocja.
2: Jam, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Jam, mydło i powidło. W Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne Radio Jam, halo, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, Ireneusz. Mam do sprzedania motorower firmy Romet, 2024 rok, 9000 przejechane. Motor jest zarejestrowany, ubezpieczony, pojemność 125 cm3. I drugie ogłoszenie, przyrząd zbiornik na wodę, 1000 litrów Mauser. Informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Dziękuję, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, również pozdrawiamy.
2: Jam, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
0: Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
4: Dobry wieczór. Ja mam do sprzedania dwa autka. Opel Astra 2010 rok. Stan bardzo dobry, wymieniony rozrusznik, wymasa, wszystkie filtry, 6-rygowa skrzynia biegów, bogate radio, podgrzewane fotele i jest ubezpieczony, zarejestrowany do października tego roku. No i cena jest 7000 do negocjacji.
0: A pod jakim numerem?
4: Audi A4, okay. Mały szukacz 2002 rok.

0: 7200 za to mauni. To wszystko jest pod numerem 7248 8. Jeszcze raz. 7248 0677.
1: Dobrze, dziękujemy bardzo, pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Dżemik, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie. A ja poszukuję starych motocykli oraz motorowerów do czasów PRL-u. Szukam na przykład takich marek jak WSK, WFMK, Simpson, MZA, Romet, Java oraz jakichś innych, którego nie wymieniłem. Zarówno poszukuję części w różnej postaci do tych motorków, może komuś też pozostawało jakieś silniki, koła, ramy, wydechy, siedzenia oraz jakieś drobne rzeczy. I zarówno poszukuję jakiegoś ciągnika typu Ursus C360, C330 i mój numer telefonu 731.
1: Tak.
3: 847. Mhm. 430.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
4: Dobry wieczór, witam. Sprzedam działkę 11-arową w miejscowości Nowogrodziec. A działka jest w kształcie trapezu z dużym potencjałem. Więcej informacji pod numerem 725.
1: Tak.
4: 925. Mhm. 737.
1: Dziękuję i witam kolejną osobę. Halo, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam Cię, Bartuniu.
1: Witam.
5: A to, że pozwyczaiłeś się, Konia. Ja mam do sprzedania boję, że do Ciebie wody użytkowej z nieżdetki, 160 litrów w idealnym stanie i sprzedam go za połowę ceny. Więcej informacji pod telefonem 513.
1: Tak.
5: 620, 608. Pozdrawiam Cię, Bartuniu, i słuchacz. Hej, hej, trzymaj się.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio, Dżemik.
6: Dobry wieczór, witam, Adrian z Kamiennej Góry z tej strony. Chętnie kupię auto lawetę DMC tak do 2700 kg. Więcej pod numerem telefonu 510-235-485.
1: Dziękujemy bardzo i witamy kolejnego słuchacza. Halo, dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
1: Witam, jesteśmy.
7: Witam, mam do sprzedania przyczepę wywrotu traktoru D47. Bez papieru za 2000 i do tego mam do sprzedania usługa C360. Wszystko pod numerem telefonu 723.
1: Tak.
7: 793-347.
2: Dżem, mydło i powidło w Muzycznym Radiu.
1: Halo, dobry wieczór, Muzyczne Radio.
8: Dobry wieczór, ja chciałem kupić pilnie średniaka Rottweilera pod numerem 727-341-960. Dziękuję i pozdrawiam panią Marturię serdecznie.
1: Dziękuję również, pozdrawiam i witamy ostatniego już słuchacza. Halo, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór. Mam do sprzedania podstawowe maszyny rolnicze, takie jak siewnik zbożowy Poznaniak, kultywator dwurzędowy z wałkiem, brony pięciopolowe, opryskiwacz firmy 400 litrowy, ładowacz tur wędka oraz ponadto posiadam jeszcze do sprzedania dwie przyczepy ciężarowe o długości 12 i 10,5 metra. I to wszystko pod numerem telefonu,
1: tak?
9: 504 023 860. Pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Dziękujemy również, pozdrawiamy. To była już ostatnia osoba na dziś. Kolejne wydanie Dżemu już jutro po godzinie 20, a my teraz przedstawiamy.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
1: An Author i Talk to You.

O nowych piosenkach i równie nowych płytach, o muzycznych duetach i planach na przyszłość. Tu i teraz w kolejnym odcinku Music News. Tomek Dutkiewicz, witam i zapraszam. Zaczynamy od nowej piosenki Sarsy. Po sukcesach ostatniej płyty Miało być jak w filmie oraz współpracy z Markiem Dyjakiem czy też z zespołem T-Love, artystka nie zwalnia tempa. Teraz otwiera nowy muzyczny rozdział Nostalgia Era i pyta o rzeczy, które zostają na dłużej. Czy będziemy się pamiętać? To popowy numer napisany z miejsca tęsknoty, za czasem, za bliskością, za poczuciem, że pewne chwile warto nosić ze sobą wiecznie. Utwór wyrasta z tęsknoty milenialsów, z generacyjnej potrzeby zatrzymania czegoś, co przemija po prostu zbyt szybko. Singiel opowiada nie tylko o kryzysie w związku. To pytanie zadane ponad logikę zakończenia. Wiara, że dusze, które do siebie pasują, odnajdują się na nowo. W każdym kolejnym wcieleniu, mówi Sarsa. Singiel otwiera w mojej twórczości erę nostalgii, która nie odbiera nadziei i wiary w drugie szanse. Także wtedy, gdy logika mówi, że to już po prostu koniec, dodaje artystka. Pozostajemy przy nowościach. Po 13 latach od nagrania piosenki If I Lose Myself, Alesso i One Republic wracają z nowym hitem. Efektem ponownego spotkania artystów jest numer In Your Eyes, pełen emocji, nostalgii i euforii. Singiel, który nawiązuje do złotej ery muzyki dance i kontynuuje jedną z najbardziej cenionych współprac na styku elektroniki i muzyki pop. Nowy utwór jest kolejnym rozdziałem muzycznej historii tworzonej przez Alesso i frontmana One Republic, Ryana Tedera. Wcześniej artyści wspólnie nagrali takie utwory jak If I Lose Myself, Call Me Lost My Mind z Sebastianem Ingrosso, a także utwór Scars. Jestem niesamowicie szczęśliwy, że wreszcie możemy wydać ten utwór. Za każdym razem, gdy mam okazję pracować z Ryanem i One Republic, dzieje się coś wyjątkowego. Ten singiel jest powrotem do złotej ery. Minęło sporo czasu, ale gdy znów spotkaliśmy się w studiu, wszystko przyszło bardzo naturalnie. In Your Eyes to utwór, który zostanie z ludźmi na długo, powiedział Alesso. Jest tylko garstka osób, z którymi tworzę muzykę i od pierwszej chwili wszystko działa bez wysiłku. Alesso jest jedną z nich. Praca nad tym utworem przypomina kontynuowanie rozmowy, której nigdy tak naprawdę nie skończyliśmy, dodaje Ryan Tedder. In Your Eyes od Alesso i One Republic już do posłuchania w muzycznym radiu. Music News. Po premierze i gorącej reakcji fanów w mediach społecznościowych singiel Black Prada Dress oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział w karierze Ellie Goulding. Utwór jest pierwszą zapowiedzią 6. albumu studyjnego artystki, który ukaże się 4 września. Black Prada Dress zgłębia napięcie pomiędzy tym, jak jesteśmy postrzegani, a rzeczywistością. To przenikliwy i świadomy własnej narracji portret różnych wersji nas samych, które tworzymy, by przetrwać, funkcjonować i chronić się przed światem. Black Prada Dress doskonale oddaje charakter albumu I Know Too Much, opowiada Ellie. Płyta zrodziła się z refleksji, że czasem możemy wiedzieć zbyt wiele. W niewiedzy jest pewien rodzaj wolności. Ten album to zbiór utworów powstałych w przełomowym momencie mojego życia, kiedy jednocześnie poczułam siłę płynącą z wiedzy, ale i uświadomiłam sobie, że wiele dała mi w przeszłości wolność wynikająca z niewiedzy, dodaje artystka. To na koniec chwytajcie nasze gorące premiery, które już trafiają na playlistę muzycznego radia. 18's You Got The Look, Lost Frequencies, Leave It All i Gibbs, Ego i For Money z nagraniem Ostatni Dzień Lata. Tomek Dutkiewicz, Music News, dziękujemy za uwagę, do miłego następnego.

0: Twoja regionalna stacja.
1: Na podsumowanie dnia w regionie zaprasza Anna Tarkota.
2: Dobry wieczór, zapraszam na informacje, w nich Wałbrzych i nowe przepisy dotyczące kasków na hulajnogach i rowerach. Grożą wysokie kary. Akcja Złap Boksa KGHM oraz zapowiedź jubileuszowej edycji Kroku z Jazz Festiwalu w Jeleniej Górze. Zapraszam na szczegóły. Młodzi użytkownicy hulajnóg elektrycznych i rowerów muszą zakładać kaski ochronne. 3 czerwca weszły w życie nowe przepisy prawa o ruchu drogowym, które wprowadzają surowe kary dla opiekunów za brak ochrony głowy u dzieci. Policja zapowiada kontrolę. Materiał Jacka Zycha.
3: Tak, nowelizacja przepisów prawa o ruchu drogowym wprowadziła wymóg noszenia kasków ochronnych dla osób do 16 roku życia. Zmiany dotyczą nie tylko rowerów i hulajnóg, ale i elektrycznych, deskorolek, monocykli i innych urządzeń transportu osobistego. Wałbrzyska Policja rozpoczyna intensywne działania edukacyjne i kontrolne przed zbliżającym się sezonem letnim.
4: Przepisy de facto ustawy o prawo o ruchu drogowym obowiązują na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. W tych miejscach te przepisy obowiązują, więc kaski są obowiązkowe.
3: To młodszy aspirant Grzegorz Koszkul z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, który dodaje, że obowiązek jazdy w kasku ustępuje dopiero w momencie faktycznego ukończenia 16 roku życia. Przepisy nie biorą pod uwagę roku rocznikowego, lecz dokładną datę urodzenia młodego kierowcy.
4: Dokładnie tak. Przepis mówi jasno, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Musi mieć ukończone 16 lat. Jeżeli urodziny 16 kończy 31 grudnia, to dopiero od 1 stycznia może korzystać z hulajnogi elektrycznej oraz innych urządzeń transportu osobistego bez konieczności używania kasku.
3: Za nieprzestrzeganie przez dzieci przepisów odpowiedzą rodzice. Za brak kasku grozi kara w wysokości 100 zł. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, sankcje mogą okazać się znacznie bardziej dotkliwe. Policjanci podkreślają jednak, że nadrzędnym celem zmian nie jest karanie, a ochrona zdrowia i życia najmłodszych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Akcja Złap Boksa KGHM to nowoczesny sposób na przybliżenie dzieciom i młodzieży wartości KGHM poprzez zabawę inspirowaną popularnym fenomenem blind boxów, to znaczy pudełek z ukrytą zawartością, której nie zna się przed otwarciem. Jak podkreśla Marek Wachnik, kierownik Wydziału Budownictwa Wizerunku KGHM, celem było pokazanie firmy z innej perspektywy, nie tylko jako producenta miedzi, ale także organizacji realizującej liczne projekty edukacyjne, społeczne i rozwojowe.
5: Ta akcja polega na tym, że w takich specjalnych zielonych pudełkach umieszczamy jedną z 5 maskotek i każda z tych pluszaków symbolizuje jakąś wartość lub jakąś akcję, którą KGHM robi jako firma. Mamy więc pszczoły, które symbolizują m.in. projekt Miedziowe Pszczoły, mamy wiewiórki, które są koloru miedzi, mamy oczywiście też jedną sekretną niespodziankę, jest nią krecik, więc celem tej zabawy jest znalezienie właśnie tej sekretnej maskotki albo znalezienie wszystkich 5, bo mamy 5 różnych rodzajów.
6: Specjalne boksy z kolekcjonerskimi maskotkami pojawią się w szkołach patronackich KGHM oraz podczas wydarzeń sportowych, zachęcając młodych ludzi do wspólnej zabawy i odkrywania wartości firmy.
5: Akcja cieszy się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Cieszymy się, że w ten sposób możemy też edukować. No i już myślimy, jak zagospodarować kolejne tygodnie, bo mamy coraz więcej zapytań, kiedy pojawimy się w danej szkole lub na danym wydarzeniu, co tylko motywuje do tego, żeby robić tego typu wydarzenia.
6: Akcja Złap Boksa KGHM to nie tylko zabawa, bowiem w każdym pudełku znajduje się karta informacyjna, która przybliża działania KGHM związane z konkretnym zwierzęciem i promowanymi przez nie wartościami. Dzięki temu projekt łączy rozrywkę z edukacją. Dotychczas kompetentni odwiedzili m.in. szkoły w Lubinie, Chocianowie, Polkowicach i Głogowie, a także wydarzenia sportowe, takie jak mecze piłki ręcznej oraz turniej KGHM Cup. Organizatorzy zapowiadają kolejne odsłony akcji jeszcze przed wakacjami oraz jej kontynuację po przerwie letniej. Program Kompetentni w branży KGHM, kluczowy partner w kształceniu zawodowym, działa od 2018 roku. Obecnie obejmuje blisko 2,5 tysiąca uczniów w 10 szkołach Zagłębia Miedziowego, kształcących m.in. w kierunkach związanych z automatyką, elektroniką, mechatroniką, górnictwem i hutnictwem. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Przed nami 25. edycja Kroku z Jazz Festiwalu w Jeleniej Górze. W programie jubileuszowego festiwalu znaleźli się m.in. Adam Bał, Piotr Wojtasik z Anną Marią Jopek oraz Kurt Rosenwinkel. Artyści, którzy od lat zachwycają publiczność na najważniejszych scenach koncertowych świata. Nie zabraknie też części konkursowej dla młodych zespołów jazzowych. Na wydarzenie zaprasza prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak.
7: Muzyka łagodzi obyczaje, a muzyka jazzowa jeszcze bardziej łagodzi obyczaje. Jelenia Góra jazzem stoi nie tylko od 25 lat. Mamy wspaniałych jazzmenów, którzy rozjeżdżają się po świecie. Marek Napiórkowski, Artur Lesicki czy Maciek Obara i dlatego też między innymi od 25 lat jest organizowany Krokus Jazz Festival w Jeleniej Górze. Dolny Śląsk w ogóle jest takim miejscem, gdzie lubimy jazz, jazz nad Odrą słynny, dlatego warto na te wszystkie koncerty, które będą od 22 października tu w Jeleniej Górze się odbywały, warto przyjechać, warto przyjść, posłuchać, bo to będzie dobry, stary jazz.
2: Sprzedaż biletów już ruszyła, podkreśla Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
8: Czyli zapraszamy wszystkich do zakupu karnetów i biletów na festiwal. Bilety kształtują się w cenach od 90 do 150 zł na te najbardziej atrakcyjne koncerty. Mam nadzieję, że dla wszystkich będą dostępne. Oczywiście karnety umożliwiają wstęp na wszystkie koncerty w cenie nieco niższej niż zsumowanie poszczególnych cen biletów. Każdy, kto zakupi karnet, otrzymuje gadżety festiwalowe, czyli torbę, koszulkę i wydawnictwa, które się pojawił w gratisie.
2: I to już wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę. Życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jedynym radiu. Panie i panowie, startujemy!
1: Tak, gramy wieczorem w muzycznym radiu, tanecznie, energetycznie, wciągająco, momentami hip-hopowo, no i oczywiście przede wszystkim hitowo, bo to festiwal hitów, który startuje właśnie teraz. Uwierzcie, że z nim nawet poniedziałek robi się przyjemny. Sprawdźcie sami.
0: Festiwal hitów. W muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
1: Koniecznie dajcie głośniej, bo startujemy od wielkiego, znanego, uwielbianego klasyku Scotty The Lost Island.

Niezapomniane muzyczne wspomnienia SM Trucks i Calling, wielki hit z lat 90. I przy tych muzycznych wspomnieniach na ten moment jeszcze pozostaniemy. Teraz na pewno musicie dać głośniej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Four Nasty Boys, Right on the Rhythm.

Why Stone i Opposite. Nowsze dźwięki, ale cały czas bardzo, bardzo hitowe. Przed nami nagranie, które również pochodzi z tego roku co Opposite, czyli z ubiegłego roku, z 2025. Alan Walker, Dust.

Klasyk, który naprawdę bardzo dobrze buja. Infinity Mass Ride. Festiwal hitów. Po tych klasykach przyszedł czas na totalną nowość, która ma dosłownie kilka dni. Alesso i OneRepublic, oni ponownie połączyli siły i wydali wschodzący hit, który na pewno coraz częściej będzie pojawiał się na falach muzycznego radia i który być może stanie się wakacyjnym hitem. Kto wie? In Your Eyes.

0: Autopromocja. Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
1: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance. State of Trance. Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
2: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja. To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
3: 21.
0: Czas na wiadomości.
4: W tym tygodniu decyzja, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej. Śnięte ryby w rzece na Podkarpaciu trwa ustalanie przyczyn. I majomania na lotnisku Chopina, gdzie fani witali tenisistkę. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
5: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
4: A jutro paliwo będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45. W rzece Stobnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Trwa ustalanie przyczyny zatrucia wody. Alarm jako pierwsi podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i Wody Polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutrze.
6: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarny.
4: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Badania fizyko-chemiczne wykluczyły już przyduchę, czyli niedobór tlenu. Źródło zanieczyszczenia wciąż pozostaje nieznane. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Ukraińskie wojsko wdraża autonomiczne drony przechwytujące. Automatyzują one 95% procesu zestrzeliwania rosyjskich szachedów od wykrycia celu po jego zniszczenie, poinformował minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow. Jak zapewnił, nowa technologia została już sprawdzona w warunkach bojowych. Operator obserwuje ruchy wrogich obiektów w czasie rzeczywistym, wybiera cel, a następnie wydaje komendę jego zniszczenia, tłumaczył Fedorow. Następnie system samodzielnie kieruje drona do celu, autonomicznie go rozpoznaję i naprowadza na szacheda. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta, tak o Maji Chwalińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych.
7: Każdy co chwilę podnosi się na stopach, do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
8: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
9: Będzie majomania?
8: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
10: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
4: Polska tenisistka pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
11: Kochamy muzykę.
0: Festiwal hitów trwa w najlepsze. Przed wami kolejny wyjątkowy numer.
12: A ten wyjątkowy numer to Heart of You, a w nim Robert M.

0: Room 5 i Make Love.
1: Festiwal hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.
0: Festiwal hitów w muzycznym radiu trwa w najlepsze, a jak festiwal hitów, no to teraz przyszedł czas na największy hit niemieckiego producenta i DJ-a Ale Farben. Największy jego hit został nagrany we współpracy z berlińskim duetem, który doskonale również znacie z muzycznego radia, czyli You Not Us. Piosenka Please Tell Rosie, która pochodzi z albumu Music Is My Best Friend, a co ciekawe, tytuł tego albumu pada również w piosence. Posłuchajmy tego przeogromnego hitu z roku 2016.

0: Andrew Bayer Rift.
1: Festiwal hitów.
0: Wy podkręćcie teraz głośność, a my podkręcimy tempo. Vamero, Adrenaline.

prawdziwy hitmaker, czyli Boris Brejsza i Wiena. Festiwal hitów. Nasz poniedziałkowy festiwal pełen hitów cały czas trwa. Wspominaliśmy, że pojawiać się też będą te hip-hopowe perełki. No a jak hip-hopowe perełki, hip-hopowe hity, to nie mogło zabraknąć Eminema. To właśnie dziś do jego repertuaru sięgamy po piosenkę The Real Slim Shady, czyli chyba jeden z najbardziej kultowych utworów artysty. Został wydany w maju w roku 2000 jako główny singiel z albumu The Marshall Mathers. Co ciekawe, utwór stał się oczywiście światowym hitem i pierwszą piosenką rapera, która dotarła na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów. Utwór dość kontrowersyjny, bardzo hitowy, ale też bardzo kontrowersyjny, bo jest to krytyka ówczesnej sceny muzycznej. Eminem wyśmiewa w nim muzykę pop i atakuje bezpośrednio takie gwiazdy jak Britney Spears czy Christina Aguilera, z którą później miał wieloletni i bardzo medialny spór. Artysta tłumaczył, że to w zasadzie nie on krytykował te gwiazdy, bo przecież to było jego alter ego. Bardzo wygodna wymówka, czyli Slim Shady, bezczelny, komiczny i bardzo szokujący. Tak naprawdę to był Eminem, ale to takie, wiecie, jego alter ego, które pozwalało mu przekraczać absolutnie wszelkie granice. Dzięki temu mamy taki wielki hit, The Real Slim Shady, już teraz w Muzycznym Radiu podczas festiwalu pełnego hitów.

0: To jest bardzo ciekawe i bardzo taneczne połączenie, czyli Whitney Houston i zespół U2.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.
0: Sięgamy teraz po wielki hit bardzo znanego artysty ATB. What About Us, to nagranie dziś przypominamy, a odnośnie tego artysty to on już na pewno szykuje się do swojej wielkiej światowej trasy, czyli The Final Chapter. Wystąpi w Polsce nie raz, nie dwa, ale naprawdę wiele, wiele razy w Bydgoszczy, Krakowie, Szczecinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Gdyni, Białymstoku, Lublinie i Katowicach. Tak się prezentują właśnie miejsca, które odwiedzi w tym roku ATB, a zacznie swoją światową trasę już niedługo. Jeżeli chodzi o Polskę, to pierwszy koncert odbędzie się tuż na koniec wakacji, 28 sierpnia, a zakończy się 12 grudnia, także szykuje się naprawdę bardzo pracowita druga połowa roku dla ATB.

0: Corlova My Mind to jeden z tych nowszych hitów, ale już na pewno można o nim mówić właśnie hit.
1: Festiwal hitów.
0: A teraz coś nieco starszego i doskonale znane każdemu. Sexy and I Know It.

Sonic Sky, przeogromny hit, bo to przecież festiwal z samymi hitami. Nasze spotkanie poniedziałkowe właśnie z tym programem powoli dobiega końca. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 22. A kto jest naszym stałym słuchaczem, ten wie, że wieczorową porą po godzinie 22 spotykamy się z największymi hitami lat 70., 80. i 90. Już za moment rozpocznie się strefa 79. Tam właśnie tylko takie hity, a na zakończenie festiwalu pełnego hitów Papa Bear, Cherish oraz Pitbull i Baddest Girl in Town.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Szybowiec spadł na płytę lotniska w Bielsku-Białej. Rząd przyjął strategię zmian w polskiej energetyce. Trzy kraje i trzy ceremonie otwarcia. Powiemy o nich na 3 dni przed startem mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala po upadku z dużej wysokości szybowca w Bielsku-Białej. Szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy, runął z dużej wysokości na płytę lotniska sportowego w Bielsku-Białej dziś wieczorem. 35-letnia kursantka zginęła na miejscu. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor był zakleszczony w szybowcu, strażakom udało się go wydobyć. Został zabrany do szpitala. Rada Ministrów przyjęła krajowy plan w dziedzinie energii i klimatu, poinformowało Ministerstwo Energii. Plan zakłada m.in. wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyki jądrowej czy modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Strategia zmian w polskiej energetyce rozpisana w planie jest na najbliższe 15 lat. Przyjęty przez rząd dokument zostanie teraz wysłany do Komisji Europejskiej. Polska była zobowiązana przygotować taki plan do końca czerwca 2024 roku. We wrześniu Komisja Europejska pozwała Polskę za opóźnienie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak poinformowało Ministerstwo Energii, przekazanie dokumentu Komisji daje podstawę do zakończenia tej procedury. Władze Izraela poinformowały, że zamierzają ponownie otworzyć 2 przejścia graniczne w palestyńskiej strefie Gazy, które były zamknięte z powodu ostrzałów rakietowych Iranu. Przejścia w Kerem Shalom z Izraelem oraz w Rafach z Egiptem mają zostać otwarte jutro. Łódź chce stworzyć społeczną agencję najmu. Chodzi o ofertę tanich mieszkań na wynajem. Takie agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
3: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
2: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia. Już tylko 3 dni dzielą nas od rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Będzie to największy mundial w historii. Zagra w nim aż 48 drużyn w 3 krajach, a skoro gospodarzy jest 3, to będą 3 ceremonie otwarcia turnieju.
4: Ceremonia otwarcia turnieju przed pierwszym meczem to już oczywiście tradycja, ale 3 ceremonie? Tego nie robił jeszcze nikt. Z drugiej strony jeszcze nigdy turnieju nie organizowały 3 kraje, więc chyba nic dziwnego, że każdy z nich chce mundial rozpocząć z pompą. Na pierwszy ogień idzie Meksyk, to na słynnym stadionie Azteca zostanie rozegrany pierwszy mecz turnieju. Meksyk podejmie RPA, a 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w części artystycznej wystąpią m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór Dai Dai, oficjalną piosenkę turnieju. Dobę później, w piątek, w Toronto, przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną, wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. A kilka godzin później, w Polsce, już w nocy z piątku na sobotę, Katy Perry będzie gwiazdą otwarcia mundialu w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Wszystkie koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Balicza, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznej zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia będzie już jedna w dniu finału w Nowym Jorku. Tam zobaczymy Shakirę, Madonnę i BTS.
2: O czym informował Michał Waszkiewicz.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
5: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne Radio.
5: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
5: 80.
0: i 90.
5: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.
1: Minęła godzina 22, jest poniedziałek, już czas ponownie spotkać się z programem Strefa 79. Przed nami największe hity lat 70., 80. i 90. A zaczniemy nasze dzisiejsze poniedziałkowe spotkanie od lat 80.

0: Muzyczne radio.
1: Muzyczne radio, nasze poniedziałkowe spotkanie z programem Strefa 79 trwa w najlepsze, a warto zaznaczyć, że mamy dziś 8 dzień czerwca. Możemy też już zdradzić Wam, że dziś na pewno wielokrotnie będziemy zaglądać do naszego muzycznego kalendarium, bo ta data jest dość znacząca. Wydarzyło się tego dnia naprawdę bardzo, bardzo wiele dobrego. Zaczynamy od naszego polskiego muzycznego podwórka. 75 lat temu, 8 czerwca, na świat przyszła Kora, czyli Olga Jaskowska, Olga Sipowicz, którą znamy doskonale z zespołu Manam. Zmarła 28 lipca w roku 2018, dziś skończyłaby 75 lat. Artystka wyjątkowa pod naprawdę wieloma względami. Teksty, które pisała dla Manamu, to jest po prostu coś pięknego i to wie każdy z nas. Niesamowita poetka o wysokiej charyzmie, wysokiej wrażliwości, o jednym z najbardziej wyjątkowych polskich głosów. Niepodrabialna pod każdym względem, wyjątkowa, bezkompromisowa i jedyna w swoim rodzaju. Bardzo ważna postać w historii polskiej muzyki rockowej. To była taka jedna z tych pierwszych rockowych wokalistek. Wraz z zespołem Manam na swoim koncie ma naprawdę wiele, wiele hitów. Cykady na Cykladach, Boskie Bueno, Skocham Cię Kochanie Moje. Koniecznie dajcie nam znać, jaka jest Wasza ulubiona piosenka zespołu Manam. Czekamy na Wasze odpowiedzi. A my dziś w rocznicę urodzin Kory przypominamy wyjątkowo zimny maj.

Niezapomniany Mr. Roboto. Strefa 79. Czas na pierwszą z waszych muzycznych propozycji, które podsyłacie nam jak zawsze na naszym radiowym Facebooku. Nasz stały słuchacz Artur proponuje dziś bardzo przyjemne nagranie z lat 90. Mike Oldfield i Man in the Rain.

0: DJ Bobo, Respect Yourself, czyli propozycja od Andrzeja.
1: Muzyczne radio.
0: Jak wcześniej wspominaliśmy, dziś naprawdę często będziemy zaglądać do muzycznego kalendarium. Wspominaliśmy już, że dziś rocznica urodzin Kory 75, ale również obchodzimy dziś 75 urodziny Bonnie Tyler, czyli bardzo znanej walijskiej piosenkarki, która znana jest głównie ze swojego niepowtarzalnego głosu i z tej charakterystycznej chrypki. Co ciekawe, to swoje niepowtarzalne brzmienie zawdzięcza operacji krtani i temu, że nie stosowała się do zaleceń, ale już opowiadamy, jak to było dokładnie. W 1977 roku, tuż po wydaniu swojego debiutanckiego albumu The World Starts Tonight, Bonnie Tyler musiała poddać się operacji krtani ze względu na problemy zdrowotne spowodowane bardzo intensywnym śpiewaniem. Wykryto u niej guzki na strunach, które po prostu należało usunąć. Lekarze zalecili jej po operacji odpoczynek, jednak wokalistka nie zawsze stosowała się do tych wskazówek. Podobno, gdy usłyszała od lekarza, że nie może na razie śpiewać i musi oszczędzać swój głos, krzyknęła, co na trwałe uszkodziło jej struny głosowe i doprowadziło do tej charakterystycznej chrypki, z której znamy Bonnie Tyler. Czyli jednak chyba się opłacało dzięki tej swojej charyzmie i dzięki właśnie tej chrypce Bonnie Tyler stała się znana na całym świecie. Dziś w dniu urodzin przypominamy Holding Out for a Hero.
2: Strefa 79.
3: Hi, I'm Bonnie Tyler and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

Zespół Oasis i ich kultowy utwór Don't Look Back in Anger, który w tym roku skończył już 30 lat. Zespół Oasis to oczywiście kultowy i bracia Gallagherowie, czyli dwójka z Manchesteru, która nigdy nie ukrywała swojej wielkiej miłości do Beatlesów, czyli do czwórki z Liverpoolu. Często w swoich utworach Noel Gallagher

który odpowiada za większość hitów Oasis, dawał znać, że często koresponduje właśnie z utworami Beatlesów. W tym przypadku Don't Look Back in Anger otwiera się bardzo charakterystycznymi nutami, które są znane każdemu z nas. Nawiązuje on tu do piosenki Imagine Johna Lennona. Don't Look Back in Anger, bardzo ciekawe nagranie, które również nawiązuje poniekąd do Davida Bowiego, ponieważ David Bowie wydał piosenkę Look Back in Anger, to taki mały dialog zespołu Oasis z Davidem Bowiem. Strefa 79. My do Manchesteru jeszcze dziś na pewno zaglądniemy, ale już teraz zaglądamy do zespołu Depeche Mode. Polecamy dziś nagranie Shake the Desire.

Zbliżamy się do godziny 23, a tuż przed tą godziną kontynuujemy nasze wieczorne wspominanie. Przypominamy, że jeszcze jest 8 dzień czerwca. Dziś 80 lat kończy Piotr Franczewski, czyli jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, który kiedyś powiedział bardzo ciekawe słowa. Człowiek rodzi się aktorem, tak jak rodzi się księdzem. Nie gra się po to, żeby zarabiać na życie, gra się po to, żeby kłamać, żeby siebie okłamywać, żeby można było być tym, kim nie można być, ponieważ ma się dosyć bycia tym, kim się jest. Piotr Franczewski, oczywiście wiele filmów, znamy go też między innymi jako pana Kleksa, no ale że jesteśmy w radiu, no to nie możemy pokazać wam filmu, ale jak najbardziej możemy puścić piosenkę, w której słychać bardzo przyjemny głos Piotra Franczewskiego, ponieważ był taki moment w jego karierze w połowie lat 80., gdy wykreował postać muzyczną, czyli Franka Kimono. To była postać, która parodiowała styl disco. No i dziś w dniu 80. urodzin przypominamy największy hit Franka Kimono, King Bruce Lee, Karate Mistrz.

79. Minęła godzina 23, mamy 3 minuty po godzinie 23, a teraz pojawi się u nas artysta, który urodził się w 88 roku, ale jego piosenki zaliczają się jak najbardziej do strefy 79, bo międzynarodową sławę zdobył już jako 4-latek. Niesamowite. To właśnie wtedy debiutował i wielkim hitem na dodatek klubowym stała się jego piosenka Alison. Mowa o Jordi.

Only You w muzycznym radiu. Jak obiecaliśmy, tak robimy. Mówiliśmy, że dziś powracać będziemy do muzycznego kalendarium i też wspominaliśmy, że jeszcze na pewno odwiedzimy Manchester. Przypominaliśmy dziś wielki hit zespołu Oasis, Don't Look Back in Anger, zespół założony w Manchesterze, a teraz również będziemy przypominać zespół, który powstał właśnie w Manchesterze, Simply Red, a dziś sięgamy nie bez powodu właśnie do ich repertuaru, ponieważ założyciel grupy Mick Hucknall, czyli Red z zespołu Simply Red, założyciel i wokalista grupy obchodzi 66. urodziny. Wybitny wokalista, postać o niezwykle barwnym życiorysie, w latach 90. znany jako gigantyczny kobieciarz. Co ciekawe, prywatnie fan piłki nożnej, kto urodzony w Manchesterze, ten w sumie głównie zazwyczaj jest fanem piłki nożnej. Dodatkowo, jeżeli chodzi o lata szkolne, to wspomina je dość burzliwie, ponieważ ma dyskalkulię, miał problemy bardzo duże z matematyką, ale tak to często bywa w przypadku tych artystów, że w szkole zazwyczaj radzą sobie średnio, a później jak przychodzi do pisania tekstów czy do wykonywania ich, to naprawdę bardzo dobrze dają radę. Simply Red to jego zespół założony w Manchesterze, ale co ciekawe, jego muzyczna droga nie zaczynała się od tego zespołu, zaczynał w punkowym zespole. Dopiero później wraz z Simply Red grali nieco lżejsze utwory. A jak wieczór, to oczywiście musimy przypomnieć gwiazdy Simply Red Stars w dniu urodzin Micka Hucknalla. Strefa 79.

0: George Harrison, All Those Years Ago, utwór wydany w roku 81, tuż po śmierci Johna Lennona, był to hołd dla swojego starszego przyjaciela z grupy The Beatles. George Harrison za nami, a przed nami kolejny utwór, który ściśle jest związany z dzisiejszą datą. 8 czerwca jeszcze cały czas trwa i to wtedy, 27 lat temu, zespół Red Hot Chili Peppers wydał swój głośny i bardzo dobrze przyjęty album Californication. Red Hot Chili Peppers w latach 90. niezbyt dobrze sobie radzili. To był bardzo trudny i burzliwy czas dla zespołu. To wtedy John Frusciante ze względu na swój nauk musiał opuścić grupę, do której całe szczęście pod koniec lat 90. powrócił. Powrócił i wspólnie nagrali właśnie tą płytę Californication w roku 99. Na tym krążku znajdują się takie hity jak tytułowy Californication czy Other Side, ale my dziś w strefie przypominamy jeszcze inne nagranie, bardzo przyjemne i idealne jeszcze na trwającą kalendarzową wiosnę. Scar Tissue.
1: Strefa 79.

0: 79.
1: Wracamy do lat 80. Queen, Radio Gaga, wielki hit z roku 84. Swoją drogą ta piosenka zainspirowała Lady Gaga do właśnie takiego pseudonimu.

Klasyk rzutem na taśmę, jeszcze ostatnia z waszych muzycznych propozycji. Propozycja od Krystyny. My zbliżamy się już do końca dzisiejszego poniedziałku. Dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzone ostatnie godziny, ostatnie minuty tego dnia. Na zakończenie dzisiejszej strefy obywatel GC przyznaje się do winy. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. Do usłyszenia.

Muzyczne radio. Strefa 79. Największe przeboje lat 70., 80. i 90. Od poniedziałku do czwartku po 22.